Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan. Smętny.

0: Słucham Radia Pogoda, w związku z tym pozdrawiam wszystkich słuchaczy tego wspaniałego radia. Kazimierz Kaczor.
1: Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Pan artystę tym całować chciał po rękach i każdy czuł, że ma z zachodniej trochę krwi. Taka piosenka, Dimanche à Orly. W piosence byknął aeronowo ten galowy. Nagle psychicznie trochę poczuł się niezdrowy i żeby się odprężyć jeździł na lotnisko. Chciałby odfrunąć to wszystko. Pan konferencjer bez zarzutu nam to streszczał i słuchaliśmy piękne dzieci strasznych mieszczan i większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka, Dimanche à Orly. A jeśli ktoś posiadał język obcy, to tak się mniej więcej, proszę Państwa, zachowywał, jakby do wszystkich chciał powiedzieć.

0: avion à destination New York. Décollage prévu dans une heure. Le voyageur sont demandés de se réunir devant la porte 42.
1: Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Szanowni Państwo, mieli prawo coś w rękach. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Taka piosenka, Dimanche Orly. Szanowni Państwo, to projekt całkiem nowy. Jak zlikwidować kompleks sali kongresowej? Jak się nie załamywać i nie tonąć w splinach? Oto recepta jedyna. Na wszystkie smutki niedziela na głównym, na oddech krótki niedziela na głównym, na sypkość uczuć i brak przyjaciela niedziela na głównym niedziela. Na niski wskaźnik niedziela na głównym, na nadmiar wyobraźni niedziela na głównym, na splin frustrację i oddech nierówny na głównym niedziela, niedziela na głównym. W taką niedzielę, gdy czegoś się boisz, tych słów niewiele ci nerwy ukoi. Pociąg pośpieszny do Kutna, ojrza z toru pierwszego przy peronie był. Powtarzam, oto najlepszy jest relaks. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Tu Alosza Awdziejew z Krakowa. Przekazuję serdecznie pozdrowienia wszystkim słuchaczom radio. Pogoda, sam słucham tego radia, kiedy tylko mam możliwość.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mej książeczki kart. Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

Żegnajcie burze i z serc uniesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię wspomnienia.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Noce z rządowymi alertami na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Służby tymczasem ustalają, skąd pochodził dron wyłowiony z Bałtyku. Rząd bierze się za zaostrzenie przepisów za wykroczenia na przejazdach kolejowych.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
0: Michał Pierzchała, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Nie ma już zagrożenia na terenie Polski, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa po tym, gdy w nocy mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali SMS-owe ostrzeżenia. Alerty były związane z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę z użyciem dronów. Również dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych w nocy informowało, że prewencyjnie w celu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej poderwało myśliwce. Służby ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w zachodniopomorskim. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowy bezzałogowiec używany przez Rosję w różnych celach, w zależności od wyposażenia. Ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej Juliusz Sabak ocenia, że maszyna prawdopodobnie nie operowała nad zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń.
3: Najprawdopodobniej gdzieś był używany w rejonie Kaliningradu lub w tamtej części Morza Bałtyckiego. Mógł też na przykład być używany podczas ćwiczeń floty bałtyckiej.
1: Więcej będzie można powiedzieć po tym, jak służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. Rząd zajmie się dzisiaj projektem zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja prawa o ruchu drogowym zakłada zatrzymanie kierowcy prawa jazdy na 3 miesiące, m.in. za wjazd na przejazd w trakcie opuszczania albo podnoszenia szlabanu, albo przy czerwonym świetle. Jeśli kierowca zostanie skazany za spowodowanie wypadku na przejeździe, dostanie zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Zaostrzenie przepisów to reakcja na ubiegłotygodniowy wypadek na przejeździe kolejowym na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na przejazd prosto pod nadjeżdżający pociąg. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że aresztowany prezes Radosław Piesiewicz nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. Kmita stery przejmie na 8 miesięcy do najbliższych wyborów. Jak mówił, najważniejszą rzeczą do naprawy są finanse.
4: Sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nas spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
1: Straty PKOL-u mają sięgać milionów złotych. Dokładny stan finansów komitetu mamy poznać w ciągu 2 tygodni. Otyłość i nadwaga to nadal główne problemy zdrowotne Polaków. Tak wynika z badania Narodowy Bilans Zdrowia Sercowo-Naczyniowego, ale są i pozytywne wnioski. W ciągu ostatnich 2 dekad podwoiła się liczba pacjentów z prawidłowo kontrolowanym nadciśnieniem. I co równie ważne, znacząco ubyło osób palących. Ich odsetek spadł z 31 do 17%.
0: I każdej z osobna z tych osób, które postanowiły rzucić palenie, serdecznie gratulujemy.
2: Drogowskaz Radia Pogoda.
5: Wprowadzono nową organizację ruchu na ulicy Kutrzeby od Alei Niepodległości do ulicy Ku Cytadeli. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kierowcy mają do dyspozycji jeden pas ruchu. Po południowej stronie ulicy wyznaczono kilkadziesiąt miejsc postojowych.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: Dużo słońca będzie dzisiaj w Poznaniu. Nie spodziewajcie się zachmurzenia ani opadów. Termometry obecnie wskazują 9 stopni. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 21. Ciśnienie jest wysokie. W ciągu dnia będzie powoli spadać. Wiatr wieje słaby. Słońce wzejdzie w Poznaniu o 6:26.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 6:04, Asia Kruk, dzień dobry Państwu. To pogodny poranek w Radiu Pogoda we wtorek 15 września, kiedy to zleciało pół miesiąca, co? 258 dzień roku dzisiaj, do końca roku 107 dni. Słońce wstanie dopiero o 6:10. Zajdzie o 18:51. Dzień będzie krótszy od najdłuższego o 4 godziny i 6 minut. Dziś Międzynarodowy Dzień Demokracji, a także Dzień Opakowań. No ale oczywiście pamiętamy, że zawartość jest najważniejsza, a nie opakowanie, prawda, proszę Państwa? Jak się Państwu wstaje, bo my tutaj serwujemy najpiękniejsze melodie, żeby było po prostu milej. Skaldowie i Króliczek.

0: No jeszcze tydzień nam tego lata zostało. Jeszcze. 2+1 przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda.
1: I będziemy Państwu o tym często mówić.
0: Ale będzie babie lato później. A. Jedna z moich ulubionych też pór roku. Krótka, bo krótka, ale piękna. 11 minut po 6. Co w porannej prasie, Michale?
1: Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Temat, który to chyba nie zaskakuje, bo jest to podsumowanie wydarzeń, które miały miejsce przedwczoraj. Chodzi o rosyjski atak dronowy w pobliżu polskiej granicy. Co dokładnie wydarzyło się tam właśnie, gdzie jechał też pociąg przecież z Kijowa do Warszawy. O tym dzisiaj mogą Państwo właśnie w Gazecie Wyborczej poczytać. W prasie kolorowej. I to jest informacja na pierwszej stronie Faktu dla tych z Państwa, którzy nie uczestniczyli w warszawskich dniach seniora w minioną sobotę, bo wtedy w jednym z wydarzeń był koncert Budki Suflera. No i wtedy członkowie zespołu ogłosili, kto będzie nowym wokalistą, i to będzie Krzysztof Wałecki, który dotąd śpiewał w oddziale zamkniętym. I o tym dzisiaj w Fakcie też jest artykuł. A z kolei w Super Ekspresie informacja dla tych z Państwa, którzy nie byli z nami wczoraj w pogodnym poranku i nie słyszeli o różnych matach,
0: czyli automatach do sprzedaży różnych rzeczy.
1: Tak jest, bo w Super Ekspresie mój kartoflomat pracuje pełną parą, chwali się 17-latek z województwa podlaskiego.
0: A ja chyba kiedyś o tym czytałam. I to jest taki automat, że te ziemniaki nie są tam zamknięte, tylko po prostu leżą w workach na platformie.
1: Automat to tak chyba trochę na wyrost.
0: Ale to jest wspaniałe, że się podjeżdża po prostu samochodem, tak, bierze worek z ziemniakami,
1: zostawia
0: płaci blikiem albo zostawia
1: tak
0: gotówkę i tam podobno mało oszustw jest, mało
1: do tej
0: kradzieży.
1: Pory tutaj pan Franciszek mówi, że zginął jeden worek, no, ale zakłada, że po prostu ktoś się pomylił podczas liczenia. No, po prostu nie zapłacił.
0: Nie zapłacił, no.
1: No ale świetne. Mówi, że podziemniaki przeznacza 0,5 hektara. To jest jego oczko w głowie. Żadnych sztucznych nawozów czy oprysków, tylko tradycyjny obornik. No i ma kilkanaście ton ziemniaków.
0: Wspaniale.
1: Żeby dodać do skupu, to za mało. Żeby przerobić w domu, no to za dużo.
0: Za dużo, ileż można frytek jeść. Tak.
1: No to właśnie kartoflomat.
0: Świetny pomysł. Naprawdę, jak miała samochód, to bym się wybrała na wycieczkę do kartoflomatu, żeby wspomóc młodego człowieka, który ma taki właśnie pomysł na biznes, no i być częścią tej uczciwej tak naprawdę społeczności, bo takie otwarte automaty, czyli zostawiamy pieniądze i bierzemy coś, ale zostawiamy te pieniądze, to dużo mówią też o nas jako o społeczeństwie, prawda, proszę Państwa? No właśnie, tak od przeglądu prasy do filozofii i psychologii całego narodu.
1: To jeszcze teraz muzyka.
0: No właśnie, ale muzyka akurat z Grecji będzie piękna. My Friend the Wind, Demis Roussos teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda, 13 po 6.

0: to taka klasyka lat 80., czyli Diamentowy Kolczyk i Anna Jurksztowicz w pogodnym poranku Radia Pogoda, konkretnie z 85. roku. 21 minut po godzinie 6. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Będzie między innymi Simon i Garfunkel, Mrs. Robinson. A my Państwu przypominamy, że od wczoraj, od poniedziałku, bo to dzisiaj wtorek przecież, wróciła Szybka Piątka w takim kształcie, w jakim Państwo ją znają, do wygrania, myślę, że fajne nagrody, bo to granatowy kubek Radia Pogoda, bardzo elegancki, na kawkę czy herbatkę, a także książka Remontownia Ciał i Dusz. Domy w czasowej i sanatoria w PRL-u Błażeja Ciarkowskiego. Będzie ten autor gościem Tamary Pawlik-Lipskiej w naszym programie Aleja Sław, który codziennie po godzinie 18. Zresztą zapowiedź później. Teraz zapraszamy na najpiękniejsze melodie. Mówiłam, Simon i Garfunkel będzie, a wcześniej Jolanta Zykun, Jan Kociniak i Lech Ordon.
1: Radio Pogoda.

0: się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz, w miejscach, które mijasz, na osiedlach i w centrum, na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
18: Reklama.
19: Antolka ma 16 latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupie plamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miała

0: mi się przyjemnie robi. Bardzo lubię ten duet. Simon i Garfunkel, Mrs. Robinson. Mam nadzieję, że państwo również. Jest 6:31. Michał powie
1: może
0: teraz,
1: nie powinienem nic mówić właśnie.
0: Bo nieprzyjemne rzeczy będą. No, ale ja za to wiem. Sprawdzone i prawdziwe no i tak. Takie, o których trzeba wiedzieć. Więc co dzisiaj w wiadomościach, Michale?
1: Do Sejmu będziemy, drodzy państwo, zaglądać, ponieważ posłowie rozpoczynają aż 4-dniowe posiedzenie. W południe zbierze się także Rada Ministrów i tutaj będą omawiane między innymi przepisy dotyczące zaostrzenia kar za wjazd na przejazdy kolejowe przy czerwonym świetle.
0: Ja mam taką swoją propozycję. Każdy, kto zostanie złapany także przez monitoring na wjeździe na czerwonym świetle na przejazd kolejowy, płaci 20 000 zł.
1: Dobrze.
0: I wystarczy.
1: Poszło. Cała Polska i myślę, że niektórzy politycy być może usłyszeli. Zobaczymy, czy
0: a nie,
1: taka decyzja...
0: tam odbieranie prawa jazdy. Wiemy, że to nie działa.
1: Zapadnie. No, w faktach na pewno będziemy mówić w wiadomościach. Co jeszcze? No, ceny paliw oczywiście, bo one rosną. Mhm. Kierowcy no, płaczą i płacą. Niestety zapytamy ministra finansów, czy jest w ogóle rozważany powrót do dopłat do paliwa. Także to też wyjaśnimy. No i też ciekawa informacja z Warszawy, bo długie spod dnie już nie będą wymagane w upały. Chodzi o kierowców miejskich autobusów. Do tej pory no, był taki obowiązek, że nawet jak było 30 kilka stopni, no miały być długie spodnie.
0: Tak.
1: Jeden z kierowców, przecież pamiętają państwo, o tym mówiliśmy w Radiu Pogoda, został nawet za to ukarany, że przyszedł w krótkich spodniach, no bo było gorąco. No więc będzie zmiana,
0: był
1: będzie
0: także
1: można.
0: Jeden, który przyszedł w spódnicy.
1: Tak jest.
0: I kary nie można było mu wypić.
1: Tak jest. No więc w krótkich spodenkach będą kierowcy mogli jeździć.
0: No i bardzo dobrze.
1: I o tym też powiemy w wiadomościach.
0: Zapraszamy. Te najbliższe wiadomości już za 27 minut, punktualnie o 7:00.

0: To była najpiękniejsza melodia do wzruszania, czyli Być może Anny German z 1970 roku. Tak, tak, o poranku też można się wzruszyć. Zaraz będzie piosenka do wstawania, a nawet wyskakiwania z łóżka. Neil Diamond, Sweet Caroline, a później Irena Santor i Graj piękny cyganie. A jak się państwo wstaje, to już państwo powinni powiedzieć nam i całemu światu. 22 444 4004. Co u państwa słychać o poranku?
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Wrocław. Zapraszamy do tańca.
2: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
3: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
1: Już w piątek świętuj z nami inaugurację Wrocławskich Dni Seniora. Przemaszerujemy przez rynek w pięknych kapeluszach. Zaśpiewamy na koncercie Haliny Frąckowiak. A na deser potańczymy do najpiękniejszych melodii. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką

0: Suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Została ostatnia reklama.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: Uważajcie na utrudnienia na Kraszewskiego. Wprowadzono tam zmienioną organizację ruchu i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Ruch pieszy odbywa się zwężonymi fragmentami chodnika, w tym po nawierzchni tymczasowej. Prace na Kraszewskiego mają potrwać jeszcze do końca września.
1: Radio Pogoda. 103,4 FM.

0: Za 9 minut będzie 7. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Nie wiem, czy Państwo już przy porannej kawce czy herbatce zaglądali do internetu. Na stronie www.radiopogoda.pl polecamy artykuł o pewnym aktorze na tej głównej stronie, Jerzy Janeczek, który zdobył ogromną popularność dzięki roli Witi Pawlaka w komedii Sami Swoi. Był bardzo popularny, ale pod koniec lat 80. jeszcze XX wieku wyjechał do Stanów. Miał być w tych Stanach rok, został na 20 lat, ożenił się, miał dzieci, no takie dorosłe życie po prostu. Później wrócił do Polski. Dlaczego? Co tam się działo w jego życiu? Mogą Państwo przeczytać w tym artykule, a o tym, dlaczego akurat dzisiaj ukazuje się artykuł na temat pana Jerzego Janeczka, a to się Państwo dowiedzą po godzinie 7 zaraz z naszego kalendarium w pogodnym poranku Radia Pogoda. Serdecznie zapraszamy, proszę z nami zostać, słuchać, budzić się przy najpiękniejszych melodiach. Ewa Śnieżanka.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni, odmieniła wszystko w mig pierwsze.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty 7, co w wiadomościach za chwilę, Michale?
1: Między innymi o tym, dlaczego nie powinniśmy spać przy świetle. I o serialach, bo zostały seriale właśnie nagrodzone, powiem, które.
0: Co oglądać w najbliższym czasie?
1: Na przykład
0: Długie jesienne wieczory, chociaż nie, warto zresztą słuchać Radia Pogoda oczywiście. Wtedy cały rok jest lato. No w każdym razie wiadomości już za chwilę, w pogodnym poranku Radia Pogoda, zapraszamy.
2: Reklama.
3: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
12: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Masz apetyt na sukces? Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projektuj żywność przyszłości. Dbaj o jakość i bezpieczeństwo produktów. Rekrutacja trwa. Wejdź na rekrutacjaup.poznań.pl.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. No i nas na chlebowe wspomnienia wzięło. O co
5: ale
4: chodzi?
5: Jakie?
4: Ale jakie?
5: Ojej.
4: Ale musimy to wyjaśnić po godzinie 7. Tak. W Radiu Pogoda. Będziemy zaglądać też do kalendarium. Natomiast teraz najważniejsze wiadomości.
6: Po nocnym ataku na Ukrainę poderwane w Polsce myśliwce i wysłany alert RCB. Spanie przy świetle może szkodzić sercu, dowodzą naukowcy. Najważniejsze nagrody telewizyjne Emmy rozdane o serialach za chwilę w wiadomościach.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
4: Michał Pierzchała.
6: Lubelszczyzna i Podkarpacie po kolejnej nocy z alertem RCB. W powietrzu znów były myśliwce w związku z atakiem rosyjskich dronów na Ukrainę. Marcin Starzec.
7: Myśliwce, które Polska poderwała około 4 godzin temu w związku z nocnym rosyjskim atakiem na Ukrainę, wróciły już do bazy, poinformowało o tym dowództwo operacyjne. W komunikacie zapewniono, że żadna obca maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z tymi atakami rozesłało w nocy alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. RCB podkreśliło, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. Około godziny 4:00 ostrzeżenia zostały odwołane.
6: Pytanie do kierowców.
8: 8,84 za diesla, 7,99 za benzynę. Ciężko?
9: Płacimy i płaczemy, no co jest? Co zrobimy? Życie, panie, życie.
10: Płacisz więcej, a mniej paliwa zaraz. Także no niestety. Za te pieniądze to ja miałem zawsze pełny zbiornik, a teraz nawet pół nie ma.
6: Od wiosny ceny paliw na stacjach wzrosły o 1/3. Minister finansów Andrzej Domański mówi, że rząd analizuje sytuację, ale o powrocie dopłat do paliwa nie ma na razie mowy.
11: Widzimy, co dzieje się w Cieśninie Ormus, widzimy, co dzieje się z kluczową infrastrukturą na Bliskim Wschodzie. Natomiast tych pieniędzy w budżecie w tej chwili nie ma.
6: Rząd pracuje nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach wielkich koncernów, co dałoby budżetowi zastrzyk finansowy, a PiS apeluje o interwencję i składa swój projekt ustawy o obniżce VAT-u do 8% i akcyzy do stawek minimalnych. Uwaga, spanie przy świetle może szkodzić sercu. Naukowcy z amerykańskiego Nowego Orleanu wykazali, że osoby śpiące przy sztucznym oświetleniu częściej mają niekorzystne zmiany w budowie i pracy serca. Eksperci radzą, by spać w jak najciemniejszym pomieszczeniu i ograniczać korzystanie z ekranów przed snem. Najważniejsze nagrody telewizyjne Emmy rozdane. Wielkim zwycięzcą został serial Wdowia Zatoka, który zdobył 14 statuetek. Pierwszy sezon historii o burmistrzu, który ignoruje klątwę i próbuje zamienić odciętą od świata wyspę w atrakcję turystyczną, został uznany m.in. za najlepszy serial komediowy. Widow's Bay.
7: Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Akademii, a także złowrogiej istocie z wyspy, która powierzyła nam swoją historię. Dobra, podawajcie teraz poncz. Wielkie, wielkie dzięki.
6: Mówiła przedstawicielka produkcji Wdowiej Zatoki Katie Diepold. Najlepszym serialem dramatycznym drugi rok z rzędu okazał się The Pitt, którego akcja skupia się na pracy personelu na oddziale ratunkowym szpitala.
12: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Naprawa finansów, nowelizacja statutu i odnowienie relacji z Ministerstwem Sportu to najważniejsze zadania na najbliższe miesiące dla nowego szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. A obowiązki te będzie pełnił do kwietnia Marian Kmita, dotychczasowy wiceprezes. Zastąpił on wczoraj aresztowanego w związku z aferą Zonda Krypto Radosława Piesiewicza. Adrian Siemieniec zamieścił przeprosiny związane z tym, że kontaktował się z sędzią przed meczem pod koniec poprzedniego sezonu. Sprawę bada komisja ligi. Zasługuje na krytykę, ale nie na hejt i publiczny lincz, napisał w obszernym oświadczeniu trener Jagiellonii Białystok.
12: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Rozpoczął się remont nawierzchni na wiadukcie nad autostradą A2 w ciągu ulicy Pokrzywno. Prace obejmują również jezdnie przed i za wiaduktem. W ich rejonie obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Prędkość pojazdów ograniczono tam obecnie do 30 km na godzinę.
1: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
5: 9 stopni wskazują obecnie termometry w Poznaniu. W ciągu dnia będzie powoli robić się coraz cieplej. Po południu termometry wskażą 21 stopni. Przez cały dzień będzie bardzo słonecznie, bez zachmurzenia ani opadów. Deszczu spodziewajcie się natomiast w środę wieczorem. A dzisiaj ciśnienie mamy wysokie, wiatr wieje słaby.
1: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
14: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
4: Zygmunt Heiser.
14: Jasia Kruk, witamy we wtorek, 15 września. Mamy 258 dzień roku. Do końca roku 107 dni. Imieniny? A od razu powiemy.
4: Myślisz?
14: Albin, Nikodem, Jeremi, Kamil, Katarzyna, Maria, Teodor. Przypomnimy za chwilę.
4: Tak jest. Wszystkiego najlepszego, ale pachnie ten chleb, który przyniosłeś, wiesz?
14: Naprawdę. Dlatego o chlebie rozmawialiśmy przed chwilą.
4: I dlatego o chlebie jeszcze będziemy rozmawiać dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda. Ale najpierw na dzień dobry zagrajmy Państwu. Mieczysław Wojnicki.
15: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: poranek w Radiu Pogoda.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
2: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem?
3: Za panią, bynajmniej za panią.
2: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
3: Przez panią, bynajmniej przez panią.
2: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
3: Wszystko.

Ta pani tego pana niszczyła przez 4 stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: A to szybciutko przypomnimy. Albin, Jeremi, Kamil, Katarzyna, Maria, Teodor, no i Nikodem, o którym mówiliśmy.
2: I ten Nikodem jest podkreślony dzisiaj w naszych zapiskach, dlatego że proszę sobie wyobrazić, w 2025 roku mężczyźni, którzy urodzili się w Polsce, najczęściej dostawali imię Nikodem, czyli za 25 lat, czy za 20, jak będą wchodzić na rynek pracy, to będzie już panie Nikodemie najczęściej.
0: A propos urodzin, w roku 1941 urodził się Mirosław Hermaszewski, pilot, kosmonauta, generał Brygady Wojska Polskiego. Jako pierwszy w historii Polak znalazł się na orbicie Ziemi.
2: 27 czerwca 1978 roku o godzinie 17:27 rozpoczęła się misja statku kosmicznego Sojuz 30 i tak o tym mówiła Polska Kronika Filmowa.
3: 7 czerwca 1978 roku Sojuz 30 z dowódcą pułkownikiem Piotrem Klimukiem i majorem Mirosławem Hermaszewskim wystartował. Pierwszy Polak w kosmosie. Płyną pomyślne meldunki o połączeniu z zespołem orbitalnym. Cała Polska obserwuje przebieg lotu.
2: Tak było.
0: I tak było rzeczywiście. Rok 1965. Otis Redding, amerykański piosenkarz, wydał swój trzeci album studyjny zatytułowany Otis Blue.
2: Bardzo ciekawa płyta, 11 piosenek, tylko 3 autorstwa Reddinga, ale między innymi Respect, który później rozpropagowała bardzo mocno Aretha Franklin. Ale ten album z 11 piosenkami został nagrany w 22 godziny. Proszę sobie wyobrazić, to był swoisty rekord. No i tam oczywiście piękny soul, R&B, no i właśnie Respect, Wonderful World, czy ta piosenka, którą Państwo doskonale znają i bardzo lubią. Why, yes, you say what can make me feel this way. It's my girl. Wczoraj słuchałam całej tej płyty, jestem zachwycona.
0: I jeszcze jedna data, rok 1967 i premiera filmu Sami Swoi w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego.
2: Sukces filmu doprowadził do powstania całej trylogii składającej się z filmów Nie ma mocnych, Kochaj albo rzuć, no i od ubiegłego roku jest też Sami Swoi Początek, ale my przypomnijmy to klasyczne, pierwsze.
4: Podejdź na to płota.
5: A no co?
4: Podejdź, jak ja podchodzę.
0: Aj, pięknie, pięknie było i z przyjemnością wracamy do oglądania całej trylogii. To były wydarzenia z 15 września.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:21, ale zabawna sytuacja. Wczoraj mówiliśmy o różnych automatach do kupowania samodzielnego różnego rodzaju towarów. Od jajek się zaczęło, a dzisiaj zaglądam do prasy, proszę Państwa, o tym nie mówiliśmy. Kartoflomat, jeśli będą Państwo jechać na trasie Skrynek do Kruszynian, to tam jest miejscowość Łapicze, wieś Łapicze i stoi kartoflomat. Uwaga, uwaga, dwa gatunki ziemniaków. Ziemniak Katania, 2 zł za kilogram. Ziemniak Tonacja Kremowe, też 2 zł za kilogram.
1: No i pięknie.
0: I Franek, właściciel kartoflomatu, twierdzi, że do tej pory naprawdę jeden worek zginął i to chyba przez przypadek ktoś po prostu źle policzył. I dziękuję wszystkim, którzy korzystają z kartoflomatu.
1: Fantastycznie, korzystałabym. 22 minuty po godzinie 7:00. Tadeusz Woźniakowski z Violettą Villas już za chwilę, a później Jan Wojdak i Wawele. I o chlebie będziemy mówić.

0: program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Autopromocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie, bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
8: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: do końca, do ostatniej notki. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7.32. Dziś rano po drodze do redakcji, do pogodnego poranka, wstąpiłem do piekarni.
1: I kupiłeś chleb, który tak pięknie pachnie.
0: I kupiłem świeżutki, jeszcze ciepły chleb o niskim indeksie glikemicznym. Chleb z ziarnami to jest...
1: Siemienniane. Dużo błonnika. Tak. No a nam się z Michałem przypomniało...
0: Pachnącej i świeżutki.
1: Jakie to były czasy, kiedy się jadło... No taki normalny chleb, bo ten to jednak taki trochę fikuśny. Ale kiedy chodziliśmy do piekarni po chleb...
2: A do piekarni. Ja do mojego spożywczaka chodziłem.
1: Michał, no właśnie, ty zaczynaj.
2: W Warszawie, no ja pochodzę z Warszawy, więc była piekarnia na Żeraniu i to stąd chleb baltonowski przyjeżdżał zawsze z samego rana, taki pachnący i te bochenki jeszcze były ciepłe. I jaki jest najlepszy chleb? Rwany.
1: Dokładnie tak. Ja natomiast jak byłam mała i byłam wysyłana po chleb do piekarni w mojej rodzinnej Bielawie, to zawsze tak 1/3 zjadałam. No i dostawałam oczywiście za to burę, bo też rwałam ten chleb i jadłam. To później moi rodzice dawali mi na 1,5 chleba. Jeden przynosiłam do domu w całości, a ten drugi sobie dziubałam po drodze.
2: Ale przyznacie, że chleb rwany smakuje inaczej niż
1: idealnie,
2: to odkrojone.
1: Oczywiście.
0: Ja pamiętam coś, co się nazywało, to była polska bagietka bułka. Wrocławska.
2: No tak.
1: Tak, to zależy, bo ona różnie się nazywała, bo była też bułka paryska na przykład.
0: Tak.
1: Na Dolnym Śląsku nazywała się bułka wrocławska bułką paryską.
2: A ta wrocławska?
0: To u nas wrocławska.
2: Nie jest ta trochę szersza, właśnie. Większa?
1: Chyba nie. Pamiętają państwo swoje przygody chlebowe z dzieciństwa, z młodości. Poczujmy raz jeszcze ten zapach polskiego pysznego chleba. 22 444 4004.
2: Zygmuncie? A możemy już zjeść?
0: Startujmy.

0: Marianna.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Natasza Zylska. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Będzie Wiktor Zatwarski, Srebrne Wesele, później Eleni, Miłość jak wino. O chlebie sobie rozmawiamy, z tym, że nasz redakcyjny chleb już obłożony. I już tak ładnie nie pachnie. No ale cóż, przynajmniej obłożony lepiej smakuje serkiem. 22 444 4004 za 20 minut 8.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.

0: trwać do połowy października. W pierwszym etapie prac ulica Piątkowska na odcinku od Alei Solidarności do wyjazdu z osiedla będzie zamknięta. Obowiązują objazdy. Patrzcie tam na znaki.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

żyją 25 lat, 25 lat.

0: No to wino już mamy, chleb by się przydał jeszcze.
1: I odrobina oliwy, to już mamy wtedy wszystko. O chlebie sobie dzisiaj rozmawiamy.
0: Ja tylko czas podam.
1: Proszę.
0: Za 10 ósma.
1: O chlebie sobie dzisiaj rozmawiamy, ponieważ zapachniało od rana chlebem w studiu Radia Pogoda. No i wspominamy, i państwo też wspominają, jak się kiedyś po chleb chodziło i różne rzeczy jeszcze państwo wspominają. Zabawny dzień dobry.
2: Oczywiście pamiętamy ten świeży, chrupiący chleb. Ta skórka, rwany chleb, ale do tego chleba, proszę pamiętać, przyklejana była kartka i nieraz zjadało się taki chleb
0: tak,
2: małą kartką.
1: Dokładnie tak. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
3: A tego się nie dało odlepić przecież.
0: A skąd, dlaczego te kartki były przyklejane na chleb?
3: No co to za chleb?
1: Co to za chleb? I z której piekarni? No. Ja tylko się właśnie też zastanawiałam zawsze nad determinacją i rodzajem kleju, na który ta kartka była przyklejana, ponieważ ona była nieodklejalna. Też państwo to tak pamiętają? No proszę zadzwonić. 22 444 4004. A my gramy drugiego.

0: Sambario z 1976 roku. To był Drupi, wielce popularny piosenkarz w Polsce i w naszej części Europy.
1: Wiesz co, mnie się zawsze zdawało, że on śpiewa Somebody, somebody, oh.
0: No, w sumie tak. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Kolejne najpiękniejsze melodie to już po ósmej, o ósmej wiadomości. Michale?
2: I o tym, że ile razy byli Państwo w aptece i zdarzyło się, że usłyszeli Państwo, że a ta recepta jest źle wystawiona.
0: Mnóstwo razy.
2: No i to się właśnie zmieniło. Na dobre. I szczegóły za chwilę w wiadomościach.
1: A ja zapraszam Państwa do zgłaszania się do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana, granatowy kubeczek. Do wygrania książka Remontownia Ciał i Dusz, Domy Wczasowe i Sanatoria w PRL-u Błażeja Ciarkowskiego. Już teraz można dzwonić 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. MediaExpert,
1: taniej masz. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Została ostatnia reklama.
14: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
15: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
16: Dźgnął ją kilkanaście razy.
17: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
14: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
18: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
14: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
19: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, zabawa z nagrodami i różne inne miłe, też chlebowe tematy po godzinie 8 w pogodnym poranku Radia Pogoda. Natomiast teraz najważniejsze wiadomości.
20: Rosyjski dron na plaży w Zachodniopomorskiem. Zmiany w receptach refundowanych ma nie być pomyłek. Najpierw audyt, a potem nowy statut i unormowanie relacji z Ministerstwem Sportu to plany nowego szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
21: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
19: Michał Pierzchała.
20: Służby ustalają pochodzenie i zastosowanie drona znalezionego w rejonie plaży w Rusinowie koło Jarosławca w województwie zachodniopomorskim. Wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że nic nie wskazuje na to, aby maszyna była wycelowana w Polskę. Dron nie był uzbrojony. Tomasz Węskę.
22: Wstępne oględziny wskazują, że z Bałtyku został wyłowiony dron typu Gerbera, a więc stosunkowo prosta maszyna, która często służy m.in. jako wabik i cel podczas ćwiczeń. Jak mówi Juliusz Sabak z portalu obronnego, mogła ona zostać utracona w zupełnie innym miejscu.
23: Okazało się, że albo nie opłaca się, albo nie ma sensu go odzyskiwać. I on sobie przydryfował. To jest moim zdaniem najbardziej prawdopodobna wersja. To trzeba by spytać specjalistów, jakie prądy morskie i skąd tam mogłyby go przynieść, bo to się na pewno da policzyć.
22: Ekspert techniki wojskowej i lotniczej nie wyklucza jednak zupełnie również innego scenariusza.
23: Że on sobie tam przyleciał cichaczem, żeby robić jakieś rozpoznanie zachodniego Pomorza. Mniej prawdopodobne, chociażby ze względu na zasięg.
22: Dlatego, że podstawowy zasięg Gerbery pomiędzy 300 a 600 kilometrów jest stosunkowo niewielki. Można go jednak wydłużyć, dodając proste zbiorniki z paliwem zrobione chociażby z butelek po napojach.
20: System e-zdrowia zyskał automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Recepta bez dokładnego dawkowania albo czasu trwania kuracji nie zostanie zapisana w systemie. Nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. Zmiana zasad wystawiania recept refundowanych ma zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
0: Mają zapobiegać gromadzeniu leków przez pacjentów, tak, aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach przez pacjentów, którym na przykład terapia może być w pewnym momencie zmieniona.
20: No ale też chodzi o to, aby pacjent nie wracał do lekarza, bo dostał źle wystawioną receptę. Najpierw audyt, potem nowy statut i unormowanie relacji z Ministerstwem Sportu. To plany nowego szefa PKOL-u. Został nim Marian Kmita, dotychczasowy wiceprezes i szef sportu w Polsacie. Zarząd komitetu uznał wczoraj, że dotychczasowy prezes Radosław Piesiewicz nie może nim kierować z aresztu, gdzie trafił po postawieniu zarzutów w aferze Zonda Krypto. Błażej Kulesza.
1: Radosław Piesiewicz formalnie prezesem pozostaje, ale nie będzie mógł kwestionować po ewentualnym wyjściu na wolność decyzji Mariana Kmity.
2: Chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL-u. W zasadzie może nawet chcemy go napisać do początku.
1: Ma to się wydarzyć do wyborów, czyli do kwietnia przyszłego roku. Do tego czasu tematem numer jeden ma być audyt finansów, mówi Adam Konopka, wiceprezes PKOL.
3: No na pewno musimy obejrzeć dokumenty finansowe, zobaczyć dokumenty umów, które są zawarte. To jest to, co ja bym chciał zobaczyć.
1: W ciągu dwóch najbliższych tygodni mamy poznać aktualny stan finansów, ale już wiadomo, że zaległości komitetu liczone są w milionach złotych.
20: Teraz to wszystko ode mnie, a za godzinę w wiadomościach w Radiu Pogoda m.in. o tym, że na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości.
24: Gdybym była złośliwa, to dodałabym, że pojawi się nowy znak, który kierowcy nagminnie będą ignorować.
20: Nie, właśnie na ten znak będą patrzeć i to jest bardzo dobra wiadomość.
25: Tego ignorować się zapewniam.
24: To
25: się nie da się.
20: Nie no, raz można, ale potem przychodzi refleksja.
24: To pocztą.
21: Drogowskaz, Radia Pogoda.
26: W Poznaniu postępuje budowa trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka. Z tego powodu odcinek między Ogrodową a Kościuszki został tymczasowo zamknięty dla ruchu. Piesi mogą poruszać się tylko wschodnią stroną Ratajczaka. Dojazd do centrum handlowego możliwy jest od ulicy Kościuszki.
21: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: W Poznaniu jest dzisiaj bardzo słonecznie. Niebo pozostanie bezchmurne do końca dnia. Dzisiaj nie powinno padać. Synoptycy zapowiadają deszcz na jutro. Termometry obecnie wskazują 11 stopni. Temperatura w ciągu dnia będzie powoli rosnąć, maksymalnie do 21 stopni. Ciśnienie jest wysokie i takie utrzyma się do wieczora. Wiatr wieje słaby.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
2: 6 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa we wtorek, 15 września. Mamy 258 dzień roku. Wschód słońca dziś było 6.10, zachód będzie o 18.51, a dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 4 godziny i 59 minut. I jeszcze jedna ważna informacja. Ania i Mirek 47 lat temu brali ślub.
3: O wow, jak to się robi?
2: Kochani, wszystkiego dobrego, cudownych następnych lat.
3: Wszystkiego najlepszego życzymy i przypominamy Państwu, że w każdą sobotę i niedzielę w Radiu Pogoda jest koncert życzeń Roberta Janowskiego i gdyby chcieli Państwo, żeby Robert osobiście złożył Państwu życzenia, to proszę albo do nas zadzwonić pod 22 444 4004 albo skorzystać ze specjalnego formularza na stronie www.radiopogoda.pl. No można też napisać do Roberta. Robert@radiopogoda.pl.
2: No to teraz muzyczna specjalna dedykacja będzie.
3: Pewnie. Helena Majdaniec z czerwono-czarnymi dla Państwa.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Jadwigo.
3: Dzień dobry.
2: Kłaniamy się pani.
0: Oj, coś kiepsko słychać. Halo?
3: Halo, halo?
0: Proszę głośno mówić.
3: Dobrze.
2: Nie, no teraz już panią Jadwigę dobrze słychać, chociaż początki rzeczywiście były trudne. O, dobrze, że się pani zatrzymała. To jest najważniejsze, bo słyszymy awaryjne.
3: Tak.
2: Dobrze. Pani Jadwigo, w takim razie nie zabieramy pani czasu, załatwiamy to szybko. Prezent dla pani mamy to jest kubeczek Radia Pogoda, granatowy, bardzo gustowny, piękny.
3: Dziękuję bardzo.
0: Do wygrania książka Remontownia Ciał i Dusz, domy w czasowej sanatoria w PRL-u Błażeja Ciarkowskiego.
3: Super.
2: Jeśli w ciągu 30 sekund poda nam pani 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę...
0: N jak...
2: Natalia.
0: Tak jest.
2: Albo ten Nikodem, dość popularny imię
3: Nikodem,
2: w Polsce.
3: Popularny imię, tak.
0: Wszystko jasne, możemy zaczynać?
3: Tak.
0: Uwaga, czas start. Rzeka.
3: Marek.
0: Zwierzę.
3: Norka.
0: Nastraganie.
3: Matka Pietruszki.
2: Tak.
0: Tak jest. Część ciała.
3: Noga.
0: Piosenkarz.
3: Natalia.
2: Piosenkarz. On.
3: A piosenka on. Norbi.
0: No, może być.
2: Pewnie. Gratulacje! Pani Jadwigo, zdobywa pani komplet nagród, które wyślemy pani pocztą.
3: Dziękuję bardzo.
0: Świetnie poszło, gratulujemy.
2: Naprawdę dziękuję. Fantastycznie. Proszę się pochwalić tam znajomym i rodzinie, pochwalę czy dokąd pani oczywiście jedzie, co się pani przydarzyło w Radiu Pogoda. Tak jest.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję. Bardzo miłego dnia życzę.
2: I również. My również pani dziękujemy i szerokiej drogi życzymy. Można wracać na trasę po rozmowie z Radiem Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 21 minut po godzinie 8. Chlebem zapachniało dzisiaj w pogodnym poranku.
1: Ale już niestety, no...
0: Tutaj zjedzony.
1: Nie ma.
2: Co mogli, to zrobiliśmy.
0: Ale
1: daliśmy
0: państwo?
1: Z siebie wszystko.
0: Ale państwo wspominają. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dziękuję za fajny kawałek o pieczywie, o chlebie. Pozdrowienia dla pani Asi Kruk. Ja jestem wnuczką dziadków, którzy mieszkali w Bielawie i ciekawa jestem, czy pani Asia Kruk pamięta piekarnię Ubala. Tam mnie zawsze wysyłano po świeże pieczywo. Pozdrawiam bardzo, kocham program.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Czy ja pamiętam? Oczywiście, że pamiętam.
2: Też tam
0: górnej
2: latałaś?
0: W Bielawie koło Placu Kościelnego. Nie, ja latałam na Telmana.
2: O.
0: Znacznie bliżej. Serdecznie panią pozdrawiam. O, krajanki to krajanki.
4: Autopromocja.
5: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
6: Przeżyłam z tobą tyle lat.
5: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
7: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
5: Słuchaj dziś o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland!
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Została ostatnia reklama.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Reklama.

ja ci zazdroszczę turystom, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 29 minut będzie godzina 9. Słuchacz do nas pisze. Ja nie jem chleba już od 2 lat, ale takiego mi smaka narobiliście, że musiałem. Kultowa piekarnia na Alei Piastów to Wrocław. Sklep jest otwarty tylko jak jest towar, czyli pieczywo. O tej porze kupiłem jeden z 3 ostatnich bochnów.
1: Ciekawe, czy tam są bułki wrocławskie.
0: No właśnie, a propos tych bułek wrocławskich i paryskich, mamy też telefon. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja telefonuję w sprawie bułki paryskiej, wrocławskiej, czy jeszcze jakoś inaczej nazywanej. Prawie 20 lat temu, kiedy byliśmy w Zakopanem z dziećmi na feriach, wysłaliśmy starszego syna do sklepu po pieczywo. Między innymi mówiłam też o bułce paryskiej. Ale dziecko wróciło do domu i mówi, no nie mogłem kupić, bo pani powiedziała, że jest jakaś weka. Okazuje się, że w tamtych rejonach na bułkę paryską, wrocławską, nam znane te nazwy, tam określali ją jako weka. Także te nazwy są przeróżne, przedziwne, ale smakowała tak samo. Pozdrawiam serdecznie, Małgorzata.
1: Weka?
0: Tak, gdy telefonują państwo, to chyba małopolskie, bo telefonują państwo z Krakowa i mówią, że przecież u nas to jest weka.
3: A wiecie, co ja robiłem z bułką wrocławską? Wyjadałem sam środek.
0: Tak, i później skórka zostawała...
3: Palcami wydłubywałem.
1: Ale... Nie, ale przypieczona skórka?
0: Ale to najlepsze zostawało na koniec.
3: To deser się nazywa.
0: No właśnie to, robiłam tak samo. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, o chlebie jeszcze po godzinie 9:00. Teraz Krzysztof Klawczyk z Bohdanem Smoleniem.

0: Pogodny poranek, radio Pogoda, za 21 minut, godzina 9, raz na zawsze postanowiliśmy sprawdzić i ustalić, czym się różni Weka od wrocławskiej i tam innych
1: paryskiej
0: bułek.
1: I jeszcze innych.
2: No, spytaliśmy wujka Google'a i wujek odpowiedział, cytuję, Weka to nic innego jak bułka paryska, czyli wrocławska, czyli kielecka, czyli wyborowa.
1: Czy to jasne? Oczywiście! Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 20 minut 9. Mamy zaproszenie dla Państwa po 18:00 spotkanie bardzo fajne z gwiazdą Tamara Pawlik-Lipska i jej gość.
3: Dzień dobry. Dziś dobry. Po 18:00 u mnie w programie Olga Bończyk. Bardzo serdecznie zapraszam. To będzie piękna, fantastyczna rozmowa. A i przy okazji o muzyce Państwo dowiedzą się całkiem sporo. Zapraszamy.
1: Zapraszam. No to my też zapraszamy. Trudno
0: ale która pani jest, która to nie wiem.
1: Prawda? Podobne mają głosy.
0: Bardzo.
1: No, słychać, że szkolone. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii.
4: Radio Pogoda.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Została ostatnia reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Reklama.
21: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
22: Drogowskaz, Radia Pogoda.
23: Trwają prace na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu Biskupińskiej.

gdy ktoś miłości wart, jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz

Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa, gdy ktoś miłości

0: 103,4 FM.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia. Noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: Iga Cymrzyńska. To pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut będzie godzina 9. Chodzi o to w życiu, proszę Państwa, żeby się dobrze czuć. A żeby się dobrze czuć, to trzeba posłuchać sobie śpiewu ptaszków na przykład. Co Państwo czują, kiedy słyszą Państwo coś takiego?
1: Ja bym na leżaku się teraz położył.
0: Prawda?
2: A ja jakbym był w lesie.
0: Prawda?
2: Albo na łące. O, na łące.
1: I to jest zadziwiające, bo my wszyscy wiemy, że te dźwięki działają kojąco, ale naukowcy z Ameryki właśnie dowiedli to naukowo. Przeanalizowali około 200 badań na temat wpływu dźwięku ptaków na nasze samopoczucie, na nasze zdrowie. No i co się okazało, że obserwowanie ptaków, słuchanie ich śpiewu i inne formy kontaktu wiążą się z korzyściami dla zdrowia. Najwięcej dowodów na takie właśnie korzystne związki dotyczyło obserwacji ptaków na żywo, kontaktu z dzikimi ptakami w codziennym otoczeniu oraz słuchania ich śpiewu, czyli w naturze, no ale potencjalną wartość terapeutyczną może mieć także kontakt pośredni, czyli nagranie albo transmisję ptasiego śpiewu, czy obraz nawet z kamer przy karmnikach albo z budek lęgowych.
0: To naprawdę urocze. No chyba, że ktoś sobie papugę kupi, to wtedy nie. Ale nie, no tak zupełnie, zupełnie poważnie. Z ptakami jest jak z ludźmi. Nie z każdym warto się kolegować, nie każdego warto słuchać. Mam taki antyprzykład. To jest sowa, płomykówka, urocze stworzonko z piękną twarzą, co? Prawda? I ona brzmi tak. Wyobraźcie sobie coś takiego w lesie? No, więc właśnie. Trochę przerażająco.
2: Wiertarka.
0: Ale generalnie warto kolegować się z ptakami. Państwo, panowie coś mogą na ten temat powiedzieć. Zachęcam do takiego kolegowania się. Asia Kruk, Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 4 minuty i będzie godzina 9. No co tam w wiadomościach za chwilę, Michale?
1: A o tym, że posłowie rozpoczynają aż 4-dniowe posiedzenie Sejmu i mowa będzie m.in. o alkoholu.
0: Zapraszamy. Później wrócimy do najpiękniejszych melodii i do zapachu i nie tylko chleba, bo dzisiaj mamy taki piękny chlebowy temat.
2: Reklama.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
6: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
6: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
8: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Została ostatnia reklama.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Reklama.
9: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Uwielbiamy zdobywać wiedzę od Państwa. W sprawie chleba odezwała się do nas specjalistka. Co mówi, usłyszą Państwo po godzinie 9 w Radiu Pogoda, a teraz będą bardzo ważne wiadomości.
10: Zmieniły się zasady wystawiania recept refundowanych. Posłowie o przepisach ograniczających dostępność alkoholu. Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
9: Michał Pierzchała.
12: Ważne zmiany w zasadach wystawiania recept refundowanych właśnie weszły w życie. System teraz automatycznie blokuje te recepty, które nie spełniają wymogów dotyczących m.in. dawkowania i czasu terapii, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
13: Celem jest podniesienie bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów, bez dwóch zdań. My także jako farmaceuci, jako użytkownicy tego systemu, abyśmy mieli pewność, że te dawkowania, które są wpisywane na receptach, te czasokresy stosowania są prawidłowe i nie dochodzi tutaj do pewnego rodzaju niejasności.
12: Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że placówki i dostawcy systemów gabinetowych mieli 3 lata na dostosowanie oprogramowania. Żyjemy w zagrożeniu i z poczuciem, że wojna jest coraz bliżej, mówią reporterce Radia Pogoda mieszkańcy Dorohuska po tym, jak przedwczoraj rosyjskie drony uderzyły tuż przy granicy z Polską w lokomotywę pociągu i w stację benzynową.
14: No najgorsze myślałem, tak, że coś się dzieje u nas w gminie. Tak? Dostaliśmy alert, żeby być przygotowanym na wszelkie ewentualności, jakie mogą być.
15: To jest lęk, jak się słyszy takie rzeczy i tak głośno, bo to były bardzo głośne syreny.
16: Wojciech Sawa, wójt gminy Dorohusk. Zawyły syreny, ten modulowany sygnał 3-minutowy. To oczywiście udaliśmy się z żoną w bezpieczne miejsce, czyli u nas do piwnicy.
17: Pani się gdzieś schowała, jak usłyszała te syreny?
18: Nie, poszłam spać. Gdzie ja się schowam? Na łóżku najbezpieczniej chyba.
16: Mieszkańcy, szczególnie na terenach wiejskich, w większości mają piwnice i tutaj powinni szukać schronienia, bo to będzie najłatwiejsze, żeby przeczekać do tego ciągłego sygnału i myślę, że nie możemy mówić, że czegoś nie wiemy. Te piwnice, jeżeli ja nie mam piwnicy, no to idę do sąsiada spytać się, czy ma piwnicę i jeżeli coś się wydarzy, czy mogę u niego się schronić.
12: Warto pamiętać, że w sytuacji zagrożenia chronimy się w piwnicy albo w pomieszczeniu bez okien. To może być łazienka czy parking podziemny. Warto też skorzystać ze strony internetowej gdziesieukryć.pl. Posłowie rozpoczynają dziś 4-dniowe posiedzenie Sejmu. W jego trakcie mają przyjąć m.in. projekt przepisów ograniczających dostępność alkoholu. Dyskusja w koalicji trwa na ten temat od wielu miesięcy. Projekt zakłada całkowity zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych, w tym piwa. Wprowadza też zakaz sprzedaży alkoholu w nocy, mówi Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
19: Rozwiązania dotyczące ograniczenia sprzedaży alkoholu, jak również reklamy w przestrzeni publicznej są potrzebne. W jakim zakresie, jak to powinno wyglądać, myślę, że wymaga jeszcze rozmowy.
12: Podejmie też próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o statusie osoby najbliższej, mówi Katarzyna Kotula z Lewicy.
20: Koalicja 15 października, pomimo że się bardzo różnimy, potrafimy jednak usiąść do stołu, wypracować konsensus, który według mnie jest rozwiązaniem godnym. Na poziomie minimum, ale jednak godnym. To jest w ogóle ustawa konserwatywna, która mówi: idźcie, kochajcie się, zawierajcie związki i bądźcie ze sobą jak najdłużej.
12: Nasi reporterzy będą w Sejmie, relacje więc na bieżąco w wiadomościach w Radiu Pogoda. Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze. pokaże prędkości z dodatkową informacją, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg.
0: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
12: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
9: Ja bardzo przepraszam, ja wszystko rozumiem, ale mogę się mylić, to wtedy proszę mnie poprawić. Czy dzisiaj już nie ma takich znaków? Są białe, z cyframi czarnymi i czerwoną obwódką, które mówią, ile ma jechać kierowca, żeby nie dostać mandatu?
12: No są, ale no. Czasem są no. Nie przy tym miejscu,
9: nie,
12: gdzie jest odcinkowy.
9: Są ignorowane.
12: No dobrze, ale są, ale... Ja wiem, że mamy dużo znaków, ale akurat ja uważam, jako kierowca, że to jest dobra zmiana.
9: Szerokiej drogi.
11: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Michał Waszkiewicz, zapraszam. To będzie mecz o pierwsze miejsce w grupie. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy zagrają dziś w Sofii z Ukrainą. Nasi rywale wygrali wczoraj z Portugalią 3-0 i są wciąż niepokonani. Biało-czerwoni też nie przegrali jeszcze meczu, ale ich oprócz dzisiejszego meczu z Ukrainą o 18 czeka jeszcze jutro spotkanie z Bułgarią. Trwa świetna seria Piasta Gliwice. Zespół Daniela Myśliwca na zakończenie 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy pokonał na wyjeździe Radomiaka 2-0 i awansował w tabeli na 5 miejsce. Nowym liderem po 8 kolejkach jest Górnik Zabrze.
22: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
11: Pogoda.
12: Pogodnie będzie dzisiaj w zachodniej połowie kraju, we wschodniej więcej chmur, miejscami przelotny opad deszczu. Na termometrach od 19 stopni na wschodzie i północy do 22 stopni w centrum i do 25 stopni na południu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hektopaskali i będzie spadać.
22: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
11: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
23: 6 minut po 9, dzień dobry, witamy.
9: Zygmunt Heiser.
23: Jasia Kruk. Przypominamy, jest wtorek, 15 dzień września, 258 dzień roku, do końca lata 7 dni.
9: Już tylko, ale nic to. Słuchajcie, mamy telefon w sprawie tego, co Michał mówił jeszcze przed godziną 9, czyli śpiewu ptaków i relaksu z tym związanego. Dzień dobry.
24: Dzień dobry, dzień dobry. Ja chciałem w sprawie tego śpiewu ptaków.
9: No właśnie.
24: To Amerykańscy na kursie nie wykazali jeszcze, ale słuchanie Radia Pogody, szczególnie pogodnych poranków, wpływa bardzo pogodnie i bardzo pozytywnie na poranek. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
9: Bardzo tak. Dziękujemy.
23: A mnie się przypomniały słowa piosenki Morza Szum, Ptaków Śpiew.
9: No właśnie, więc
23: Złota
9: najpierw...
23: Złota plaża poczuć drzew.
9: Najpierw zaprzągniemy do pracy naukowców, żeby popracowali nad pogodnym porankiem, a później z pana telefonem i wynikami pracy naukowców pójdziemy do szefostwa z wnioskiem o podwyżkę.
12: Tak, to ja już wysyłam.
9: Tak właśnie będzie.
12: Do Stanów Zjednoczonych, tak, tam do tych naukowców.
9: Wysyłaj, wysyłaj. Tak. Niech się biorą do roboty.
12: Tak jest.
9: Bardzo panu dziękujemy. Ściskamy.

wypada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co róż to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te filipsie. Co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztumak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada. Tym, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu w

0: No rada, na widok wszystkich twoich fantastycznych cnot aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada, cóż to wybryk maskarada.
1: Zmiluj się!

0: jak sztubak z niższych klas.
1: Adam, nie wypada.
0: Gdzie wychowanie, gdzie ogolata? Ty kto by cię aluszeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szal.
2: Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały

0: Naprawdę jesteśmy szczęśliwi. Wreszcie się coś wyjaśni. 13 minut po 9.
1: No bardzo się cieszymy, że mamy absolutnych specjalistów wśród słuchaczy Radia Pogoda, czy Weka Paryska, czy taka śmaka, o co chodzi z tą bułką i o co chodzi z tą kartką na chlebie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda oraz prowadzących. Jestem byłym technologiem, mieszkam w Poznaniu i bułka paryska od bułki wyborowej różni się recepturą przede wszystkim. I naklejanie kartek na chleb to nie jest przyklejanie na klej, tylko zanim idą do pieca na surowe bochenki przyklejane były kartki i przynajmniej wiedziało, co się kupuje. Karteczka na chlebie była renomą piekarni. Dziękuję, miłego dnia, pozdrowienia.
0: Czyli rozumiem, że tam kleju żadnego nie było.
1: Czyli spokojnie te kartki można było jeść.
3: Ale patrzcie, jakie to kiedyś były kartki, że one w piecu nie zbrązowiały. Teraz włóż kartkę do piekarnika. No. Znaczy nie to, że ja... Dzieci ale nie
1: tak,
3: słuchają.
1: Ale tak, tak, ale masz rację, oczywiście. Bardzo serdecznie pani dziękujemy za ten telefon i wyjaśnienie wszystkiego. Niby wszystko tak samo, a wszystko zupełnie inaczej. Żeby nam tylko na zdrowie wyszło.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:21. Proszę Państwa, oto jedna z naszych wielkich gwiazd. Dancing Queen.
1: Halina Frąckowiak, którą ubóstwiamy, i jeżeli Państwo też i chcieliby ją Państwo zobaczyć na żywo, to wystąpi już w najbliższy piątek na wrocławskim rynku w ramach rozpoczęcia wrocławskich Dni Seniora i w ogóle impreza będzie no mega, naprawdę fantastyczna. Zacznie się już od godziny 13:00. Zapraszamy na Plac Solny, tam Państwo będą mogli porozmawiać na przykład w studiu Radia Pogoda, bo będziemy mieć swoje studio plenerowe, no ale też oczywiście ze specjalistami w każdej sprawie, tak jak to zwykle bywa przy tym rozpoczęciu. O godzinie 14:30 seniorzy wielkim korowodem przejdą dookoła rynku wrocławskiego w paradzie kapeluszy.
0: Wielkie rondo będzie.
1: Tak.
0: No tak.
1: Tak? Też wielkie między innymi. I to jest zawsze bardzo wzruszająca, radosna, fantastyczna chwila. A później rozpoczną się te już oficjalne obchody, które zakończą mniej oficjalną potańcówką prywatką z Radiem Pogoda i koncertem Haliny Frąckowiak. I to wszystko do godziny 18:00 w najbliższy piątek na wrocławskim rynku.
0: Do zobaczenia.
1: Kto będzie?
2: Autopromocja.
3: Wrocław. Zapraszamy do tańca.
1: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
0: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
3: Już w piątek świętuj z nami inaugurację wrocławskich Dni Seniora. Przemaszerujemy przez rynek w pięknych kapeluszach. Zaśpiewamy na koncercie Haliny Frąckowiak. A na deser potańczymy do najpiękniejszych melodii. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja.
4: Ogłoszenie płatne.
5: Volkswagen Crafter wspiera biznes. Jeden samochód w firmie to wybór. 10 albo 50 to już decyzja strategiczna. Co liczy się przy zakupie flotowym?
6: Przede wszystkim dopasowanie floty do różnych zadań. Volkswagen Crafter oferuje ponad 200 wariantów konfiguracji. Firma może więc zbudować flotę na jednej bazie, a jednocześnie wybrać furgony dla kurierów, podwozia, podchłodnie, wywrotki dla ekip budowlanych, czy wersję z podwójną kabiną do przewozu ludzi i sprzętu.
5: A, czyli wspólny model nie oznacza identycznych samochodów?
6: Wręcz przeciwnie. Można dobrać długość, wysokość, moc silnika, rodzaj napędu i zabudowę do konkretnych zadań pojazdu.
5: A co daje firmie spokój w dłuższej perspektywie?
6: Każdy Volkswagen Crafter objęty jest 5-letnią gwarancją do 250 tysięcy kilometrów z pierwszymi 2 latami bez limitu przebiegu. Przy flocie ważne jest przecież nie tylko, co samochody potrafią dziś, ale też czy można odpowiedzialnie zaplanować ich pracę na kolejne lata.
4: To było ogłoszenie płatne.
2: Reklama.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

0: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Została ostatnia reklama. Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: tośmy sobie poskakali.
1: Dokładnie.
0: Bill Haley and his Comets.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 27 minut będzie 10. Pachniało chlebem dzisiaj od samego rana w Radiu Pogoda i pachniało chlebem w Państwa telefonach. Wspominaliśmy, jak to się kiedyś chleb jadło z kartką. Nie na kartki, tylko z kartką, bo przyklejona była. No i w ogóle różne miłe wspomnienia obudził w Państwu ten temat. Bardzo się cieszymy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Z tej strony Barbara. Odnoszę się do dzisiejszej audycji odnośnie chleba i smaków z dzieciństwa. Także takie dwie przytoczę historie. Jeśli ktoś mnie pytał o wiek, zawsze mówię, że jestem masłem roślinnym, ponieważ urodziłam się w 1972 roku, a wtedy powstało właśnie masełko roślinne. I chleb z dzieciństwa, który pamiętam, to był właśnie taki chlebek wypieczony prosto z piekarni właśnie z tym masłem roślinnym. Z tym zawsze mi się będzie kojarzyło moje dzieciństwo. No i oczywiście jeszcze z wakacjami u dziadków na wsi, gdzie jako mała dziewczynka spędzałam każde wakacje i dziadek zawsze robił mi chleb z mydłem. I to było danie, które po prostu pamiętam do dziś. Czasem sobie jem chleb z mydłem i teraz czym jest mydło?
1: No.
2: Mydło to nie było nic innego jak po prostu śmietana, taka zebrana śmietanka posmarowana na świeży, pachnący chlebek, który mój dziadek sam wypiekał i posypane cukrem. Także chleb z mydłem to jest mój smak dzieciństwa. Pozdrawiam serdecznie.
0: No tego kompletnie nie znałem. Byłem troszkę zaskoczony, kiedy usłyszałem, że chleb z mydłem.
1: Ale chleb ze śmietaną i z cukrem chyba jadłeś.
0: No to
1: chyba każdy jadł.
0: Jasne, że
1: no,
0: tak.
1: Kiedyś to był przysmak, to prawda. Bardzo dziękujemy za te wszystkie wspomnienia. Są Państwo naprawdę fantastyczni. Teraz w całości, bo Państwo prosili, Dancing Queen i Halina Frąckowiak, która, przypomnijmy, w piątek wystąpi we Wrocławiu dla Państwa.

0: Pogody, poranek w Radiu Pogoda. Za 18 minut godzina 10. Czy byli Państwo razem z nami w sobotę? Na Placu Bankowym, przed Pałacem Kultury. Jeśli tak, to ważna informacja.
1: Bardzo ważna. Właśnie dostaliśmy ogromny pakiet zdjęć od naszego wspaniałego fotografa. I te zdjęcia i z Placu Bankowego, i z kolorowego korowodu, a także z tego wszystkiego, co działo się pod Pałacem Kultury na Placu Centralnym, będą sukcesywnie publikowane, jeśli mogę tak ująć. I na naszej stronie www.radiopogoda.pl i w mediach społecznościowych Radia Pogoda, więc proszę tam zaglądać i szukać siebie. Bardzo ładnie wszyscy wyszliśmy.
0: A tych zdjęć jest miliona, może trochę więcej.
1: No, naprawdę jest bardzo dużo. Ale powybieramy, udostępnimy, zobaczą sobie Państwo.
2: Radio Pogoda.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
9: Gdzie ty mnie prowadzisz?
8: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rebellia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi.

0: Została ostatnia reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.

0: O pieczywku sobie dziś rozmawiamy.
1: Smacznego.
0: Twoje ulubione.
1: Moje ulubione.
0: A z dzieciństwa moje. Takie.
1: Z dzieciństwa? Pieczywko? No. Pączki.
0: A o tym nie mówiliśmy.
2: I to jest rozsądny głos. Widzisz. No dobrze, ale to my mamy jeszcze przed sobą jedną, ewentualnie kawę, to jej chyba skorzystamy. Proszę zostać z Radiem Pogoda po godzinie 10 i jak państwo słyszą, słodkim bardzo Piotrem Sfragowskim.
1: O, dziękuję ci bardzo.
2: Może tak być?
1: Może być, chociaż o słodkościach akurat dzisiaj nie będzie. Mam nadzieję, że państwo się skuszą na tworzenie wierszyków króciutkich.
2: O! To trzeba słuchać. Dziękujemy, zapraszamy na jutro. Zygmunt Heiser.
0: Jasia Kruk.

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
13: A w Brykomanie sprawdzałeś?
12: No nie, ale...
13: Ale co?
12: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
13: A to zobacz ten.
12: No rzeczywiście.
14: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Została ostatnia reklama.
16: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
17: Skoda.
18: Reklama.
19: Właśnie mija 10, więc teraz w Radiu Pogoda posłuchamy wiadomości, a potem najpiękniejsze melodie usłyszymy w piosenkach Bohdana Łazuki, Bohdan Trzymaj Się oraz Dolly Parton, Jolene.
15: Wiadomości z Poznania.
20: Urszula Salamon, zapraszam. Trzy osoby zginęły wczoraj w zderzeniu samochodu osobowego z autobusem. To 19- i 20-latkowie. Do tragedii doszło w Białej Wsi. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierowca BMW nie dostosował prędkości do warunków na drodze. Zmieniamy temat. Kontrowersyjna inwestycja w kopalni soli w Kłodawie została wstrzymana. Spółka chce przeprowadzenia niezależnych badań nad projektem pod kątem jego bezpieczeństwa dla środowiska, mówi nasz reporter Adam Kaźmierczak.
21: Chodzi o składowanie niebezpiecznych odpadów w pustych przestrzeniach pod ziemią, powstałych po wydobyciu soli.
20: Kopalnia w Kłodawie jest największą czynną kopalnią soli kamiennej w kraju. Tymczasem ruszają przygotowania do tegorocznych senioralnych. W centrum wydarzeń ponownie będzie zdrowie. Akcję zainauguruje koncert Pojedynek Tenorów. Odbędzie się 26 września o 12 przy Placu Kolegiackim. A za godzinę opowiemy o warsztatach antyprzemocowych w Poznaniu.
15: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda. Pogoda w Poznaniu.
20: Dużo słońca mamy dzisiaj w Poznaniu, tak już będzie do końca dnia. Termometry wskazują 16 stopni, maksymalnie ociepli się do 22. Na dzisiaj synoptycy nie zapowiadają opadów. Kropić może natomiast w środę. Ciśnienie obecnie mamy wysokie, w ciągu dnia będzie powoli spadać. Jakość powietrza jest dobra, a słońce zajdzie o 19.07.
15: Radio Pogoda, 103,4 FM.
19: Wczoraj troszkę sobie powspominaliśmy sobotnie wydarzenia warszawskie i oczywiście jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę dodać do tych wspomnień swoje, to zapraszam do telefonu, ale dzisiaj proponuję taką zabawę w wierszyki i rymowanki, o wszystkim powiem za chwilkę, a za pół godziny znów będę odliczać do różnych wydarzeń, w których Radio Pogoda weźmie udział. Tymczasem posłuchajmy kilku najpiękniejszych melodii w wykonaniu Bohdana Łazuki, Dolly Parton i zespołu Czerwony Tulipan. Dzień dobry.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski. We'll be right back.

cię. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

Jedyne co mam, to pomysł na rozruszanie szarych komórek połączony z zabawą. No może nie jedyne co mam, ale w tej chwili na pewno najważniejsze. Dawno nie układaliśmy sobie lepiejów, czyli takich dwóch wierszy, których pierwszy wers, pierwsza linijka zaczyna się słowem lepiej, a drugi wers słowem niż albo niźli. Dobrze jest też, żeby całość była lekko absurdalna, ale to nie jest konieczne, bo przecież to zależy od poczucia humoru autora. Przykład lepieja? Proszę bardzo, lepiej żyć z pogodą w duszy niż kłopotów mieć po uszy, albo lepiej żartem sypać w koło niż ponure mieć swe czoło. Sprawa nie jest trudna, tylko czasami wymaga odrobiny spokoju, skupienia, może lekkiego zastanowienia. Wydaje mi się, że w gronie słuchaczy Radia Pogoda jest pewnie sporo osób, które chętnie podejmą to wyzwanie, bo jak często powtarzam, taka gimnastyka umysłu przyczynia się do naszej ogólnej dobrej kondycji. Warto oczywiście uzupełnić to jakimś ruchem, może być spacer, rowerowa przejażdżka albo nawet sprzątanie, ale to później. W każdym razie gimnastyka umysłowa i fizyczna się uzupełniają, nawet wzajemnie wzmacniają i warto o tym pamiętać. No, to do dzieła. 22 444 4004 czekam na Państwa lepieje. Temat? Dowolny.

Girls, Girls, Girls, grupa Sailor w swoim największym przeboju z roku 75. Bardzo mi się ta piosenka podobała, kiedy ją usłyszałem w radiu w latach 70. właśnie. I to dobre skojarzenie zostało ze mną po dziś dzień. Najpiękniejsze melodie mają to do siebie, że dobrze się kojarzą, więc przed nami kolejne. Lada minuta usłyszymy piosenki Nie ma miejsca w kawiarence w wykonaniu Olgierda Buczka i Zielone wzgórza nad Soliną Wojciecha Gąsowskiego. A potem zajmę się odliczaniem.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Zobacz, Stasiu, soku.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
10: Citroen.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
14: O, już zatrudniam.
15: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

Spotkamy się tu już za rok, śpiewał przed momentem Wojciech Gąsowski, ale jeśli chodzi o Zielone Wzgórza nad Soliną, to za niecały już rok, bo tyle zostało do kolejnych wakacji. Tymczasem za około 74,5 godziny, czyli za 3 dni o 13:00 spotkamy się z Państwem we Wrocławiu na inauguracji Wrocławskich Dni Seniora. Z doświadczenia wiem, że to będzie spotkanie nie tylko z mieszkańcami Wrocławia, ale także całego Dolnego Śląska oraz Opolszczyzny i Wielkopolski. Podczas tej inauguracji będzie kilka ważnych momentów, wśród nich Marsz Kapeluszy, do którego uczestnicy przygotowują się już od jakiegoś czasu. Poza tym będzie prywatka z Radiem Pogoda oraz koncert Haliny Frąckowiak, która zaśpiewa swoje największe przeboje. W zeszłym roku przybyli Państwo tłumnie na inaugurację Wrocławskich Dni Seniora. Liczymy, że w tym roku będzie podobnie, a może nawet rekordowo. 19 września, a więc za 4 dni i dzień po inauguracji Wrocławskich Dni Seniora, rozpoczną się rozgrywki Warszawskiej Olimpiady Seniorów. Można kibicować, a tydzień później, czyli za 11 dni, 26 września, wielka ceremonia zakończenia tych rozgrywek połączona z wręczeniem medali oraz piknikiem międzypokoleniowym w Parku Sowińskiego w Warszawie. A za 12 dni, 27 września, Robert Janowski wystąpi podczas finału Festiwalu Dojrzałej Kobiecości Miss 60+. Ten finał odbędzie się 27 września, jak powiedziałem, w Centrum Kultury Podgórza, ośrodku Ruczaj przy ulicy Przyzby 10A. I oprócz Roberta wystąpi tam także Jerzy Kryszak, a w jury zasiądą panie DJ Wika i Marta Wodyńska oraz nasz Robert Janowski. A teraz o tym, co będzie za rok, może dwa, zaśpiewa Elżbieta Starostecka.

0: Radiu Pogoda słuchaliśmy, jak łatwo było poznać, włoskiego zespołu Ricky e Poveri. Niebawem usłyszymy przeboje grupy Breakout i Edwarda Hulewicza, a wczoraj wieczorem po weekendowej przerwie znów mogliśmy w Radiu Pogoda słuchać kolejnych fragmentów powieści Heleny Mniszkówny. To jest powieść cały czas. Magnesy serc. Gdzie ja to mam, żeby Państwu powiedzieć, na czym to się skończyło? Nie znajdę tego teraz chyba. No nic. W takim razie muszą mi Państwo uwierzyć, że były te fragmenty, a dzisiaj następne. Natomiast te, i to już mogę dodać z całkowitą pewnością, że już wyemitowane fragmenty powieści Heleny Mniszkówny Magnesy serc znajdą Państwo na stronie radiopogoda.pl w archiwum naszych audycji. Mogą Państwo tam sięgnąć, kliknąć i posłuchać, jeżeli na przykład wczoraj nie udało się posłuchać albo nie było czasu. Natomiast dzisiaj kolejne fragmenty tej powieści Heleny Mniszkówny o 22 w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Stał też wrześniowy 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Została ostatnia reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

siódma cztery, jakaś podyta, ósma dziewięć, ktoś coś czyta, podyta czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza siódma, trzecia piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: potem kino, kawiarnia, spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Radio Pogoda, Radio Pogoda.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Została ostatnia reklama.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Reklama.
10: Marię Koterbską usłyszymy w piosence Karuzela, potem Gilbert O'Sullivan zaśpiewa piosenkę pod wiele mówiącym tytułem U Wakadu Wakadei, żebym jeszcze wiedział, co to znaczy. I to nastąpi dosłownie za parę minut, bo teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
7: Wiadomości z Poznania.
11: Urszula Salamon, zapraszam. W Lesznie powstanie nowe centrum przesiadkowe. Przy dworcu PKP staną zadaszone perony przesiadkowe dla komunikacji miejskiej i regionalnej oraz przystanki autobusowe. Będą tam też miejsca dla taksówek oraz strefa Kiss and Ride. Koszt budowy centrum to 35 milionów złotych. A za darmo będzie można wziąć udział w warsztatach antyprzemocowych w Poznaniu. O szczegółach mówi Agnieszka Zawadzka z poznańskiego magistratu.
12: To projekt polegający na przeprowadzeniu czterech warsztatów. Zapraszamy poznańskie szkoły, aby zgłaszały się do fundacji, która te warsztaty będzie realizować.
11: W zajęciach będą mogli wziąć udział chłopcy i młodzi mężczyźni. I jeszcze ważne przypomnienie. Jeszcze tylko dzisiaj możecie zapisać się do poznańskiej akcji Sprzątania Świata. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci. Do tej pory zgłosiło się 17 tysięcy osób. Kolejne informacje za godzinę. Opowiemy w nich o cyklu Senioralni Poznań.
7: Radio Pogoda 103,4 FM.
13: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
7: Pogoda w Poznaniu.
11: 18 stopni wskazują termometry w Poznaniu, będzie jeszcze trochę cieplej, temperatura wzrośnie maksymalnie do 22 stopni. Mamy dzisiaj w Poznaniu dużo słońca, tak będzie do końca dnia, niebo pozostanie bezchmurne aż do wieczora. Na dzisiaj synoptycy nie zapowiadają deszczu, kropić może natomiast jutro. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr słaby.
7: Radio Pogoda, 103,4 FM.
13: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
10: Dzień dobry. Po wiadomościach do Radia Pogoda wracają najpiękniejsze melodie. Usłyszymy przeboje w wykonaniu Marii Koterbskiej, Gilberta O'Sullivana i Bogusława Meca, a ja przypomnę tylko, że czekam na Państwa lepieje, bo lepiej wierszyk skonstruować, niż się byle czym frasować. Tym zajmiemy się za kilka minut, natomiast za około pół godziny w cyklu Pogodne Lata spróbujemy sobie przypomnieć niektóre wydarzenia roku 1958, czyli to będą 3 lata po powstaniu tej piosenki.

0: Bogusław Metz w piosence oryginalnie wykonywanej przez dubrowackich trubadurich, ale oczywiście po polsku to niemożliwe, bo jednak chorwacki język różni się troszkę od polskiego. Zmieniając temat, powiedziałbym, że lepiej to jest bardzo wdzięczna forma radiowa, bo nie zajmuje wiele czasu i niczego nie trzeba skracać, dostosowywać, ani zmieniać. Powiedziałbym, że on jest jaki jest. Dzień dobry.
1: Mam takiego lepieja całkiem świeżego z dzisiejszego poranka. Lepiej pospać na kanapie niż w sypialni z kimś, kto chrapie. Pozdrawiam, Magda.
0: Wzajemnie pozdrawiam, pani Magdo. Jeśli chodzi o poranne lepieje, to jest jeszcze taki.
2: Lepiej, gdy się człowiek budzi, ulubioną włączyć stację, niż ze smutkiem wyjść do ludzi i wycierać łzy ukradkiem. Dobrego dnia.
0: Wzajemnie. Pod tym podpisuję się obiema rękami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Piotrze. Wymyśliłem następujące, jak to pan nazwał,
0: lepiej.
3: Zapomniałem. Lepiej wolnym być jak muł, niż harować tak jak wół.
0: O.
3: Pozdrawiam.
0: Również pozdrawiam. Można się przyczepić oczywiście, czy muł jest wolny, ale po co? Lepiej napisać własnego lepieja. Przyznają państwo, że wymyślanie takich wierszyków to sama przyjemność, więc należy się podziękowanie tej, która wymyśliła wszystkie lepieje, czyli Wisławie Szymborskiej. Nie za nie dostała Nobla, ale jak mówią słowa pewnej reklamy, totalnie by mogła.

Will You Still Love Me Tomorrow? W Radiu Pogoda słuchaliśmy zespołu The Shirelles w przeboju sprzed 65 lat. Za chwilkę usłyszymy Romana Gerczaka w jego jedynym przeboju. Zabrałaś mi lato, a po przeboju czerwonych gitar cofniemy się do drugiej połowy lat 50.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj dziś o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
4: Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik.

0: rzuć monetę, rzuć monetę, rzuć monetę.
1: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: ochotę skoczyć.
1: Skoczyć? Dokąd?
0: Jak to dokąd? Do wody!
1: Do wody?
0: Kom! Samobójstwo przez utopienie dokonuje się zawsze z cegłą, z kamieniem albo z premedytacją.
1: Ale to nie jest cegła do topienia, to jest cegła do sprzedania. Może pan kupi?
2: Znane hasło "Kup pan cegłę" stało się częścią filmu, który oprócz sukcesu krajowego zdobył Grand Prix Festiwalu Filmowego w San Sebastian w 1958 roku. Na początku października natomiast do kin trafił film Andrzeja Wajdy Popiół i Diament.
3: A kto to jest ten idiota, jak Boga kocha?
4: To.
3: A to ten tam. Głupie ma plecy.
4: Z przodu też idiota.
2: A dwa tygodnie później polska telewizja wyemitowała premierowy program kabaretu Starszych Panów.
5: Starsi panowie, starsi panowie dwaj. Już ron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj. Już ron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj.
2: 6 grudnia podpisano umowę licencyjną z Czechosłowacją na produkcję w naszym kraju autobusu Skoda 706 RTO z nadwoziem Karosa. Większość z nas zna go pod nazwą Jelcz Ogórek.
6: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

0: To był Withers, a my za chwilkę usłyszymy Jerzego Połomskiego. Do wystawy w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, jemu poświęconej, też odliczamy dni. Jej otwarcie 19 listopada i jeszcze nie raz będę Państwu o niej przypominać.
1: Radio Pogoda.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana. Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Lidl. To się opłaca.
11: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Została ostatnia reklama.
15: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
16: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: dancers.
1: Autopromocja.
2: Wrocław. Zapraszamy do tańca.
3: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
4: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
2: Już w piątek świętuj z nami inaugurację Wrocławskich Dni Seniora. Przemaszerujemy przez rynek w pięknych kapeluszach. Zaśpiewamy na koncercie Haliny Frąckowiak. A na deser potańczymy do najpiękniejszych melodii. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
9: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
10: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
2: Została ostatnia reklama.
12: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
1: Reklama.
13: Save Your Kisses For Me zespołu Brotherhood of Men oraz 4 mile za piec, czyli polska wersja przeboju Walking Back to Happiness w wykonaniu Heleny Majdaniec, rozpoczną dziś popołudniową część naszego spotkania. To będzie zaraz po tych wiadomościach Radia Pogoda.
2: Wiadomości z Poznania.
14: Urszula Salamon, zapraszam. Leszno będzie mieć nowe centrum przesiadkowe. Koszt inwestycji to 35 milionów złotych. Przy dworcu PKP staną zadaszone perony przesiadkowe dla komunikacji miejskiej i regionalnej oraz przystanki autobusowe. Będą tam też miejsca dla taksówek oraz strefa Kiss and Ride. Wracamy do Poznania. Nawet do 15 lat więzienia grozi mężczyźnie podejrzanemu o serię włamań. O szczegółach mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
15: Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 41-latkowi 8 zarzutów. Dotyczą one kradzieży z włamaniem do lokali i pojazdu, ale także posiadania narkotyków.
14: O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Tymczasem trwają przygotowania do tegorocznych senioralnych. Tematem przewodnim będzie zdrowie. Cykl wydarzeń zainauguruje koncert Pojedynek Tenorów, który odbędzie się 26 września przy Placu Kolegiackim. Będzie tam też strefa zdrowia, a w niej badania i konsultacje. Senioralni potrwają do końca października.
2: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
16: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
2: Pogoda w Poznaniu.
14: Już 19 stopni wskazują termometry w Poznaniu, a będzie jeszcze trochę cieplej. Temperatura wzrośnie do 22 stopni. Jest słonecznie, tak będzie do końca dnia. Na dzisiaj synoptycy nie zapowiadają deszczu. Opadów spodziewajcie się natomiast w środę. Ciśnienie jest wysokie, w ciągu dnia będzie powoli spadać. Jakość powietrza jest dobra.
2: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
16: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
13: Dzień dobry, zaczynamy wtorkowe popołudnie. Na pewno wrócę do lepiejów, o które poprosiłem Państwa przed południem, bo szkoda by było zaprzepaścić taką okazję do prezentacji Państwa talentów. No i oczywiście ciągle czekam na Państwa próby. Za chwilkę krótkie przypomnienie, jak się takie lepieje tworzy. A za pół godziny jesteśmy umówieni z Ewą Podolską i jej gościem, panem Rafałem Janiszewskim, który jest ekspertem w zakresie praw pacjenta. Teraz mam dla Państwa kilka najpiękniejszych melodii ze zespołu Brotherhood of Man, Heleny Majdaniec i Urszuli Sipińskiej.

0: Zabawa trwa i owszem, nie ma jak dobry lepiej. Czyli dwuwiersz, którego pierwszy wers zaczyna się słowem lepiej właśnie, a drugi wers słowem niż albo niźli. Tyle teorii, teraz praktyka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłania się Marek z Poznania. Mam takie fajne. Lepiej radiopogoda słuchać od rana, niż w drodze do pracy spotkać jakiegoś barana. Pięknie się kłaniam, pozdrawiam. Do zobaczyska we Wrocławiu.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Marku, i do zobaczyska. A skoro już przy tym jesteśmy, to jest uzupełnienie tego wrocławskiego wątku i też trochę recenzja naszego sobotniego spotkania w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze. To ja może takim lepiejem wesprę pana apel i zaproszenie do słuchaczy.
0: Tak.
2: Lepiej na pogodne potańcówki jeździć, niż ten czas próżno w fotelu spędzić.
0: O.
2: Pozdrawiam serdecznie, Jutrzenka.
0: Wzajemnie pozdrawiam, pani Jutrzenko, i także do zobaczenia we Wrocławiu. I raczej nie będziemy musieli tam tańczyć w deszczu. Wygląda na to, że pogoda we Wrocławiu dostosuje się do nastrojów uczestników prywatki z Radiem Pogoda i całej inauguracji wrocławskich Dni Seniora. Za to teraz można potańczyć i nawet pośpiewać, dlaczego nie, w rytm deszczowej piosenki Gina Kelly'ego.

0: 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: W trolejbusie, w tramwaju, w autobusie do Kielc przegapiłem, zaspałem, zapomniałem na śmierć.

0: 17 milionów i Tony Catcher z czerwono-czarnymi. Za chwilkę usłyszymy kolejny wrześniowy odcinek cyklu Szlachetne Zdrowie, w którym Ewa Podolska będzie rozmawiać z panem Rafałem Janiszewskim. Warto tej rozmowy posłuchać, bo nasz gość wyjaśni, jak to zrobić, żeby dostać od placówki medycznej wyniki badań, którym się tam poddawaliśmy. To za chwilkę. Najpierw usłyszymy Zdzisławę Sośnicką i Piotra Szczepanika w ich najpiękniejszych melodiach.
1: Radio Pogoda.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny!
2: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
3: Gdzie ty mnie prowadzisz?
2: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
4: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
5: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
4: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
4: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
14: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
1: Dzień dobry. Naprzeciwko mnie mój gość, pan Rafał Janiszewski.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj mam takie pytanie. Potrzebuję dokumentów. Potrzebuję wypisu ze szpitala. Potrzebuję wyniku badania. To jest oczywiste, że te dokumenty są moje, a więc powinnam je dostać. Czy to nie jest oczywiste? Czy ja muszę z jakimś podaniem występować, jakimś deklarować, że chcę to, że jest potrzebne? Jak to wygląda?
2: Dokumenty nie są moje, są systemu ochrony zdrowia.
1: Ale to mnie pan zmartwił.
2: Natomiast mam do nich dostęp. Mogę zawnioskować o ich dostęp. Na każdej stronie internetowej szpitala na ogół jest taka zakładka udostępnianie dokumentacji. No i tu chcę powiedzieć, czasem szpitale, chociaż coraz rzadziej, nie do końca znają przepisy. Ja nie muszę składać żadnego pisemnego wniosku. Nie muszę wypełniać żadnego druku ze strony internetowej i przynosić do szpitala. Ja mogę złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji, kopii, odpisu, wydruku. Mogę złożyć telefonicznie, mailem, przez osobę trzecią. Wniosek mogę sobie złożyć w każdej formie.
1: A ja zastanęłam się z czymś takim. Pani musi przyjść odebrać opis tego prześwietlenia. A ja mówię, nie można mi przesłać mailem? Usłyszałam, że nie można.
2: No nie można. Nie można, to trzeba odebrać osobiście z pewnym wyjątkiem. Mianowicie co? No, szpital potrzebuje wiedzieć, że to na pewno pani dostała. Gdyby pani wcześniej złożyła w tym szpitalu oświadczenie, że wskazuje pani adres e-mailowy, na który można to pani wysłać, to wtedy szpital pani to wyśle. Inna droga, to już też dla tych, którzy są bardzo cyfrowi, można używając swojego profilu zaufanego, często go osoby mają, tam jest podpis elektroniczny, można napisać takie oświadczenie, że oświadczam, że na mój adres e-mailowy można mi wysłać dokumentację, podpisuję to podpisem elektronicznym, wysyłam do szpitala, szpital to musi honorować.
1: Ale panie Rafale, to była taka sytuacja, że ja stałam vis-a-vis pani w okienku, to była placówka zdrowia, zrobiono mi prześwietlenie, mówię, proszę mi to wysłać.
2: A to trzeba było pani powiedzieć, to ja pani teraz napiszę oświadczenie, a, że może no mi to pani wysłać na adres Ewa Podolska.
1: I tak? Jest obowiązana.
2: Zobowiązana jest wysłać, wyślę pani to zaszyfrowane, a na SMS-a wyślę pani kod do zaszyfrowanego pliku.
1: Dziękuję bardzo. Do następnego razu.
0: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.

0: Za sprawą piosenki Janusza Laskowskiego zrobiło się bardzo kolorowo. Za chwilę kolory będą bardziej stonowane, ale najważniejsze w piosence Anny German będą tańczące Eurydyki. A potem kolor będzie jeden, bo to będzie kolor gruszy, pod którą na dowolnie wybranym boku będą leżeć wały jagiellońskie.
1: Radio Pogoda.

0: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
1: garść inspiracji,
2: szczypta ciekawostek
1: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
0: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
13: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Została ostatnia reklama.
16: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Reklama.

0: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
1: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
0: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
1: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
0: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
1: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
2: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Reklama.
11: Daj mi po prostu świat, zażąda za kilka minut Stenia Kozłowska, po czym usłyszymy przebój duetu Albano i Romina Power. Tu, Sol Tanto tu, ale najpierw, skoro mija 13, posłuchajmy w Radiu Pogoda najważniejszych wiadomości.
12: Dron wyłowiony z Bałtyku już częściowo przebadany. Parlament Europejski zdecydował w sprawie immunitetu Grzegorza Brauna. Sprawdzimy też, ile wynosi najwyższa i najniższa emerytura w Polsce.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
12: Miriam Lipińska. Są pierwsze informacje na temat drona znalezionego wczoraj w Bałtyku niedaleko Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Jak przekazała żandarmeria wojskowa, służby wyeliminowały jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne bez załogowca. Dziś dron zostanie zbadany przez pirotechników pod kątem obecności materiałów wybuchowych. A wczoraj szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jest to najprawdopodobniej dron wojskowy z Rosji typu Gerbera. Od 1 października na liście leków refundowanych znajdą się 24 nowe terapie, informuje resort zdrowia. To 13 terapii onkologicznych, 11 nieonkologicznych i 8 dedykowanych chorobom rzadkim. Europoseł Grzegorz Braun już bez immunitetu. Parlament Europejski zdecydował właśnie w głosowaniu o jego uchyleniu. Sprawa dotyczy publicznego negowania przez Brauna Holokaustu. Decyzja Europarlamentu o uchyleniu immunitetu europosłowi otwiera drogę do postawienia Brauna przed sądem. Odsunięcie od PKOL-u aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza zamyka w historii tej instytucji pewien rozdział i jednocześnie otwiera nowy. Marian Kmita, który decyzją zarządu przejął obowiązki szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozostanie na stanowisku do czasu najbliższych wyborów, czyli do kwietnia. Swoją kandydaturę już zgłosił Robert Korzeniowski. Czterokrotny mistrz olimpijski przestrzega jednak przed falstartem i przekonuje, że na kampanię przyjdzie właściwy czas.
14: Gdybyśmy się dzisiaj zajmowali sytuacją wyborczą za 8 miesięcy, to stracilibyśmy zdolność do tego, by naprawiać PKOL. Przepracujmy ten temat statutowy, angażujmy się do pracy zespołowej, pokażmy, że jesteśmy otwarci na wszystkich i wtedy będziemy mogli jasno powiedzieć o tym, do jakich wyborów.
12: Zdaniem Roberta Korzeniowskiego najważniejszym zadaniem jest teraz odbudowa zszarganego wizerunku PKOL-u i przywrócenie tej instytucji prawidłowego funkcjonowania. Prokuratura Regionalna w Łodzi wysłała do sądu akt oskarżenia w sprawie grupy zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. Na ławie oskarżonych usiądzie w sumie 10 osób, mają od 24 do 52 lat. Odpłatnie udostępniali swoje rachunki bankowe, na które trafiały pieniądze pochodzące z przestępstw, mówi prokurator Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury regionalnej.
10: za udostępnienie swoich rachunków. Oskarżeni otrzymywali do 1000 zł. Byli oni pozyskiwani przez członków zorganizowanej grupy przestępczej, trudniących się wyłudzaniem pieniędzy przy wykorzystaniu legendy na pracownika banku.
12: Wszystkim oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. I na koniec zmieniamy temat. Nieco ponad 54 tysiące złotych. Tyle wynosi najwyższa w Polsce emerytura wypłacana przez ZUS. Druga co do wysokości emerytura to 53,5 tysiąca złotych, a trzecia ponad 45 tysięcy złotych. Jak podał portal Prawo.pl, dwa najwyższe świadczenia dostają mieszkańcy województwa śląskiego, a podium zamyka mieszkaniec Mazowsza. Z kolei najniższa emerytura wynosi zaledwie 2 grosze. Dostają ją dwie osoby w kraju. W województwie dolnośląskim i lubelskim.
13: Pogoda.
12: Na północnym wschodzie może dziś przelotnie padać deszcz. Na razie tylko na zachodzie słonecznie, w pozostałych regionach niebo się chmurzy, ale po południu i tam wyjrze słońce. Na termometrach dziś maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 w Lubuskiem.
11: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Najpiękniejsze melodie znów wracają do Radia Pogoda. Wczesnym popołudniem usłyszymy przeboje Steni Kozłowskiej i duetu Albano Romina Power, po czym znów posłuchamy lepiejów państwa autorstwa. I teraz powinienem zabłysnąć jakąś swoją próbą poetycką tego rodzaju, ale akurat nic mi nie przychodzi do głowy, więc może odłożę to na później w oczekiwaniu na wenę albo chociaż inspirację. Natomiast zawsze teraz sprawdzają się najpiękniejsze melodie. Niech gra muzyka.

0: Odpowiadając na Państwa pytanie, nie, Wena do mnie nie przyszła, bo się zasiedziała u Państwa. Oczywiście chodzi o lepieje, które dzisiaj układamy w ramach lekkiej gimnastyki umysłu, ale na szczęście teraz mogę skorzystać z Państwa pomocy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Panie Piotrusiu, Danka. Ułożyłam sobie takie dwa lepieje. Lepiej uśmiechać się do słońca, niż być pod władzą pieniądza. Lepiej kochać stale, niż mieć ciągłe żale.
0: O.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiam Pani Danusiu. Życiowe prawdy są w tych lepiejach. Zdecydowanie lepiej i uśmiechać się do słońca, i kochać stale. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Bogdan z Warszawy. Lepiej, żebyśmy żyli ze sobą w zgodzie, niż żeby były niesnaski w narodzie.
0: O.
2: Pozdrawiam.
0: Odwzajemniam pozdrowienia, Panie Bogdanie. W Pana lepieju z kolei jest pobożne życzenie, które szanuję. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Panie Piotrze. Moja rymowanka to: lepiej słuchać Radia Pogoda, niż się martwić, że zła pogoda. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Fabiana.
0: Pani Fabiano, również Panią pozdrawiam i dziękuję za ten lepiej. Taki rym całkowity, 360 stopni był u Pani, ale zainspirowała mnie Pani. Może tak, lepiej słuchać Radia Pogoda, czy z nieba słońce, czy leje się woda. Lepiej trochę nieprzepisowe, ale cóż, tylko ćwiczenie czyni mistrza, więc proszę o tym pamiętać, bo pewnie nie ostatni raz sięgamy po ten rodzaj ćwiczeń. Marta Mirska teraz.

Byle było tak, żeby Państwo od razu trafili na 5 skojarzeń ze słowem, które dziś po południu poda Państwu Wojtek Babiarczyk, bo to on proponuje Państwu zabawę Daje Słowo, w której w tym tygodniu można wygrać torbę Radia Pogoda, a nagrodą gwarantowaną za sam udział w tej zabawie na naszej antenie jest nasz piękny i bardzo przydatny pogodny termos. Daje Słowo na antenie Radia Pogoda dziś po 16:00.

0: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Proszę, się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

Gdzieś między złem a dobrocią śpiewała Martyna Jakubowicz. Za chwilkę piosenka w wykonaniu Ewy Śnieżanki, Był taki walc, a ja właśnie sobie zdałem sprawę, że jeszcze niczego nie mówiłem o dzisiejszej Ale i Sław Radia Pogoda. Tymczasem dziś bardzo znany gość, aktorka i wokalistka Olga Bończyk. Trudno wymienić jej wszystkie role, bo to i teatr, i film, i dubbing. Trochę łatwiej jest z dyskografią, bo płyt wydała dotąd 5, jeśli dobrze liczę. Najnowsza Ślady Miłości ukazała się wiosną 2024 roku, ale ona już niedługo będzie najnowsza, z tego co mi wiadomo, bo w przygotowaniu jest już następna, ma się nazywać Wracam. No i to jeszcze nie wszystko, o czym dzisiejszy gość Tamary Pawlik-Lipskiej i Państwa może się pochwalić, także najlepiej, jeżeli dziś o 18 będą Państwo blisko Radia Pogoda i posłuchają rozmowy Tamary Pawlik-Lipskiej z Olgą Bończyk w programie Aleja Sław Radia Pogoda. A wcześniej także warto mieć Radio Pogoda przy sobie, bo przecież po 15 kolejna opowieść Krystyny Giżowskiej o jednej z wybranych przez nią najpiękniejszych melodii.

0: Diana, jeden z największych i najwcześniejszych przebojów Paula Anki. Za nami, za rok będziemy świętować 70-lecie ukazania się tego przeboju. Za chwilkę najpiękniejsze melodie wracają w piosenkach tercetu egzotycznego Marka Grechuty i duetu Ada i Korda, a o 14:00 moje miejsce zajmie Wojtek Babiarczyk, by towarzyszyć Państwu w to wtorkowe popołudnie. Natomiast ja zapraszam do Radia Pogoda oczywiście jutro od 10:00.
1: Radio Pogoda.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
8: A w Brykomanie sprawdzałeś?
7: No nie, ale...
8: Ale co?
7: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
8: A to zobacz ten.
7: No rzeczywiście.
9: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Zobacz, Stasiu, sokół.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
17: Reklama.
18: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Co za dzień.
4: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Jesk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Została ostatnia reklama.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Reklama.
13: Nowe doniesienia w sprawie afery wenezuelskiej w Orlenie i komentarz premiera. Coraz mniej zaszczepionych dzieci w Polsce. GUS podał dane. Kolejarze przewrócili już normalny ruch pociągów po wypadku w Sokolnikach Suchych.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
13: Miriam Lipińska. Państwowe pieniądze wymieniane na kryptowaluty i przekazywane na pendrive'ach w restauracjach i luksusowych klubach, biznesowe rozmowy na komunikatorze WhatsApp. Financial Times ujawnia szokujące kulisy gigantycznej afery finansowej Orlenu za czasów PiS-u, gdy koncernem zarządzał Daniel Obajtek. Jak informuje gazeta, podczas próby zakupu przez Orlen wenezuelskiej ropy w 2023 roku, wynajęci przez koncern pośrednicy wydawali setki milionów złotych na rynkach kryptowalut, przekazywali pendrive'y z elektronicznymi portfelami ludziom powiązanym z wenezuelskim dyktatorem i opłacali tankowce, które w końcu odpłynęły z Caracas praktycznie puste. Z obiecanych 6 milionów baryłek Orlen dostał mniej niż 1/10 i całe przedsięwzięcie zakończył ze stratą w wysokości ponad 1,5 miliarda złotych. A doniesienia skomentował już premier Donald Tusk. Jak stwierdził teraz, rozumie nerwowe zachowania urzędników prezydenckich i polityków PiS-u. Dodał, że w sprawie afer w Orlenie toczy się kilka śledztw. Część podejrzanych usłyszała już zarzuty.
14: Niektórzy dostali już zarzuty, niektórzy ukrywają się w Dubaju. To też jest dość charakterystyczne. Kryptowaluty, ciemne interesy, Dubaj, dziwni pośrednicy, PiS i weto prezydenta. Składa się coraz częściej w taką ponurą całość.
13: W sierpniu do sądu trafił akt oskarżenia wobec 3 pracowników koncernu odpowiedzialnych za aferę. Grozi im nawet 25 lat więzienia. Odsetek zaszczepionych dzieci w Polsce systematycznie spada od 15 lat, alarmuje GUS. Trend jest widoczny we wszystkich grupach wiekowych i dotyczy wszystkich kluczowych chorób zakaźnych, takich jak m.in. błonica, tężec, odra czy krztusiec. Na problem wskazywała już 2 lata temu Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie. Wynikało z niego, że liczba odmów szczepień wzrosła z około 40 tysięcy w 2018 roku do ponad 87 tysięcy w 2023 roku. Przywrócono już pełny ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przez blisko tydzień były tam utrudnienia po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym. W środę pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką, która wjechała na tory mimo czerwonego światła. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych. Dziś, jak podały Polskie Linie Kolejowe, pociągi w tym miejscu znów kursują po obu torach z rozkładową prędkością 120 km na godzinę. I na koniec zmieniamy temat. Serial Wdowia Zatoka, triumfatorem gali rozdania nagród Emmy, zdobył łącznie 14 statuetek. To rekord wszechczasów w kategorii seriali komediowych. Nagrodę dla najlepszego serialu dramatycznego otrzymał The Pitt, którego akcja toczy się na oddziale ratunkowym Pittsburgh Trauma Medical Center i opowiada o trudnej pracy personelu medycznego.
15: Ludzie muszą znać prawdę, a my musimy nadal im ją przekazywać w każdy możliwy sposób, w każdej możliwej formie, ponieważ czasami tylko opowiadanie historii pozwala nam zrozumieć i docenić siebie nawzajem, a to jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek.
13: Mówi twórca serialu R. Scott Jamil. Grający główną rolę w tym serialu Noah Wyle odebrał statuetkę dla najlepszego aktora.
11: Pogoda.
13: Na północnym wschodzie przydadzą się dziś parasole, tam możliwy przelotny deszcz, ale w pozostałych regionach padać nie powinno, choć w większości regionów na razie niebo się chmurzy. Słonecznie póki co na zachodzie, a na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 w Lubuskiem.
16: Cztery minuty po godzinie 14. Chyba się ze mną Państwo zgodzą, że ta pogoda wcale taka zła nie jest jak na środek września. 20, 21, 22 stopnie w kraju. Gdzieś tam słońce, więc nie jest źle. A ja za to, drodzy Państwo, w to wtorkowe popołudnie będę grał tylko i wyłącznie te najpiękniejsze słoneczne przeboje. To już teraz na dobry początek. Rena Rolska, Wojtek Babiarczyk. Witam Państwa bardzo gorąco.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

0: koszulka czy piżama jest w lóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: Olgierd Buczek w Radio Pogoda. To są najpiękniejsze melodie. 11 minut po godzinie 14. Dzisiaj mnóstwo atrakcji czeka na państwa we wtorkowe popołudnie. Już po godzinie 15.30 spotkamy się z naszą gwiazdą, czyli Krystyną Giżowską. No i kolejna niezwykła opowieść, jak rodziła się jej kolejna wielka piosenka. Po godzinie 16.30 pojawi się państwa ulubiona popołudniowa zabawa, czyli daję słowo, ja mówię państwu pewne słowo, a państwo do niego muszą dodać 5 skojarzeń. Mają państwo na to 15 sekund. No, do wygrania dzisiaj m.in. termos Radia Pogoda i torba Radia Pogoda. No, a po godzinie 17.30 ktoś z państwa dołączy do tego ekskluzywnego klubu pogodnych ludzi. To i jeszcze więcej czeka na państwa dzisiaj do godziny 18. To teraz w wtorkowe popołudnie zapraszam państwa na krótki spacer ulicami Paryża.

0: Hejman i Anna Jurcztowicz w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie. 61 lat temu, drodzy Państwo, odbyła się premiera filmu Sami Swoi i już za kilka minut będziemy wspólnie wspominać tą premierę. Chcę Państwu przedstawić pewien cytat słynny z tego filmu, ale to nie będzie o tym, jak podejść do płota. Proszę być z nami.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
14: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Brytyjska formacja, która założona została w drugiej połowie lat 60., ale te swoje największe kawałki czy też piosenki miała na początku lat 70. No i to był jeden z nich, Yellow River, zespół Christie. Tu radio Pogoda i najpiękniejsze melodie, 28 minut po godzinie 14. 61 lat temu, drodzy Państwo, odbyła się premiera filmu Sami Swoi w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego.
1: Widzicie tę łaciatę?
2: No krowa jak krowa.
1: Toż to swojska krowa, tatko. Na całym świecie takiej nie ma, tylko w Krużewnikach. Przecież to mućka. Kargulowa, kargule tu są.
0: Sukces tego filmu doprowadził do powstania całej trylogii składającej się z filmu Nie ma mocnych. Premiera tego filmu odbyła się w 1974 roku i ostatnia część, czyli Kochaj albo rzuć, tutaj premierę miała miejsce 13 czerwca 1977 roku. Ale z polskiego kina nie wychodzimy, bo teraz piosenka prosto z filmu Kogel Mogel przed Państwem. Edyta Gepert,

Sława Przebylska w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie za 25 minut, będzie 15. Już po godzinie 15, drodzy Państwo, kolejne niezwykłe spotkanie z Krystyną Giżowską. My tutaj w studiu zawsze czekamy szczególnie na te opowieści związane z tymi najpiękniejszymi melodiami pani Krystyny Giżowskiej. Tak będzie i dziś o 15.30, zatem proszę koniecznie być razem z nami, a już za moment pojawi się artysta, który zanim został piosenkarzem, był, drodzy Państwo, bramkarzem w rezerwach klubu Realu Madryt. To będzie Julio Iglesias, zatem proszę zostać z nami, bo tych muzycznych emocji na pewno nie zabraknie.

0: autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj dziś o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek, drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
6: Od 30 lat!
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
14: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
13: A gdzie tak jest?
14: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
13: O, już zatrudniam.
14: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
15: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
16: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
15: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
16: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
15: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
16: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
17: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dom Sola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Została ostatnia reklama.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
20: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Maciej Orłoś.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

0: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: Pan bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl. Reklama.
6: Wtorkowe popołudnie 15 września spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment zespół Bee Gees i Maria Koterbska. No a teraz zapraszam Państwa na wiadomości, bo na zegarach 15.
7: Premier o powrocie pakietu CPN stawia warunek. Polska wzmacnia ochronę swoich przejść granicznych z Ukrainą. Jesień za pasem, a tymczasem kwitną pierwiosnki. Czy to oznacza dłuższe lato?
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
7: Miriam Lipińska. Jeśli prezydent podpisze ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, pakiet CPN wróci w nowej odsłonie, zapowiada premier. Rząd przyjął dziś projekt opodatkowujący koncerny paliwowe. Poprzednią ustawę w tej sprawie Karol Nawrocki w lipcu skierował do Trybunału Konstytucyjnego. To nie kierowcy odpowiadają za kryzys paliwowy i to nie oni powinni za niego płacić, mówi Donald Tusk.
8: Za chwilę z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i niezrozumiałej blokady pana prezydenta, my za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny.
7: Ostatnio CPN wprowadzono na 2 tygodnie sierpnia. Wtedy obniżenie VAT-u na paliwo kosztowało budżet państwa 500 mln zł. Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych z Ukrainą, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Prace obejmują m.in. budowę posterunków obserwacyjno-strażniczych w pobliżu przejść w Dorochu, Skumedyce i Korczowej. Pogranicznicy szczególnie czekają na tzw. Hesko-Bastiony, mówi rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki.
9: Są to takie, można by powiedzieć, małe schrony, które w razie niebezpieczeństwa pozwolą funkcjonariuszom pełniącym na przykład służbę na posterunkach, a więc na przykład przy szlabanach, schronić się w bezpieczne miejsce.
7: Te działania to reakcja na nasilające się akcje rosyjskiego sabotażu, a także wydarzenia z niedzieli, gdy rosyjskie drony podczas ataku na Ukrainę spadły tuż przy polskiej granicy. Ponad 5 miliardów złotych, tyle będzie kosztować modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk w unijnym korytarzu Rail Baltica, czyli szybkiej linii kolejowej łączącej Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię z resztą Europy. Po zakończeniu budowy pociągi prawie 100 kilometrów między Ełkiem a Białymstokiem mają pokonywać w 55 minut, czyli o 1/3 szybciej niż teraz. To będzie nowoczesna dwutorowa trasa, zapowiada prezes PKP PLK Piotr Wyborski.
10: Jest to umowa większa niż toczące się aktualnie umowy na modernizację węzła katowickiego, na modernizację stacji Warszawa Wschodnia, czy na zakończoną już modernizację odcinka od Czyżewa do Białegostoku.
7: Budowa potrwa 30 miesięcy. W 80% sfinansuje ją Unia Europejska. Śmiertelny wypadek w Tatrach w rejonie Zawratowej Turni. Turysta spadł tam z dużej wysokości. Toprowców o wypadku powiadomili inni turyści idący na Zawrat. Warunki w wyższych partiach Tatr są zmienne. Choć pogoda trochę się poprawiła, to po wcześniejszych opadach szlaki miejscami są mokre i śliskie. I na koniec zmieniamy temat. Za parę dni kalendarzowa jesień, a w przyrodzie wiosna. W Łodzi zakwitła magnolia, a w ogrodzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Łódzkiego zakwitły pierwiosnki. To rzadkie zjawisko. Naukowcy mówią, że dzieje się tak, gdy pogodzie uda się oszukać zegar biologiczny roślin. Nie znaczy to jednak wcale, że lato zostanie z nami na dłużej, bo jak dodają badacze, inne sygnały z przyrody wskazują już, że jesień jest blisko.
4: Co jest grane w Poznaniu?
11: Urszula Salamon, zapraszam.
0: Paulina Przybysz wystąpi w Poznaniu z projektem Insights. W klubie Blue Note zabrzmią standardy jazzowe, które od lat kształtowały muzyczną wrażliwość artystki. Tego wieczoru klasyka połączy się z hip-hopem. Koncert rozpocznie się w sobotę o 19 w klubie Blue Note. A w Teatrze Polskim w Poznaniu od jutra zobaczycie spektakl Pulverkopf. Sztuka Katarzyny Kalwat bazuje na powieści Edwarda Pasewicza. To próba poszukiwania własnej tożsamości, scalenia jej z wątków rozgrywających się na wielu planach. Sztukę zobaczycie od jutra do niedzieli w Teatrze Polskim w Poznaniu. Z kolei w Teatrze Nowym czeka premiera. Marilyn Monroe Place Check of Tonight będzie rekonstrukcją biografii ikony popkultury, ale też próbą dopisania kolejnych warstw do jej mitu. Premiera już w ten piątek.
4: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda.
7: Najwięcej chwil ze słońcem na zachodzie, w pozostałych regionach niebo się chmurzy, a na północnym wschodzie może przelotnie padać deszcz. Na termometrach od 20 stopni na Pomorzu, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku i 25 w Lubuskiem.
6: Pięć minut po godzinie 15:00. Z wielką przyjemnością i radością zaczynam razem z Państwem tą kolejną godzinę wtorkowego popołudnia. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco, a zaczynamy takimi mocnymi uderzeniami, bo to Maria Korterbska i Serduszko puka w rytmie cza-cza.

To jedna z najpopularniejszych polskich wersji wielkiego międzynarodowego szlagieru z lat 50. Chociaż, drodzy Państwo, w Polsce utwór ten nierozerwalnie kojarzy nam się z duetem Janusz Gniatkowski i Jan Danek. To wersja Lidii Czarskiej i Edwarda Kluczki z 57 roku zdobyła ogromne uznanie na dancingach, a także na płytach gramofonowych. Tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie we wtorkowe popołudnie. To już prawie 12 minut po godzinie 15. To przed Państwem teraz zespół, który w przeciągu 3 tygodni napisał, nagrał piosenki do chyba najbardziej roztańczonego filmu wszechczasów, czyli do Gorączki sobotniej nocy. Przed Państwem już teraz Bee Gees.

0: jedna z najważniejszych piosenek Zdzisławy Sośnickiej, ale jak gwiazd, premiera tej piosenki odbyła się latem 1987 roku, a ta piosenka później trafiła na 6. krążek artystki. Tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie, to już prawie 20 minut po godzinie 15, za niespełna 10 minut w tym studiu pojawi się Monika Tarka, a także jej wyjątkowy gość, czyli Krystyna Giżowska. No i kolejna fantastyczna podróż muzyczna. Zapraszam Państwa bardzo gorąco.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Wrocław. Zapraszamy do tańca.
3: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
4: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
1: Już w piątek świętuj z nami inaugurację Wrocławskich Dni Seniora. Przemaszerujemy przez rynek w pięknych kapeluszach. Zaśpiewamy na koncercie Haliny Frąckowiak. A na deser potańczymy do najpiękniejszych melodii. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja.
5: Ogłoszenie płatne.
6: Volkswagen Crafter wspiera biznes. Jeden samochód w firmie to wybór. 10 albo 50 to już decyzja strategiczna. Co liczy się przy zakupie flotowym?
7: Przede wszystkim dopasowanie floty do różnych zadań. Volkswagen Crafter oferuje ponad 200 wariantów konfiguracji. Firma może więc zbudować flotę na jednej bazie, a jednocześnie wybrać furgony dla kurierów, podwozia, podchłodnie, wywrotki dla ekip budowlanych, czy wersję z podwójną kabiną do przewozu ludzi i sprzętu.
6: A, czyli wspólny model nie oznacza identycznych samochodów?
7: Wręcz przeciwnie. Można dobrać długość, wysokość, moc silnika, rodzaj napędu i zabudowę do konkretnych zadań pojazdu.
6: A co daje firmie spokój w dłuższej perspektywie?
7: Każdy Volkswagen Crafter objęty jest 5-letnią gwarancją do 250 tysięcy kilometrów z pierwszymi 2 latami bez limitu przebiegu. Przy flocie ważne jest przecież nie tylko, co samochody potrafią dziś, ale też czy można odpowiedzialnie zaplanować ich pracę na kolejne lata.
5: To było ogłoszenie płatne.
2: Reklama.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjonowane.

0: Aspiracje magisterskie dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Tebeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Została ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.

0: Świetna piosenka do tego, żeby wracając z pracy z samochodem trochę zanucić czerwone gitary. Tak bardzo się starałem w Radiu Pogoda. To teraz zapraszam na cudowne spotkanie z Krystyną Giżowską.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, a ze mną Krystyna Giżowska i czas na twoją kolejną najpiękniejszą melodię. Co dzisiaj wybrałaś?
3: Ja chciałabym państwu dzisiaj zaproponować coś zupełnie nowego. No cóż, chcę się też pochwalić tym, co robię ostatnio.
2: Jest to jedna... Podobno przygotowujesz nową płytę.
3: Nie zdradzam, bo to różnie w życiu bywa, nie chcę zapeszyć, ale to jest jedna z pierwszych nagranych piosenek nowych. I proszę państwa, taka moim zdaniem bardzo taka ciepła i ważna, bo w zespole mam wspaniałą towarzyszkę, która jeździ ze mną na koncerty, Asię Karkoszkę, która jest świetną wokalistką, przy okazji też komponuje i pisze teksty. I te wszystkie godziny przegadane, wspólne.
2: A byłam też jesteście przyjaciółkami,
3: tak,
2: jak się
3: bardzo,
2: domyślę.
3: Naprawdę, chociaż mówią, że kobieca przyjaźń nie jest szczera. Nieprawda, jest bardzo szczera. Poza tym jest bardzo wrażliwą osobą. A byłam wtedy, jak to mówią kobietom, po przejściach. I tak żeśmy przegadały mnóstwo godzin wspólnych. I ona mówi: Krysia, napiszę o tym piosenkę. I to jest akurat piosenka, nasz duet, oczywiście, nasza rozmowa, w formie rozmowy.
2: Czyli o życiu, o uczuciach.
3: O życiu,
2: tak?
3: Uczucia,
2: o trudnych momentach.
3: O trudnych momentach, które każda z nas po latach, no, nie ma życia, które przechodzi się gładko. Są wzloty, upadki, są lepsze i trudniejsze momenty. W małżeństwie też. Przegadałyśmy to. No i wyśpiewałyśmy potem. Także posłuchajcie naszej rozmowy. Babskie gadanie, kochani.

0: latach 70. drodzy Państwo, krążyły plotki o jej rzekomym romansie z Andrzejem Kopiczyńskim w trakcie kręcenia filmu Motylem jestem, czyli romans 40-latka. Jednak aktor jedynie skrycie podkochiwał się w koleżance z planu, a między nimi nie było głębszego uczucia. To była Irena Jarocka w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie. No a już po 16 zaczynamy Państwa ulubioną popołudniową zabawę, czyli Daję Słowo. Ja Państwu mówię słowo, Państwo do niego muszą dodać 5 skojarzeń. Mają Państwo na to 15 sekund do wygrania m.in. termos i torba Radia Pogoda. A zgłaszać do zabawy będą się mogli Państwo dopiero po godzinie 16. A już za moment u nas Roy Orbison, a także Natasza Zylska.
1: Radio Pogoda.
2: Reklama.
3: Mama! Cześć, kochanie.
4: Co chcecie na obiad?
5: Carbonara.
6: Fasolka po bretońsku.
4: Kochani, to nie jest restauracja.
6: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
4: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
7: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
8: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
10: A w Brykomanie sprawdzałeś?
9: No nie, ale...
10: Ale co?
9: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
10: A to zobacz ten.
9: No rzeczywiście.
11: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
19: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
14: Została ostatnia reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Reklama.
4: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Autopromocja.
3: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
4: garść inspiracji,
5: szczypta ciekawostek
4: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
3: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
11: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
12: Zobacz, Stasiu, sokół.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
20: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
21: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
22: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00 tylko w Pulsie.
23: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
24: Została ostatnia reklama.
25: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Reklama.
3: Popołudnie wypełniają nam te najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda już niebawem Halina Frąckowiak i Wojciech Młynarski. No a teraz zapraszam Państwa na wiadomości, bo na zegarach 16:00.
0: Będą ostrzejsze kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Są już nowe szczepionki przeciw grypie, informuje resort zdrowia. Za chwilę przejrzymy też prognozy pogody na tegoroczną jesień.
24: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
0: Miriam Lipińska. Rząd przyjął projekt ustawy zaostrzającej kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. To po tragicznym wypadku w minioną środę na Mazowszu, gdy kierowca ciężarówki zlekceważył czerwone światło i wjechał na tory pod nadjeżdżający pociąg. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało poważnie rannych. Po zmianach za wjazd na przejazd kolejowy, między innymi przy czerwonym świetle, będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. No, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania.
0: Do tego będzie zakaz prowadzenia pojazdów przez minimum 3 lata, jeśli kierowca zostanie skazany za katastrofę kolejową lub wypadek na przejeździe kolejowym. Rząd chce, by zaostrzone kary weszły w życie jak najszybciej, jeszcze jesienią tego roku. W tej aferze jest wszystko, co ostatnio wiąże się z politykami PiSu. Tak premier Donald Tusk skomentował publikację Financial Times o aferze wokół zakupu wenezuelskiej ropy przez szwajcarską spółkę córkę Orlenu. Wszystko działo się w czasach, gdy koncernem kierował Daniel Obajtek. Orlen miał stracić na nieudanej transakcji ponad 1,5 miliarda złotych. Jak ujawnił brytyjski dziennik, płatność za ropę była realizowana w kryptowalutach przekazywanych na pendrive'ach.
4: Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty. Okazało się, że to właśnie kryptowaluty pomogły w realizacji tego brudnego interesu. Dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk. Przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa.
0: Które ostatecznie nigdy nie trafiło na statki Orlenu. Są już dostępne 3 szczepionki na grypę na nowy sezon infekcyjny. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby 65+. To właśnie te osoby są najbardziej narażone na ciężkie powikłania, mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
5: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają chorobę układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
0: Szczepionka nie oznacza, że na pewno nie zachorujemy, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. Zapowiada się bardzo ciepła jesień, tak wynika z nowych prognoz IMGW. Wysokie temperatury wrócą i to już niebawem, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
6: W perspektywie tych najbliższych dni, czy jesieni, trzeba się liczyć z takimi uderzeniami ciepła.
8: Z czego to wynika, że ta jesień będzie taka ciepła?
6: No, jeżeli temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa, a te się potrafią zdarzyć we wrześniu. Jeżeli to tło termiczne jest odpowiednio wyższe, no to taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
0: Według ekspertów w tym roku średnia temperatura w ciągu 3 jesiennych miesięcy będzie wyższa niż przyjęta norma.
24: Co jest grane w Poznaniu?
26: Urszula Salamon, zapraszam. Poznań przygotowuje się na jedno z najważniejszych kulturalnych wydarzeń tego roku. 8 października wystartuje 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Przez ponad 2 tygodnie w Poznaniu rywalizować będzie ze sobą 50 muzyków z całego świata. A w Starym Browarze zawisły już prace mistrzów malarstwa Matejki Malczewskiego, Mechofera, Wyspiańskiego i Chwistka. Wystawa Poza twarzą jest opowieścią o sposobach widzenia człowieka w polskiej sztuce od XIX wieku po współczesność. Wystawa potrwa do 10 lutego. Na koniec filmowa propozycja. W Helniosie zobaczycie film 100 dni Misja Zeus. To kontynuacja jednego z najgłośniejszych młodzieżowych filmów ostatnich lat. Film zobaczycie dzisiaj o 21:00 w Heliosie.
24: Radio Pogoda 103,4 FM.
27: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
24: Pogoda.
0: Przelotny deszcz możliwy dziś tylko na północnym wschodzie. W pozostałych regionach niebo się chmurzy, ale padać nie powinno, a najwięcej słońca na zachodzie. Na termometrach od 20 stopni na Pomorzu, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 w Lubuskiem.
27: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
7: 5 minut po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco w kolejnej godzinie tego wtorkowego popołudnia. Jeśli szukają Państwo energii na te kolejne godziny, to proszę jej nie szukać w małej czarnej, tylko proszę szukać w tych najpiękniejszych melodiach, bo one, drodzy Państwo, mają taką pozytywną energię. No choćby w takiej piosence jak ta Halina Frąckowiak i Papierowy Księżyc.

Ach, zabujało nas, bo to trzy korony, no i słynny kawałek 10 w skali Beauforta i Krzysztof Klęczą. Tu Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie, 12 minut po godzinie 16. Drodzy Państwo, to jest idealny moment na to, żeby zgłosić się do naszej popołudniowej zabawy. Daję słowo, dziś do wygrania m.in. termos i torba Radia Pogoda, a zasady naszej zabawy są naprawdę bardzo proste. Ja mówię jedno słowo, Państwo do tego słowa muszą dorzucić 5 skojarzeń, mają na to Państwo 15 sekund, no i później dwie cudowne nagrody lądują na Państwa koncie. 22 444 40 04. Już teraz mogą się Państwo zgłaszać do zabawy. 22 444 40 04.

aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być tam tylko lepiej. A jak tam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie.

0: Wojciech Młynarski, to są najpiękniejsze melodie, już za niespełna 10 minut zaczynamy Państwa ulubioną zabawę Daję Słowo. Jeszcze mogą się Państwo do niej zgłaszać 22 444 40 04. No ale wcześniej Karin Stanek.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
17: Twoja definicja dobrego snu.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Została ostatnia reklama.
11: Słuchaj, Marian.
3: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
11: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
18: Reklama.

0: nie tylko aktor, jak Państwo mogli usłyszeć, także piosenkarz Yves Montand w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie na zegarze, punktualnie 16:30.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: Zaczynamy naszą popołudniową zabawę. Daję słowo, a po drugiej stronie telefonu powinna być pani Patrycja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zgadzam się, jestem.
0: Witam panią bardzo gorąco. Z jakiego miasta za nas pani dzwoni?
2: Warszawy jestem.
0: Warszawa. Pani w domu już po pracy?
2: Tak, już jestem w domu, już mogę spokojnie sobie odpocząć.
0: Czyli krótko mówiąc, może pani odetchnąć pełną piersią, bo praca już za panią.
2: Tak, zgadzam się.
0: Pani Patrycjo, dwie nagrody mam dla pani przygotowane. Ta pierwsza nagroda już trafia w pani ręce. To jest termos Radia Pogoda, nasz cudowny. No a druga nagroda to równie cenna, bo wiem, że państwo lubią chodzić na zakupy z tą torbą i pokazywać. To torba właśnie na zakupy Radia Pogoda. Pani Patrycjo, już za moment pojawi się to magiczne słowo. Będzie pani miała 15 sekund na to, żeby do tego słowa dodać 5 skojarzeń i będzie pani miała, jak wspomniałem raz jeszcze, 15 sekund. To jest dość ważna informacja, bo musi się pani zmieścić i te 5 słów musi się pojawić. Dobrze. Czy zasady są pani znane?
2: Tak, tak, wszystko wiem.
0: Wszystko pani wie. Ja mówię na przykład handel, a pani mówi paragon, waga, tak, i tak dalej, i tak dalej. W takim razie, pani Patrycjo, już za moment 15 sekund będzie pani mogła usłyszeć, a ja już podaję to magiczne słowo. Dzisiaj tym magicznym słowem jest, uwaga, budowa.
2: O, super. I mogę już zacząć, tak?
0: Tak.
2: Piasek, betoniarka, robotnik, dom, cegła, budynek.
0: Tak się tutaj uśmiechamy wszyscy, bo oczywiście, że pani już dawno te 5 słów zaliczyła. W takim razie, no wielkie brawa. Pani Patrycjo, jest pani doskonała. Już się bałem, że pani się nie zmieści, bo ja mówiłem, że to magiczne słowo się pojawi i wtedy pani powinna mówić, a pani się pyta, czy to już? Bałem się.
2: Tak,
0: bo ten czas płynie. Pani Patrycjo, w takim razie torba jest pani, termos również życzę cudownego popołudnia z najpiękniejszymi melodiami.
2: Wzajemnie, panie Wojtku. Wszystkiego dobrego.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: Komu nie udało się z państwa dzisiaj dostać do konkursu? Daję słowo. Szansa jutro, parę minut po godzinie 16. A w Radiu Pogoda teraz Anna Jantar i moje jedynie marzenie.

0: Oprócz śpiewania pisze wiersze, komponuje, no i pasjonuje się do dziś fotografią. To Hanna Banaszak i ja dla pana czasu nie mam, a jeszcze przed 17 w Radiu Pogoda zespół, który w Polsce promował muzykę country, to będzie Gang Marcela.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: WSHiU. Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
3: Gdzie ty mnie prowadzisz?
2: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
4: Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Reklama.
11: Drogowskaz, Radia Pogoda.
12: Jeszcze miejscami we wschodnich częściach kraju możliwe przelotne deszcz albo mrzawka, choć dziś miało się przejaśniać w większości regionów. Jutro znów mglisto właśnie we wschodnich regionach, ale też chłodno, bo nad ranem 7 stopni na wschodzie, a w ciągu dnia do 26 na południu. Noga z gazu na krajowej 12 na odcinku Jarocin-Kalisz w pobliżu Pleszewa. Ciągnik uderzył w sygnalizację świetlną i tutaj nadal jeszcze ruch wahadłowy.

0: autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Ta piosenka dlaczego jest tak ważna dla mnie? Bo ona totalnie zmieniła moje życie.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
11: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
0: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
13: Wojciech Młynarski, Irena Santor. Te gwiazdy już niebawem pojawią się w Radiu Pogoda. A na razie 17 na zegarach. Pora na wiadomości.
14: Tragedia w trakcie konwojowania więźnia na Śląsku. Prezydent kontra Onet ruszył proces za artykuł o przeszłości Karola Nawrockiego. Będą paliwowe ulgi dla niemieckich kierowców.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
14: Miriam Lipińska. Tragiczne zdarzenie pod Kłobuckiem na Śląsku. Podczas przewożenia więźnia ze służbowej broni postrzelił się kierowca konwoju służby więziennej. Kiedy na miejsce przyjechała policja, mężczyzna już nie żył. Na miejscu tragedii cały czas są policjanci i prokurator, mówi rzeczniczka służby więziennej Arleta Pęconek.
15: I oczekujemy na informację o okolicznościach zdarzenia, ale czy on się postrzelił, czy nie, nie mam żadnego pojęcia. Na pewno wiemy, że nie żyje.
14: Na razie nie wiadomo, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy samobójstwo. Sprawę badają śledczy z częstochowskiej prokuratury. Ruszył proces, jaki prezydent wytoczył Onetowi. W czasie kampanii wyborczej portal opisał czasy, gdy Karol Nawrocki pracował jako ochroniarz w Grand Hotelu w Sopocie. Prezydent uznał, że naruszono jego dobra osobiste. Mieliśmy potwierdzenie z kilku źródeł, mówi redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk, który dziś zeznawał.
16: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu.
14: Sąd zdecydował, że proces zostanie utajniony. Dożywocie za usiłowanie zabójstwa byłej partnerki i dwojga jej dzieci. Taki wyrok usłyszał dziś w sądzie apelacyjnym w Poznaniu 37-letni Błażej K. W grudniu 2022 roku mężczyzna podłożył paczkę z bombą własnej konstrukcji przed domem, w którym 31-latka mieszkała ze swoimi rodzicami i dwojgiem dzieci. Jedno z nich to syn Błażeja K. W wyniku eksplozji kobieta została poważnie okaleczona, a dzieci ranne. Od dziś strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia, które do tej pory miała tylko policja. Mogą między innymi karać za fotografowanie obiektów strategicznych czy za niewłaściwe zachowanie kierowców lub pieszych przy przejazdach kolejowych, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
17: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian u nas w regionie, u nas w mieście, na świecie, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
14: Strażnicy miejscy mogą też karać mandatem za sprzedaż napojów energetycznych osobom nieletnim. Niemiecki rząd zapowiada ulgi na paliwo, to w związku z wysokimi cenami na stacjach paliw. Kanclerz Friedrich Merz dodał, że konkretne rozwiązania mają zostać przedstawione w najbliższym czasie. Przyznał jednocześnie, że dla wielu kierowców granica obciążeń została osiągnięta. Średnio litr benzyny Super E10 zbliża się w Niemczech do prawie 2,5 euro. Kiedyś były naturalnym elementem wiejskiego krajobrazu, teraz próżno ich szukać. Kuropatwy. W całym kraju przyrodnicy starają się odtworzyć ich populację. Dziś pod Poznaniem samorządowcy, leśnicy i myśliwi uwolnili 600 tych ptaków pochodzących z hodowli.
18: Pierwszy raz są w telewizji, to były w szoku. I w radio.
19: To był dobry znak, tak? Że one tak spokojnie wyszły.
18: To bardzo dobry znak. Widać, że są zdrowe, widać, że nie są jakieś zestresowane wielce. No to miejsce też jest tak fajnie wybrane, nie? Że tu mają zaraz buraki, mogą się schować, łąkę, tam mają kukurydzę, kawałek lasu. To jest taki typowy teren dla kuropatwy.
14: Mówił Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo. Powodem zmniejszenia się populacji kuropatw są zmiany w prowadzeniu upraw i rosnąca liczba drapieżników.
1: Pogoda.
14: Do końca dnia przelotny deszcz możliwy na północnym wschodzie. W pozostałych regionach padać nie powinno, choć niebo się chmurzy. A na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 21 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 w Lubuskiem.
13: To już prawie 4 minuty po godzinie 17. Wspólnie z Państwem zaczynam tą ostatnią godzinę tego wtorkowego popołudnia. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco. W tej godzinie ktoś z Państwa dołączy do naszego ekskluzywnego klubu, czyli klubu pogodnych ludzi. Będę miał dla Państwa także pewną propozycję miłego spędzenia wieczoru. Proszę zatem koniecznie zostać z nami, a na dobry początek Anna German.

Irena Santor na prawo, most na lewo, most. Mam nadzieję, że Państwo kochają także piosenki o naszej stolicy. 11 minut po godzinie 17. Jeśli nie mają Państwo żadnych planów na dzisiejszy wieczór, to gorąco zapraszam do słuchania Radia Pogoda po godzinie 18. Aleja Sław Tamary Pawlik-Lipskiej. Na dziś spotkanie z tą oto gwiazdą.

Nie wiem, czy państwo rozszyfrowaliście ten głos, ale to była Olga Bończyk, aktorka teatralna, filmowa i wokalistka, i na to niezwykłe spotkanie we wtorkowy wieczór do Alei Sław państwa bardzo gorąco i Olga Bończyk, i ja zapraszamy w imieniu Tamary Pawlik-Lipskiej. A już za kilka minut ktoś z państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Cóż to byłoby za popołudnie bez piosenek tego wielkiego muzyka Marek Grechuta i Nie dokazuj w radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Teraz prawie 19 minut po godzinie 17, a już za moment pojawi się artystka, która swoją przygodę z muzyką zaczynała od zespołu Bemi Beck. To będzie Ewa Bem. Na to niezwykłe muzyczne spotkanie zapraszam już za moment i mam nadzieję, że zaskoczę Państwa piosenką tej gwiazdy.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
12: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.
16: Została ostatnia reklama.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Reklama.

0: tej godzinie postanowiłem Państwu trochę zaserwować tych piosenek o stolicy, wcześniej Irena Santor. No a teraz Czesław Niemeń, słynny Sen o Warszawie. A na zegarach 17:30.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: Po drugiej stronie telefonu powinna być pani Joanna. Dzień dobry, pani Joanno.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Z tego co wiem, to nie dzwoni do nas pani z dużej metropolii, tylko z malutkiej wsi. Ale gdzie ona jest i jak się nazywa?
2: Ta mała wieś to Miroszewo, położona w województwie pomorskim wśród pięknych lasów.
0: Mhm. Miroszewo, coś mi ta miejscowość mała mówi, to gdzieś tam w stronę Ustki, w stronę Rowów,
2: Gmina Słupska? Przechlewo, niestety.
0: Przechlewo. To, tak. to ta słynna taka Przechlewo, tak?
2: Tak, to słynne Przechlewo.
0: Słynne Przechlewo. Dobrze, ale nie będziemy wnikać w szczegóły. Pani Joanno, z tego co Państwo również mogą usłyszeć i ja usłyszałem, jest Pani wesołą kobietą i bardzo uśmiechniętą. Czy to się zgadza?
2: Tak.
0: Napisała Pani jeszcze jedną rzecz. Jak mam chandrę, to biorę kije do Nordic Walking i nie ma mnie, bo wpadam do lasu.
2: Dokładnie, tak jest.
0: Ten las Panią bardzo wycisza, tak?
2: Oj, tak, to jest coś wspaniałego.
0: Mhm. A ma Pani takie swoje ulubione miejsce, gdzie są grzyby? Tam gdzieś w okolicy?
2: Oj, blisko domu, praktycznie 1,5 kilometra od domu.
0: A to niech Pani nie zdradza, bo i to pół Polski tam pojedzie i grzybów po prostu nie będzie. Pani
2: Myślę, że dla wszystkich wystarczy.
0: Chyba tak, trochę pada, trochę ciepło, więc idealne podłoże dla grzybów. Pani Anno, w takim razie z wielką przyjemnością i radością wręczamy Pani tą ekskluzywną legitymację Klubu Pogodnych Ludzi i życzymy, aby z Pani twarzy ten uśmiech nigdy nie schodził.
2: Super, cieszę się bardzo.
0: My się również cieszymy, że mogliśmy Pani zrobić taką wielką przyjemność we wtorkowe popołudnie. Pozdrawiamy gorąco, a jeśli Państwo chcą również dołączyć jak Pani Joanna, to proszę się zgłaszać do Klubu Pogodnych Ludzi przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo wystarczy po prostu do nas zadzwonić 22 444 40 04. No a teraz Szwedzi podbijać będą nasze późno popołudniowe serca, bo to Abba.

świecie w pieśni. To była krótka podróż po uliczkach Sewilli w Radiu Pogoda. To są, drodzy Państwo, najpiękniejsze melodie, a po godzinie 18 rozpoczynamy Aleje Sław Tamary Pawlik-Lipskiej. No i gość wyjątkowy, Olga Bończyk, na to spotkanie. Gorąco Państwa zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
11: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
12: Stał też wrześniowy 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Reklama.
17: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Mglisty poranek we wschodniej części kraju jutro i tu też będzie najchłodniej, bo zaledwie 7 stopni rano, 16 w zachodniej Polsce, ale w ciągu dnia ta temperatura podskoczy. Na północy 19-20, w południowej Polsce jutro 26 stopni. Uwaga na S3, tutaj między węzłami Lubin Północ, Lubin Zachód. Zderzenie trzech osobówek i mogą być tu jeszcze utrudnienia w stronę Bolkowa.

Należy wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niższy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka kropel.

naiwnie, na deszczyk utyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla

A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, flum, flum, to mi chlap, klap, klap, to i flum, flum, flum, to mi kap, kap, kap, to mi weselutko, z deszczykiem moim jest.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
5: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Reklama.
7: Jest 18, zacznijmy więc wiadomości, potem prognoza pogody, a potem zapraszam Państwa na Aleje Sław.
8: Paliwa mogą być tańsze, jeśli nie będzie weta, mówi rząd. Wrzesień to najlepszy moment na szczepienie przeciw grypie, mówią lekarze. Parlament Europejski odebrał immunitet Grzegorzowi Braunowi. Może odpowiedzieć przed sądem za negowanie Holokaustu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na powrót programu obniżek cen paliw, tak zwanego CPN-u, zapowiedział to dziś rzecznik rządu. Warunkiem jest, by prezydent nie zawetował ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd przyjął właśnie projekt ustawy w tej sprawie, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
9: Uważamy, że te koncerny paliwowe powinny podzielić się tymi zyskami z obywatelami, ze społeczeństwem. W zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta.
8: Według premiera Orlen odnotował 16 miliardów złotych zysku netto za pierwsze półrocze, to 10 miliardów więcej niż rok temu. Sezon infekcyjny powoli się rozpędza. W przychodniach pojawia się coraz więcej osób z objawami chorób zakaźnych. Lekarze diagnozują nie tylko grypę, ale też zakażenia COVID-19. Zwraca na to uwagę lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
10: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-19.
8: Według lekarzy wrzesień to najlepszy moment na szczepienie. To już szósty raz Parlament Europejski zdecydował po raz kolejny o uchyleniu immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Chodzi o negowanie Holokaustu. Z decyzją europosłów zgadza się Łukasz Kmita z PiSu, choć dodaje, że sam Braun może na tym zyskać.
11: Że Grzegorz Braun wielokrotnie wypowiadał się w sposób skandaliczny i obrażający ofiary II wojny światowej. Ja przestrzegam także wszystkich tych, którzy cieszą się, że Braunowi został odebrany immunitet, dlatego że takie działania powodują, że Grzegorz Braun zyskuje coraz to nowych zwolenników.
8: Braun twierdził, że komory gazowe w Auschwitz to fake, przypomina Agnieszka Pomaska z KO.
12: To już kolejny raz można powiedzieć, odebrany jest immunitet posłowi, europosłowi Braunowi, który chyba miał taką ambicję, żeby skandalizować przede wszystkim tej swojej działalności publicznej. No to jest bardzo smutny obrazek jednak polskiego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim.
8: Za negowanie Holokaustu grozi do 3 lat więzienia. Uwaga, podróżujący do Włoch przez Hiszpanię. Włochy przedłużają kontrolę na lotniczych i morskich granicach z Hiszpanią. Przedłużają o 15 dni. Ma to związek z kryzysem migracyjnym w hiszpańskiej Ceucie. Rzym tłumaczy decyzję troską o bezpieczeństwo wewnętrzne i obawami przed możliwymi zagrożeniami terrorystycznymi. Hiszpania krytykuje działania Rzymu. Uznaje to za sprzeczne z duchem strefy Schengen. W Szwecji w ciągu ostatnich 10 lat dwukrotnie wzrosła liczba więźniów. Wynika to z zaostrzenia przepisów w walce z gangami. W szwedzkich więzieniach pod koniec ubiegłego roku przebywało 9 tysięcy osób. Serial Wdowia Zatoka dostał najwięcej tegorocznych serialowych Oscarów. Tak nazywane są nagrody Emmy przyznawane w Stanach Zjednoczonych. Wdowia Zatoka dostała aż 14 statuetek, a o czym opowiada serial, mówi dziennikarz filmowy Radosław Czysz.
13: To jest historia mojej społeczności wyspiarskiej i wyspa, na której akcja się dzieje, jest ponad przeklęta i dzieją się tam różne niestworzone rzeczy, ale naszym głównym bohaterem jest burmistrz tego miasteczka, który bardzo chce zainwestować w turystykę.
8: Doceniono też seriale The Pitt i Chętni na seks. Najlepszymi aktorami w serialach komediowych zostali John Smart i Matthew Rhys. Z kolei w dramatach wyróżniono Rhea Seahorn oraz Noah Wyla.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
14: Błażej Kulesza, zapraszam. Polscy siatkarze zaczynają pierwszy poważny sprawdzian na Mistrzostwach Europy. Mecz z Ukrainą zadecyduje o pierwszym miejscu w grupie B. Biało-czerwoni wygrali wszystkie 3 mecze bez straty seta. Ukraińcy mają też 3 zwycięstwa na koncie, gorszy bilans setów, ale w pokonanym polu zostawili współgospodarzy Mistrzostw Bułgarów. Piłkarska Ekstraklasa dziś odrabia zaległości. Ostatni w tabeli Raków Częstochowa gra z Zagłębiem Lubin, a wieczorem Korona Kielce podejmie prowadzącego w tabeli Górnika Zabrze.
15: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Pogoda.
8: Jest szansa na całkiem pogodny i nawet ciepły wieczór z temperaturą zbliżającą się do 20 stopni. W nocy od 8 do 15, a jutro parasole przydadzą się na północnym zachodzie Polski. W pozostałej części kraju nie powinno padać. Do tego bardzo ciepło, nad morzem około 20 stopni, a na południu nawet 26.
15: Program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
7: Dzień dobry Państwu, zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w ramach Alei Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, witam wszystkich naszych słuchaczy i spieszę poinformować, że dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Olga Bończyk. Będziemy rozmawiać i o muzyce, i o aktorstwie, i o kilku innych ważnych i ciekawych, mam nadzieję, rzeczach. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żebyście zostali z nami przez najbliższe 3 godziny.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Olga Bończyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I teraz nie wiem, czy powinnam zacząć, że aktorka, czy że piosenkarka, czy że lektorka, czy może jednak prowadząca programy. Jak Pani znajduje na to wszystko czas?
2: Myślę, że się już nauczyłam, bo kiedyś, kiedy startowałam w tym zawodzie, a było to 40 lat temu, w przyszłym roku będzie 40 lat.
1: To jeszcze nie.
2: To jeszcze nie, ale już tuż, to się zbliża. Rzeczywiście łączenie tych elementów było może nie tyle trudne, bo ekscytujące, ale też łapałam się na tym, że były takie miesiące, tygodnie, dni, kiedy łapałam taką zadyszkę, że naprawdę nie wiedziałam, jak te wszystkie elementy połączyć. Dzisiaj pewnie też z racji i wieku, i też doświadczenia, i też rozumu, którego mam nadzieję nabrałam przez te 40 lat, staram się tak organizować sobie pracę, żeby znajdować oddech między tymi wyborami, czy tym, co podjęłam się mimo wszystko zrealizować. Bo po pierwsze nie muszę już wszystkiego, bo też umiem oznaczyć projekty, które do mnie przychodzą, na te, które są wartościowe, te, które mi coś dadzą, które mnie czegoś nauczą, które będą mnie rozwijały. Od tych, które są mniej ciekawe, są wtórne, i tak naprawdę są tylko stratą czasu. Więc umiem to dzisiaj już sobie tak poukładać, że to się jakoś fajnie składa i w tym kalendarzu też znajduję dni, w których po prostu mogę posiedzieć na kanapie i poprzytulać koty. Więc to się udaje.
1: Ale gdy pani zaczynała, to miała pani taką myśl, że chce być pani aktorką, piosenkarką? Gdzie pani widziała swoją drogę?
2: Wszędzie. Wszędzie. Ja pamiętam, ja miałam 5 lat, kiedy dowiedziałam się, że pójdę do szkoły muzycznej. Rodzice kupili mi pianino, adapter Bambino 2 i płyty winylowe, na których były Irena Santor, Kunicka, Rolska, Koterbska, Kozłowska, Stenia Kozłowska. No wiele, wiele takich piosenkarek, które wtedy były na absolutnym topie. Uczyłam się tych piosenek, śpiewałam je do skakanki. I ja już wtedy wiedziałam, że ja chcę po prostu stać na scenie. To był mój cały świat. Ja nigdy nie chciałam być nikim innym. Z całym szacunkiem dla wszystkich zawodów, bo one są absolutnie potrzebne i konieczne.
1: Do naszej rozmowy wracamy za chwilę. Zostańcie Państwo z nami, zapraszam.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Wrocław. Zapraszamy do tańca.
2: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
3: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
1: Już w piątek świętuj z nami inaugurację Wrocławskich Dni Seniora. Przemaszerujemy przez rynek w pięknych kapeluszach. Zaśpiewamy na koncercie Haliny Frąckowiak. A na deser potańczymy do najpiękniejszych melodii. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
10: Citroen.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
14: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
13: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Została ostatnia reklama.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
4: Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wydział z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Reklama.

Rytety. Rytety. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. A żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy

0: O!
1: Walejsław goszczę dziś Olgę Bończyk, a rozmawiamy między innymi o tym, jak rodziła się w niej miłość do muzyki.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Szkoła muzyczna z całą pewnością mi to jakoś ciągle we mnie wzmacniała, choć nie ukrywam, że ćwiczenie na fortepianie nie było moją wielką pasją i tak jak dziecko jest krnąbrne i też potrzebuje wyjść na podwórko i po prostu pozbijać bąki, to rzeczywiście bardzo to uczenie się w szkole muzycznej to bardzo utrudnia, a właściwie nie daje takiej szansy, więc były takie momenty w szkole takiego trochę zwątpienia, ale nigdy nie wątpiłam w to, że ja ostatecznie wyląduję na scenie. W klasie maturalnej, czy w klasie przedmaturalnej, moja pani profesor od fortepianu, zresztą wybitna pedagog, spod której skrzydeł między innymi wyszedł Krzysztof Jabłoński, ona też ze mnie chciała zrobić taką pianistkę, no może nie wszechczasów, ale w każdym razie liczącą się na rynku, bo ponoć się nawet nadawałam do żeby stanąć w taką i pójść taką drogą, to pani Butor zapytała mnie wprost, czy chcę iść, którą drogą chcę iść, bo ona mówi, to, że będziesz stała na scenie, to jest oczywiste, natomiast teraz pytanie, którą drogę, bo jeśli wybierzesz fortepian, to jest tak, jakby się po prostu jakby wyjść za mąż za fortepian i po prostu całe życie spędzić już przy tym wielkim hipopotamie i się z nim już jakby na wieki wieków, amen, po prostu połączyć. I oczywiście tutaj wymieniła to, z czego jako kobieta będę musiała zrezygnować i tak dalej, no bo wiadomo, mężczyzna, pianista, no to może mieć nawet rodzinę, wiadomo, no bo tam kobieta wszystko zabezpieczy, jednak kobieta, pianistka, no to już jest wybór, który determinuje bardzo wiele rzeczy. I to nawet nie o to chodzi, że tam wybór taki czy taki, tylko ja po prostu chyba w pewnym momencie, jak zobaczyłam siebie siedzącą przy tym fortepianie, to tak sobie pomyślałam, kurczę, ale jest jakoś tak bokiem do widza.
4: No tak.
3: Bokiem do widza. Prawda. A ja bym chciała jednak widzieć twarz tego widza.
4: Frontem.
3: Frontem do klienta. I miałam takie poczucie, że to kurczę, ten fortepian chyba nie do końca. A jeszcze druga rzecz była bardzo taka, tu się przyznaję, że ja po prostu strasznie nie lubiłam ćwiczyć. Naprawdę bardzo nie lubiłam ćwiczyć, a zwłaszcza rozczytywać utworów. Rozczytywać. Jak już umiałam, to mogłam grać godzinami, ale nie znosiłam rozczytywać tej dłubaniny takiej początkowej. Wyjątkowo mnie to drażniło i naprawdę jakoś nie miałam cierpliwości. Więc decyzja się właściwie sama podjęła, a ja już wtedy zupełnie przyzwoicie radziłam sobie z różnymi wokalnymi historiami i bardzo mi było tak, czułam, że to śpiewanie jest dla mnie takie bardzo, bardzo przyjemne i ono koi mnie, ale też ludzie, którzy słyszeli, jak śpiewam, też wciąż mówili, ojejku, jaki ty masz ładny głos, jak ty ładnie śpiewasz. Więc pomyślałam sobie, że to jest chyba ta moja ścieżka i ja bardzo w to wierzę, że jak marzymy w taki bardzo czysty sposób. To, co z nas płynie, ta energia taka czysta, nieskalkulowana na nic, ani na pieniądze, ani na sukces, ani na ten czerwony dywan, ani na światła tam kariery i tak dalej, to te marzenia się po prostu spełniają. I mam takie poczucie, że te marzenia tej małej Oleńki, która sobie wtedy to wymyśliła, one były tak czyste i tak nieskalkulowane na nic, że one się po prostu zrealizowały i tyle.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
0: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rebelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
2: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
3: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
5: Została ostatnia reklama.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
7: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Mglisty poranek przywita nas jutro we wschodnich regionach, ale potem powinno się przyjaśniać. Choć może też miejscami padać, ale to głównie na zachodzie, tutaj też możliwe burze. Na termometrach jutro nawet do 26 stopni w południowej Polsce. Za to ciśnienie będzie spadać. A teraz zwalniamy na S5 na odcinku między węzłami Korzeńsko-Żmigródek. Osobówka zderzyła się z ciężarówką, utrudnienia na jezdni w stronę Poznania.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Cały czas mówimy o śpiewaniu.
2: Tak.
1: A jeszcze pojawiło się aktorstwo.
2: Tak. Aktorstwo pojawiło się w zasadzie po drodze. Bo najpierw oczywiście było to śpiewanie, szkoła muzyczna, fortepian i tak dalej. Aktorstwo pojawiło się w zasadzie mniej więcej, kiedy byłam już nastolatką. Ja się wychowywałam i urodziłam się we Wrocławiu i tam szybko się zorientowałam, że są teatry, do których można sobie chodzić, można wieczory spędzać wśród takiej właśnie teatralnej literatury. I kiedy raz, drugi, trzeci poszłam, to bardzo mnie to wciągnęło. I gdzieś poczułam w sobie, że to też jest świat, który by mnie wciągnął, też by mnie fascynował i też by dał mi dużo szczęścia. Trochę nie wiedziałam, z czym to się je tak naprawdę. No wiedziałam, że są szkoły aktorskie i tak dalej. Nie wiedziałam, czy to można w jakiś sposób połączyć, czy to się da, no bo z tego śpiewania też nie chciałam rezygnować. Więc no jak już zbliżała się matura, no to tak jakby próbowałam sobie ustalić, co się da z tego, żeby było i jedno, i drugie, żeby tak i wilk
1: syty i owca cała.
2: Syty i owca cała. I pamiętam, że no ten los rzeczywiście mi zawsze się do mnie bardzo uśmiechał. Nie ukrywam, że jakiś taki miałam bardzo sprzyjające gwiazdy nade mną, bo zaraz po maturze dostałam propozycję z rozpoczęcia współpracy z zespołem takim gospelowym, Spiritual Singers Band wrocławskim, bardzo słynnym zespołem, który nadal do dzisiaj chyba funkcjonuje, ale wtedy rzeczywiście był w takiej mocnej fazie wznoszącej i bardzo liczącym się zespole na rynku jazzowym. Zresztą gospelu wtedy się w Polsce praktycznie w ogóle nie śpiewało, nikt nie wiedział, co to jest. A Włodek Szomański, który wtedy stworzył ten zespół, no akurat był w takim momencie, że tam jakaś wokalistka odchodziła, ja byłam jakoś tam zarekomendowana, więc zostałam przyjęta do zespołu, więc już zaczęłam śpiewać. Więc właśnie skończyłam maturę i natychmiast wsiadłam do busa i zaczęliśmy koncertować, ja zaczęłam z nimi koncertować po całej Europie, jeżdżąc z festiwalu na festiwal, z koncertu na koncert, gdzie w zasadzie się śmieję, że wsiadłam w busa koncertowego i w zasadzie do dzisiaj z niego nie wysiadłam. Znaczy teraz jeżdżę swoim samochodem, ale jakby ten mariaż, to małżeństwo ze sceną taką wokalną, wtedy się zaczął. To 40 blisko lat temu i trwa do dzisiaj.
3: A w tym małżeństwie wokalnym Olgi Bończyk pojawią się już niebawem jeszcze pewne nowe elementy, o których zresztą za chwilę porozmawiamy. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żebyście zostali z nami. Słyszymy się po krótkiej przerwie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

mną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
4: Została ostatnia reklama.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Reklama. O 19:00 czas na wiadomości, później prognoza pogody, a później zapraszam Państwa na Aleję Sław.
9: 4950 zł to będzie nowa płaca minimalna. Będą ostrzejsze kary po tragedii na kolei, nawet utrata prawa jazdy. Można głosować na najlepszą piosenkę PRL-u. Muzeum Historii Polski ogłosiło plebiscyt.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie 5 tysięcy złotych wyniesie nowa płaca minimalna, dokładnie 4950 brutto, czyli mniej więcej 3700 na rękę, to wzrost o 3%. Nową kwotę zatwierdził właśnie rząd, wejdzie w życie w styczniu. Wjazd na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła i opuszczających się szlabanów w niektórych sytuacjach będzie traktowany jako przestępstwo, powiedział dziś na posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. Rząd chce zaostrzyć przepisy po zderzeniu pociągu z ciężarówką koło Przysuchy, gdzie zginęła jedna osoba. Kierowcy za bezprawne wjechanie na przejazd mają też tracić prawo jazdy na 3 miesiące. Dobrym rozwiązaniem byłby monitoring, mówi ekspert do spraw prawa drogowego Filip Gregę.
11: Sporo przejazdów kolejowych już jest monitorowanych wideo, bo teraz trzeba to tylko spiąć ze sobą i po prostu weryfikować sytuację na przejazdach i karać, i karać, i karać. Nie tyle wielkością kary, co jej nieuchronnością. Jeśli tylko jakakolwiek nastąpi sytuacja na przejeździe kolejowym, to ta kara ma natychmiast spłynąć na sprawcę i to jest rozwiązanie. Nie wielkość, a liczba tych kar.
9: W ubiegłym tygodniu po tragedii na kolei maszyniści zorganizowali protest. Domagali się poprawy bezpieczeństwa. Czy dostęp do alkoholu będzie ograniczony? Debatują nad tym posłowie w Sejmie. Nowy projekt zakłada całkowity zakaz reklamy napojów alkoholowych oraz nocną prohibicję w całej Polsce. To nie jedyne pomysły. Jarosław Krajewski z PiS-u proponuje zakaz sprzedaży tzw. małpek.
12: Wystarczy przejechać się po centrum Warszawy z samego rana i widać, jaki to jest problem społeczny.
13: Na wolnym rynku, w zdrowym kapitalizmie to cena, i to wysoka cena, jest najlepszym instrumentem kształtowania odpowiedzialnej polityki antyalkoholowej.
9: Dodaje posłanka klubu KO Klaudia Jachira. Głosowanie w piątek. Zostajemy w Sejmie. Wieczorem może dojść do zmiany na stanowisku przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Pawła Śliza miałby zastąpić założyciel partii, wicemarszałek Szymon Hołownia. On sam tych przypuszczeń na razie nie potwierdza, ale też im nie zaprzecza.
14: Jak zostanę, to wam powiem, bo to już jest naprawdę nieznośny serial. Mam nadzieję, że wam się to znudzi. Mi już się znudziło dawno. Posłowie zdecydują, to taka będzie decyzja i na pewno ją zakomunikujemy. Wielokrotnie na to pytanie odpowiadałem. Odsyłam do wypowiedzi klasyków, czyli moich własnych od maja znajdzie ich w tej sprawie około 2457.
9: Posiedzenie Polski 2050 ma się zacząć najwcześniej o 20:00, a sytuacja, jak usłyszał w Sejmie nasz reporter, jest dynamiczna. Śląsko-Polski szykuje się na Dni Kultury Niemieckiej. W październiku odbędzie się około 40 koncertów, wystaw, spektakli i innych wydarzeń. Imprezy zaplanowano m.in. w Opolu, Nysie i Strzelcach Opolskich. Początek 2 października. Muzeum Historii Polski ogłosiło plebiscyt na najlepszą piosenkę PRL-u. Głosować można w internecie spośród 16 kawałków. Ciekawa jest formuła, na wskroś sportowa. Piosenki rywalizują ze sobą w systemie pucharowym. Najpierw 8 par, potem ćwierćfinały, półfinały i wielki finał.
10: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Błażej Kulesza zapraszam. Znamy komplet uczestników drugiej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Polonia Bytom wygrała z drugą drużyną Widzewa Łódź 2-1. Losowanie par 1/16 finału odbędzie się w czwartek. W tym gronie są aż dwa kluby trzecioligowe, Siarka Tarnobrzeg oraz Polonia Środa Wielkopolska. Międzynarodowa Federacja Lekkiej Atletyki poinformowała, że w 2029 roku Mistrzostwa Świata odbędą się w Nairobi. Stolica Kenii będzie więc pierwszym afrykańskim gospodarzem imprezy tej rangi. Wygrała rywalizację z Londynem, Rzymem oraz Monachium.
4: Pogoda.
9: Jutro będzie cieplej niż dziś. Temperatura wzrośnie do od 20 do 26 stopni. Pojawi się jednak więcej chmur, a po południu i wieczorem miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze. Deszczowo może być na północnym zachodzie Polski. Powieje też umiarkowany, ale chwilami silniejszy wiatr.
10: Aleja Sław, Radia Pogoda.
16: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Olga Bończyk. I rozmawiamy i o aktorstwie, i o śpiewaniu, i o wielu innych rzeczach, które mam nadzieję wciągną Państwa również w tę rozmowę. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejną godzinę naszego spotkania. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
10: Aleja Sław, Radia Pogoda.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe

0: 3 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Po drodze rozpoczęłam studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim, czując, że tutaj się to jakoś da połączyć. I rzeczywiście we Wrocławiu, w Akademii Muzycznej, na której rozpoczęłam te studia, wykładali pedagodzy ze szkoły teatralnej. Mhm. Więc mieliśmy praktycznie te same zajęcia. Rynek tam, umówmy się, w tym Wrocławiu, te dwa teatry na krzyż, to też wszyscy się świetnie znali. Więc ja też czułam, że tyle, ile mogłam wycisnąć z tych moich pedagogów, to wyciągnęłam, a i tak miałam świadomość tego, że i tak ostatecznie realia życia artysty tak naprawdę podsuną wszystko to, co będę mogła rozwijać później tak już naprawdę w życiu, już po studiach. No bo studia to jest taka trochę, taka bańka, i dzisiaj to mówię z pełną odpowiedzialnością. Każde studia to jest taka bańka, zwłaszcza artystyczne, to jest taka bańka, w której każdy student, uczeń ma takie poczucie, o, będę gwiazdą, zrobię to, zrobię tamto. No bo się nam wszystkim tam wkłada do głowy, że my to będziemy nie wiadomo kim i tak dalej. A potem kończy się studia z lepszym lub gorszym wynikiem. Ja miałam dyplom z wyróżnieniem. No i co z tego? Później tak naprawdę człowiek rozpoczyna swoją własną drogę artystyczną i teraz się zaczyna życie. Teraz się dopiero zaczyna ten prawdziwy sprawdzian, kim jesteśmy, co potrafimy, czym dysponujemy, jakim potencjałem, czy to się zderza z potrzebami rynku, no i wszystkiego, co niesie ze sobą ten świat artystyczny, niełatwy. I oczywiście to było tam, załóżmy, 40 lat temu, zaczęłam studia. W 95 przeniosłam się do Warszawy, już zrobiłam magistra. Przeniosłam się, no i zupełnie dla siebie nowym rynku warszawskim już. Od kompletnego zera zaczęłam wszystko od początku, bo rozstałam się z zespołem Spiritual Singers Band. Wszyscy mi się pukali w głowę, że zostawiłam w zasadzie krowę, która, czy tam kurę, która znosi złote jaja, czy tam krowę, która daje dużo mleka. I przeniosłam się do Warszawy jeszcze do tego wszystkiego, ponieważ wyszłam za mąż, zmieniłam nazwisko.
2: Więc też nowa część, totalnie, nowy rozdział.
1: Totalnie. Pod nowym nazwiskiem rozpoczęłam swoją tutaj karierę, ale tak jak mówię, mi naprawdę cały czas sprzyjały dobre gwiazdy i ciągle miałam, i to powtarzam w każdym wywiadzie, do dnia dzisiejszego mam ogromne szczęście na swojej drodze spotykać naprawdę wspaniałych muzyków, wspaniałych artystów, wspaniałych aktorów, wspaniałych mistrzów, mentorów, od których naprawdę mam się czego uczyć, mam się od kogo uczyć i naprawdę z wielką pokorą podchodzę do wszystkiego, co zsyła mi ten świat artystyczny i wydaje mi się, że, znaczy chcę wierzyć, że nie przegapiłam nikogo ważnego na swojej drodze, żeby się właśnie jeszcze czegoś nauczyć i wierzę, że jeszcze tak nadal będzie, bo artysta na całe szczęście jest takim stworzeniem, które nigdy nie osiąga tego szczytu. To znaczy dla jednych to jest złe, ale dla mnie to jest ciągle powód, że niezależnie od wieku i lat przepracowanych w tym zawodzie, ciągle, na przykład mnie to strasznie kręci, że ja się mogę jeszcze czegoś nauczyć. Naprawdę, mnie to naprawdę ciągle kręci, że spotykam ludzi, którzy wiedzą więcej ode mnie, że umieją więcej ode mnie, że ja mogę się od nich czegoś nauczyć i to jest dla mnie nieprawdopodobnie inspirujące. I ja ciągle mam apetyt na to, żeby się ciągle czegoś nowego uczyć. Jak jestem w takim kółku zamkniętym, takim, jak to się mówi, towarzystwo wzajemnego,
2: wzajemnej adoracji,
1: to ja się zaczynam męczyć wtedy, bo czuję, że zaczynam stać w miejscu i dreptać w kółeczko i tak sobie udeptywać, tak to samo i tak już mi w tym jest za ciasno. Ja wtedy lubię wyjść z tego i poszukać jakichś nowych rzeczy, które do mnie przychodzą i chyba dlatego udaje mi się też robić tak dużo rzeczy różnych, bo mnie różne rzeczy po prostu ciekawią. Dlatego produkuję swoje własne płyty, swoje własne piosenki, piszę teksty, piszę też muzykę, ale też daję innym pisać muzykę, bo też mam takie poczucie, że ja jestem Zosią Samosią, ale też daję przestrzeń tym, z którymi współpracuję, czy pracuję, albo tym, którzy chcą na przykład mi ze mną współpracować, daję im na to przestrzeń. I bo dzięki temu czuję, że ta wymiana po prostu jest bardzo bogata i daje wszystkim dużo frajdy.
2: Olga Bończyk, jesteś dzisiaj moim i Państwa gościem w Ale i Sław. Będziemy za chwilę do tej rozmowy wracać. Zapraszam na krótką muzyczną przerwę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Została ostatnia reklama.
12: Ach, co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Grabończyk jest dziś gościem, ale i Sław Radia Pogoda. A rozmawiamy między innymi o pewnych muzycznych granicach.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Są rzeczy, są jakby takie granice, których nie przekroczę, tak? Jeśli na przykład gdzieś tam się poruszam po takim swingowo, popowo swingowo rewirze, no to nie będę rapowała, bo ja tego po prostu nie umiem. I nie wiem, czy chcę, tak? Mhm. Bo to jest coś, czego ja prawdopodobnie, no tak czuję, że to nie jest moje i też nie będę udawała, że to jest moje. Czy idąc trochę niżej, tam załóżmy w rejony, nie wiem, disco polo, czy takich jakichś dance'owych rzeczy, to też nie jest mój świat. I tutaj na pewno tego nie będę dotykała. Ale to, co jest wokół mnie, jeśli ktoś chciałby, to ja bardzo chętnie się nauczę. Zawsze powtarzam, uwielbiam pracować z lepszymi od siebie, bo uważam, że tylko wtedy artysta ma szansę się rozwijać.
3: Ale to jest, jak tak słucham pani, to jest bardzo takie podejście pełne pokory też tak naprawdę, tak mi się wydaje, bo wielu jednak ma już takie poczucie, że skoro jestem w tym miejscu, w którym jestem, no to jakby jestem na szczycie, więcej nie muszę.
2: Nie ma szczytu, uważam, że nie ma szczytu.
3: To uważam, że też nudne już nie rozwijać się dalej,
2: dla
3: nie
2: mnie
3: szukać
2: na pewno
3: nowych dróg.
2: Dla mnie na pewno byłoby takim no, samobójem, gdybym uznała, że już jestem na szczycie, to byłby dla mnie już taki samobój. To ja już właściwie mogłabym odpiąć wrotki i już, nie wiem, wyjechać gdzieś na jakąś bezludną wyspę i już oczekiwać, że tylko ludzie będą odsłuchiwać moich starych piosenek i powoli zapominać o mnie. Naprawdę myślę, że znaczy, oczywiście mogę mówić tylko za siebie, bo nie chciałabym, broń Boże, tutaj wskazywać palcem tych, którzy podobnie jak ja, albo przeciwnie niż ja, ale ja z całą pewnością dopóty, myślę, będę szczęśliwym artystą, dopóty będę mogła tworzyć i spotykać na swojej drodze ludzi, od których się mogę czegoś nauczyć. Mhm. W przeciwnym razie mam takie poczucie, że uprawienie tego zawodu stanie się dla mnie na pewno mordęgą, jeśli będę tylko już odcinała kupony. To obawiam się, że to będzie mój koniec.
3: To skoro tutaj przy tworzeniu jesteśmy, bo myślę, że wielu naszych słuchaczy zna panią właśnie z takich wykonań, na przykład piosenek z lat 50., 60., no ale to skoro o tworzeniu mówimy, to rozumiem, że tworzy się coś nowego.
2: Tak, ja generalnie jestem bardzo taką niepokorną w tej kwestii osobą. Ja robię dużo różnych rzeczy. Może też dlatego, że mając 58 lat i trochę zbliżam się już do takiego wieku senioralnego, mam takie poczucie, że mam coraz mniej czasu na to, żeby zrobić rzeczy. Znaczy, nie mam czasu już. Bo głos też się ma do pewnego momentu. No są oczywiście nieliczne wyjątki, jak na przykład Alicja Majewska, która niezależnie od tego, ile ma lat, wciąż brzmi, jakby miała 25 lat. Ale nie każdemu jest to dane i ja też muszę jakby sobie trochę już zacząć myśleć o tym, że mniej mam czasu niż tego czasu, który jest za moimi plecami. Więc muszę go sobie też tak ładnie porozkładać, żeby na przykład zrealizować jeszcze jakieś marzenia, piosenki, płyty może, projekty, które chciałabym zrealizować z nadzieją, że się uda, że zdążę. I być może stąd też ten mój apetyt na to, że tych projektów jest dużo i może ktoś popatrzy, że trochę w tym jest chaosu, ale to jest pozorny chaos. Bo tak, realizuję w tej chwili taką płytę z Filipem Siejką, z piosenkami Piotra Figla. To są piosenki, no tutaj w Radiu Pogoda wszyscy pewnie wiedzą, kto to jest Piotr Figiel i znają te piosenki, na przykład takie jak Powrócisz tu, czy To był świat, czy Być narzeczoną twą, i wiele, wiele innych piosenek, które wyszły spod jego skrzydeł. Okazało się, że Filip Siejka jest siostrzeńcem pana Piotra Figla. Pan Piotr Figiel nie żyje, no ale pan Piotr Figiel miał siostrę, a Filip jest synem ów siostry. I kiedy się zorientowaliśmy, znaczy ja się zorientowałam, że Filip to rodzina Piotra Figla, a piosenki jako dzieciak jeszcze uwielbiałam piosenki Piotra Figla. Coś w nich jest takiego magicznego i zawsze było innego od tych wszystkich piosenek, które pamiętam ze swojej młodości.
0: Do tego tematu wrócimy już za chwilę. Olga Bończyk jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM.
1: Gościem Alei Sław w Radiu Pogoda jest dzisiaj Olga Bończyk, a rozmawiamy między innymi o jej muzycznej współpracy z Filipem Siejką, który jest siostrzeńcem kompozytora Piotra Figla, który stworzył wiele niesamowitych utworów.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Dogadaliśmy się kilka lat, znaczy dwa lata chyba temu z Filipem, że po malusieńku będziemy robić te piosenki Figla, ale w aranżacjach jego siostrzeńcej, czyli Filipa. Udało nam się zrealizować już, w sieci jest 5. Dosłownie za miesiąc będzie premiera kolejnego singla. Singla, który przed laty śpiewał Krzysztof Krawczyk, a singiel nosi tytuł Nim zgaśnie dzień. Przepiękna piosenka. Filip zrobił tak obłędną aranżację, że pamiętam, kiedy nagrywałam tę piosenkę, zdałam sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nie wiem, co myślał sobie pan Krzysztof Krawczyk, śpiewając swoją wersję, ale kiedy ja zaczęłam śpiewać i nagrywać tę piosenkę w domu, zdałam sobie sprawę z tego, że ten tekst, ta piosenka przyszła do mnie w bardzo dobrym momencie, bo świat, w którym obecnie żyjemy, jest światem, który zmierza, niestety, przynajmniej ja tak twierdzę, ku upadkowi. Podcinamy sobie gałąź, na której siedzimy, strasznie szarżujemy z ziemią, z przyrodą, z tym wszystkim, co nas otacza. I to się naprawdę, jeśli się nie powstrzymamy, jeśli naprawdę człowiek nie otrząśnie się z tej głupoty, w którą wpadliśmy, tej pogoni za niczym, no to możemy doprowadzić do takiej sytuacji, w której ten dzień naprawdę nam zgaśnie. Ja sobie tak zdałam, jak śpiewałam tę piosenkę, to miałam takie poczucie, że to jest taka trochę rozmowa z Panem Bogiem, dla kogoś, kto dla kogo nie ma, nie, jakby Bóg jest może jakimś innym bytem, no to okej, to można sobie to jakąś rozmową w każdym razie z wszechświatem o tym, że zanim ten dzień zgaśnie, żebyśmy jeszcze choćby przez chwilę zobaczyli piękno tego świata, żebyśmy się jeszcze zdążyli zaprzyjaźnić, zakochać, jeszcze przejść pięknymi ulicami, jeszcze zobaczyć słońce, jeszcze zobaczyć kwiaty, jeszcze zobaczyć... Ja, jak słucham tej piosenki, to naprawdę rzadko się tak bardzo wzruszam na swoich piosenkach, ale muszę przyznać, że to jest absolutnie jakaś magia jest w tym tekście i w tej piosence. No więc realizuję ten projekt. Tak emocjonalnie trochę do tej piosenki, ponieważ ona jest rzeczywiście wyjątkowa, a jeszcze do tego udało mi się nagrać klipa, czyli wideoklip, więc jeszcze ta piosenka będzie ubrana w piękny obraz. Ale oprócz tego robię też inne rzeczy, które są poza tą płytą, czyli piosenkami Piotra Figla, bo też pozwalam sobie na to, żeby zaśpiewać cudze piosenki, czy sama sobie coś skomponować i czy napisać tekst. No i teraz dokładnie też jesienią będą dwie premiery. Jedna premiera to piosenka, którą dostałam od Marcina Nieróbca i zresztą świetnego muzyka, kompozytora, który jest autorem bardzo wielu fantastycznych przebojów w ogóle tak generalnie. I Grażyny Orlińskiej, która napisała tekst, też wspaniała piosenka, która też za chwilę będzie miała dosłownie już we wrześniu premierę, którą przygotowuję i to już dosłownie na dniach. Będzie można ją usłyszeć w radiu, ale też na premierę czeka i też na pewno uda się ją wypuścić jeszcze jesienią. Marek Lipski. Mogę powiedzieć, że to jest rodzina?
3: To już zdradźmy, wyszło szydło
2: z worka. Marek Lipski jest moim, czyli pani...
3: Szwagrem.
2: Szwagier. Jest moim pianistą od lat, z którym koncertuję i który ośmielił się napisać dla mnie muzykę do przepięknego tekstu, który znalazłam w internecie, ale odnalazłam autora. I jestem w kontakcie z tym, że panem Wojciechem Sobalakiem, który poofiarował mi ten tekst i Marek napisał do tego tekstu przefantastyczną muzykę i naprawdę, jeśli to nie będzie przebój, to znaczy, że ja się nie znam na muzyce i ja już powinnam po prostu zakończyć swoją działalność artystyczną, bo ta piosenka jest absolutnym hitem. Uważam, że no tak wpadającej melodii w ucho dawno nie było. Tak twierdzę.
1: Ale jak to się stało, że pani znalazła tekst w internecie?
2: No, każdy z nas coś tam od czasu do czasu przegląda. Ja jestem taka mało instagramowa i tak dalej, ja tak jakoś trochę nie umiem się z tym oswoić, ale od czasu do czasu tam sobie coś przeglądam, no bo mam swojego Instagrama, więc tam czasem coś sobie przeglądam.
1: A co z tego przeglądania może wyniknąć? No to do tej rozmowy wrócimy za chwilę. Olga Bończyk jest moim i państwa gościem w Alei Sław.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: emocje.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
0: Ta piosenka dlaczego jest tak ważna dla mnie? Bo ona totalnie zmieniła moje życie.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: Została ostatnia reklama.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Pogoda. 103,4 FM.
1: Olga Bończyk jest dziś gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Przed przerwą rozmawiałyśmy o tym, co może wyniknąć z przeglądania internetu, ze scrollowania Instagrama, bo okazuje się, że to nie tylko pochłaniacz wolnego czasu.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Zaczęły mi wpadać teksty, które wrzuca pan Wojciech Sobalak. Po prostu teksty. Wrzuca teksty takie drukowane, czasem ręcznie napisane. I tak sobie od jakiegoś czasu wczytywałam, zaznaczyłam, że mi się to podoba, więc siłą rzeczy algorytm mi ciągle podrzucał tego pana Wojciecha. I tak mi kiedyś przyszło i napisałam do niego wiadomość z pytaniem, czy mógłby mi napisać, albo czy mogłabym skorzystać z jego wierszy i na przykład... czy to mogłoby być jakąś bazą do moich piosenek. On był absolutnym chyba w szoku, bo ciągle się dopytywał, czy ja to jestem ja na pewno, czy ta, to
3: czy nie żaden
2: czy
3: bot.
2: To nie jakiś tak bot. Ale szybko złapaliśmy kontakt i wysłał mi swoich kilka tomików, ale tu muszę przyznać, że pan Wojciech jest taką osobą, która pisze bardzo takie smutne wiersze. Więc jak przeczytałam te wiersze i te tomiki, to też mu uczciwie napisałam, że ja już jestem dzisiaj na takim etapie, że takich smutnych wierszy to już nie chcę takich smutasów śpiewać. Mhm. Że jeśli będzie miał coś weselszego, takiego bardziej optymistycznego, z jakąś nadzieją, to ja absolutnie, bo mi się podoba jakby to, jak on pisze, ale jednak, no żeby tam chociaż trochę było nadziei. Chyba mu się zrobiło smutno i przykro. I chyba zwątpił w możliwość tej naszej współpracy. I ten kontakt się na jakiś czas urwał. Aż tu znowu, no bo ten algorytm ciągle mi podrzucał jego wiersze. I nagle odkryłam, że on wrzucił taki właśnie bardzo pogodny tekst i bardzo, powiedziałabym nawet, taki energetyczny. No więc od razu znowu do niego napisałam, mówię, panie Wojciechu, no ale tu mam taki tekst. Ojejku, to on się pani podoba, naprawdę? Ja mówię, no jest super. No i ja go troszeczkę ułożyłam, no bo piosenka od wiersza różni się tym, że musi być refren, no wiadomo. Skonfrontowałam to z nim, absolutnie przyklepał taką wersję tego tekstu. Dałam go Markowi. No i Marek, tu muszę się przyznać, prawie pół roku czekałam na tę muzykę, ale warto było czekać. Warto było czekać i Filip Siejka zrobił genialny aranż. Genialny, no bo z Filipem w zasadzie pracuję już od nie wiem ilu, 5-6 lat. Filip robi mi niemal wszystkie aranżacje na

0: Tak, myślę, że to jest absolutnie możliwe.
1: Ale to też jest, pomyślałam sobie o tym, że rozmawiamy o muzyce. Zaczęłam naszą rozmowę od tego, że nie do końca wiem, czy wokalistka, czy aktorka. Chyba mamy odpowiedź.
0: Ale to właśnie paradoksalnie więcej osób oczywiście zna mnie bardziej jako aktorkę, bo na ekranie telewizyjnym pokazuje się w jakichś rolach, które zostały mi ofiarowane. I staram się oczywiście zagrać je najlepiej, jak umiem. Teatralnie też przecież współpracuję z kilkoma teatrami, tam gram rolę, przebieram się, robię za aktorkę. I to też jest mój świat. I też jest ważną częścią mojego życia, z całą pewnością. I to też pozwala mi chyba zachować taką równowagę emocjonalno konstrukcyjną, że mój świat tak dzielę na takie dwie fajne części, bo one mnie tak dopełniają, uzupełniają, ale też pozwalają czasami odbić się od na przykład takiego dnia czy dni, kiedy jestem w długiej trasie koncertowej i na przykład muszę przejechać pół Polski i jestem zmęczona i znowu spałam tylko 2 godziny. I na przykład biegnę na próbę do teatru, a tam jest zupełnie inny świat, bo tam są z kolei jakaś taka współpraca, jest więcej ludzi, jest inna praca, jest praca słowem, nie dźwiękiem.
1: Stawiamy tu na razie przecinek. Wracamy do naszej rozmowy już po godzinie 20.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: oszczędzania są zawsze na plusie.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

0: farmaceutą. Pół grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
1: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Została ostatnia reklama.
7: Zobacz, Stasiu, soku.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Reklama.
11: Aleja Sław, Radia Pogoda.
12: A przed nami jeszcze godzina Alei Sław, Radia Pogoda. Przypominam, że dzisiaj moim i Państwa gościem jest Olga Bończyk. Nie tylko o śpiewaniu i nie tylko o aktorstwie dzisiaj rozmawiamy. Zapraszam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry wszystkim, którzy do nas dopiero dołączyli.
11: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Olga Bończyk, aktorka i wokalistka, jest dziś gościem Ale i Sław Radia Pogoda. Przed przerwą zaczęłyśmy rozmawiać o tym, co innego niż muzyka potrafi dać aktorstwo.
1: Ale i Sław Radia Pogoda.
2: To pozwala mi się tak czasem oczyścić, wyczyścić głowę z dźwięków, nabrać dystansu do tego, co było, wejść w inny świat, popracować sobie jakby w innej materii i często potem jak wracam do dźwięków, to ten dystans jest fajny, bo ja naprawdę wtedy, ja się tak nie wtedy mam szansę się tak nie wkręcać, że dzień po dniu, godzina po godzinie, że jestem wkręcona w kółko w to samo. Mhm. Mam bardzo wielu swoich kolegów, no tylko aktorów, tak? Albo tylko wokalistów, czy tylko muzyków, którzy żyją tylko tym swoim światem i oni są no jakby od rana do nocy tylko w tym swoim świecie. I ja też widzę, jak oni są w to wkręceni i są tacy zassani w to, że mam takie poczucie, że oni nie mają tych swoich takich tuneli, żeby wyjść z tego świata.
0: Chociaż na chwilę.
2: Mhm. Że tylko ten świat, że zawodowo mają tylko to. I czasem potrafią być bardzo tacy tacy z klapkami na oczach, no bo są tacy, się trzymają tylko tego. A ponieważ ja ciągle mam i to, i to, i to, a jednocześnie i jak, nie wiem, produkuję te swoje płyty czy coś, no to jednocześnie muszę się zamienić w producenta, tak? Muszę się zamienić we własnego recenzenta, nie mam menadżera, więc też jest tak, że sama muszę sobie organizować koncerty, dopinać sprawy.
0: Czyli jeszcze tak naprawdę sekretariat.
2: Tak, prowadzę swój własny sekretariat, tak. A oprócz tego na przykład, nie wiem, czytam audiobooki, tak, albo na przykład, nie wiem, jak czasami maluję obrazy, może teraz już ostatnio nie mam na to czasu, ale był taki czas, kiedy też znalazłam sobie w tym malowaniu jakąś taką furtkę, żeby też zostawić i to aktorstwo, i tą muzykę, tak żeby w totalnej ciszy po prostu skupić się tylko na kolorach. I to też, ja uważam, że to jest fantastyczna rzecz, żeby się resetować i ten cały ten system nerwowy sobie po prostu jakoś wyczyszczać i tak sprzątać, żeby, bo to naprawdę daje ogromny taki dystans do takiego, pozwala nam, nie gwarantuje, ale pozwala wrócić po dniu, dwóch i złapać dystans do tego, co się robi.
0: Ale też na przykład słyszałam taką opinię właśnie na przykład wśród muzyków, że ach, to tam aktorka. Wśród aktorów, ach, to tam muzyk, wokalistka. Tak trochę z pogardą.
2: Tak.
0: Nie czuje się pani czasami rozdarta? No bo to jednak
2: czuję
0: jest
2: się.
0: Tak, że środowisko trochę jednak postrzega, że tu nasze środowisko to jesteśmy my i jest super, a tamci to B. A tutaj raz jest pani w jednym środowisku, raz w drugim.
2: Właśnie, jako wykształcony muzyk, jako człowiek, który spędził jednak mimo wszystko przy instrumencie tak wiele lat, ja doskonale wiem, ile pracy trzeba włożyć w to, żeby po, nie wiem, 15 latach, tak? To bo jest 12 lat szkoły muzycznej, potem jeszcze są studia 4 albo 5 lat, żeby po załóżmy, no w tym momencie już nawet 17 latach, czy 16, być tu, gdzie się jest, być muzykiem uznanym, grać na instrumencie, być rozpoznawalnym, być ważną częścią jakiegoś projektu. Ile lat trzeba pracować na to, żeby być tu, gdzie się jest. Wiele razy byłam świadkiem, kiedy koledzy aktorzy albo powiedzmy sobie artyści, wokaliści, którzy po prostu stali się wokalistami no, w jakimś momencie swojego życia, bez żadnej tej pracy, tego zaplecza muzycznego, jak potrafili, no użyję tego słowa, poniewierać muzykami, naprawdę genialnymi muzykami, to mnie się naprawdę, kurczę, sztylety otwierały w kieszeni, bo ja jako człowiek, który posmakował tego od szóstego roku życia, tego trudu, tego mozołu i tego poświęconego dzieciństwa, tego wszystkiego, czego taki dzieciak przez całe swoje dzieciństwo i nastoletnie życie nie miał po to, żeby dzisiaj móc robić to, co robi, to te niesprawiedliwe, takie pogardliwe często, czy nawet często obelżywe formułki wypowiadane przez gwiazdki jednego sezonu wobec artystów, którzy im akompaniują w, nie wiem, w projekcie czy w jakimś koncercie, dla mnie są, one mnie tak bolą, że ja bym naprawdę podeszła i tak huknęła w ten łeb, żeby się to dziewczę lub chłopie otrząsnęło i żeby zrozumiało, że to, co mówi, jest bardzo, bardzo niesprawiedliwe. Ale też sama będąc aktorką, wiele razy usłyszałam na swój temat od osób, które nie wiedzą z jakichś powodów, że ja też jakby stoję na tej scenie z pełnym prawem.
3: Z dyplomem.
2: Chociaż dyplom do niczego nie uprawnia, ale naprawdę ja mam ogromne doświadczenie w śpiewaniu i naprawdę dzisiaj mogę powiedzieć nieskromnie, że stojąc na scenie tej wokalnej, ja naprawdę wiem, co ja tam robię. Mm. Ja naprawdę odpowiadam za każdy dźwięk, który tam wykonuję. I repertuar, który wnoszę ze sobą na scenę, jest też repertuarem bardzo świadomie dobranym. No, wszystko to, co naprawdę, nie wiem, wychodzi spod moich skrzydeł, czy piosenki, czy płyty, to jest naprawdę bardzo świadoma droga. Ja naprawdę idę tą drogą 40 lat i ja naprawdę wiem, co robię. I skoro przez 40 lat szłam tą drogą i jestem tu, gdzie jestem, to znaczy, że jeszcze z tego rynku nie wypadłam, to znaczy, że naprawdę no, podjęłam zupełnie słuszną decyzję, że właśnie idę tak. Ale parę razy usłyszałam, że jestem aktorką śpiewającą, albo że taka aktoreczka, co ona tam wie?
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To też jest ciekawe. Zastanawiam się w ogóle, jakby... skąd się wybierze aż taki podział w środowisku, że jednak właśnie, że to są aktorzy, to są wokaliści, a przecież właśnie chociażby są wydziały wokalno-aktorskie, tak?
2: Tak.
1: I jednak nie powiem, że to jest super częste, no ale zdarza się, że ktoś z powodzeniem, tak jak pani, łączy te dwie role.
2: Ja myślę, że skąd to się bierze? Najpierw odpowiem, z kompleksów, wyłącznie. Z kompleksów, no bo jak ktoś jest spełnionym artystą i ma świadomość tego, kim jest i dokąd zmierza, i ma w sobie pokorę do tego zawodu, i ma pokorę do ludzi, z którymi pracuje, i ciągle jest ciekawy tego. Tak jak mówiłam na początku, że ja jestem ciągle ciekawa ludzi i naprawdę ja lubię pracować z lepszymi od siebie. Lepszy od siebie, to znaczy lepszy ode mnie, to znaczy taki, który pokaże mi, ile ja mogę się jeszcze nauczyć. Czyli to się równa temu, że ja mam w sobie zgodę na to, że ktoś mi powie, że czegoś nie umiem. A nie każdy artysta, niezależnie od tego, czy mówimy o kimś, kto tańczy, kto śpiewa, kto gra, recytuje, gra na scenie, nie każdy ma na to gotowość. Z wielu powodów nie lubimy, jak nam się wytyka, że czegoś nie umiemy. A ja nie mam z tym problemu, żeby mi ktoś powiedział, że ja czegoś nie umiem. Okej, no nie umiem, no bo nie mam prawa. Nikt mi nie powiedział, znaczy, ja wiem, że bardzo wielu rzeczy nie umiem, no bo nie ma szans. Człowiek nie ma szans się nauczyć nawet do końca, jakby żył nawet 100 lat, żeby się nauczyć wszystkiego. No nie ma takiej opcji, więc nie udawajmy, że to jest w ogóle w jakikolwiek sposób możliwe. Więc moją ciekawością świata i tego zawodu jest to, że ja ciągle mogę się od kogoś nauczyć. Ale trzeba mieć zgodę na to i nie oburzać się, jeśli ktoś powie, no słuchaj, wiesz, bo to, kurde, no źle to robisz, no zaśpiewaj to, albo zrób to tak, albo zatańcz to tak, albo ten. I ja nie mam z tym problemu, pod warunkiem, że ten ktoś pracuje ze mną, czy jakby pokazuje mi to bez pogardy i bez takiego pokazywania mi, no właśnie, no, aktorka, to co tam zaśpiewasz, albo co tam zagrasz. No to wtedy jakby tego nie lubię. To boli.
1: Chyba nikt nie lubi.
2: Nikt nie lubi, ale to jest, bo ja nie mam problemu z tym, że ktoś mi powiedział, że czegoś nie umiem, natomiast to jak to powie, no to jest...
1: Zupełnie inna kwestia.
2: Tak, to jest zasadnicza rzecz. Więc jeśli ktoś robi to z pogardą, no to on mówi o sobie, nie o mnie. Bo ja się z przyjemnością pouczę i naprawdę ci, którzy pracowali ze mną i wiedzą, jak ja pracuję i jak jestem i pracowita, i rzetelna w tym, co robię, wiedzą, że jak czegoś nie umiem, to ja pochylam kark, idę do domu, ćwiczę i przychodzę na następny dzień z naumianą
1: i już umiem.
2: Formułą. I umiem, albo zaczynamy to szlifować, albo jeśli to poszło w niewłaściwą stronę, no to ja też jestem osobą poszukującą i lubię wchodzić w to. Najwyżej potem się okaże, że nie dałam rady. Ale nawet jeżeli nie dałam rady, bo też się czasem tak zdarza, no to przecież świat się nie zawali. Umówmy się, nasz zawód też nie jest zawodem, który walczy o życie. No umówmy się, no jak nie zaśpiewam jakiejś piosenki, bo sobie nie dam rady, no to świat się nie zawali. No to się po prostu da komuś innemu. No i ktoś inny to zaśpiewa. No przecież...
1: To po koncercie ludzie będą mieli o czym mówić.
2: No, po prostu.
1: Że niekoniecznie było czysto.
2: Na przykład. Albo, że to nie piosenka dla mnie. Albo, że to mój głos nie jest do tego. Ale ja też dzisiaj wiem, jakie piosenki mogę zaśpiewać. Tak? Że są rzeczy, które są dla mnie, które nie są dla mnie. I ja też umiem zrobić taką autokorektę na sobie. Że wiem, co jest dla mnie, co nie jest dla mnie. Ja już dzisiaj umiem. Kiedyś raczej nie potrafiłam tego zrobić, ale teraz umiem. I jeśli czuję, że mogę na przykład sobie coś sobie podszkolić, to w to wchodzę. Jak wiem, że to będzie mnie przekraczało i że tutaj na przykład moje wokalne predyspozycje, no nie, że nie przekroczę tego, co ma mój głos, co daje, jakie daje mi możliwości mój głos, no to też w takie rzeczy nie wchodzę, bo też nie chodzi o to, żeby udowadniać, że ja jestem w stanie zaśpiewać wszystko, no bo nie jestem w stanie zaśpiewać wszystkiego, tak jak nie jestem w stanie zagrać jako aktorka wszystkiego. No bo też mam po prostu pewne predyspozycje żeby zagrać jakąś rolę, albo żeby czegoś nie zagrać. I też, no, nie, też nie będę z tym walczyć, tak? Bo po co? No, po to jesteśmy tak różni i tak różne mamy każdy z nas predyspozycje, żeby każdemu dać to, co go będzie fajnie rozwijało, a nie po to, żeby mu udowodnić, że jest beznadziejny. Bo to zawsze można zrobić.
1: To prawda. Powiedziała pani, że ta scena była zawsze pani marzeniem. W jaki sposób pojawił się w pani życiu tak zwany mały ekran? O. Czy to był przypadek, czy to była zamierzona decyzja?
2: Och, każdy by, myślę, artysta, aktor, myślę, że każdy aktor chciałby móc sobie zamierzyć, a potem spełnić to zamierzenie. Ale to tak trochę nie działa.
1: Ale scena absolutnie pani też wyszła, no bo przecież tych ról teatralnych pani też ma bardzo, bardzo dużo na koncie.
2: Tak, ale no z całą pewnością w ogóle ja bym nazwała nawet nie mały czy duży ekran, tu jakby nie ma specjalnie znaczenia. Rzecz w tym, że bardzo chciałam stanąć przed kamerą. Mhm. I to była dla mnie też taki kolejny krok w tym moim aktorstwie, ważny. I bardzo o tym marzyłam, naprawdę. I nawet pamiętam, że był taki moment, ja już w Warszawie, no już się tak wgryzłam w to środowisko, już grałam w teatrach, już tak się jakoś tak, ale jakoś tak nie miałam takie poczucie, że wszystko jakoś tak stanęło w miejscu. I nawet sobie pomyślałam, a jakbym miała tylko tak grać w tym teatrze i tak nawet tych koncertów tak za dużo jeszcze nie było, no bo tak, bo ja wtedy byłam, nazwijmy to, bez nazwiska, prawda? Ja zaczęłam pracę, już czułam, że się moja praca ludziom podoba, ale tak jakoś to wszystko takie, ciągle w takim małym pudełeczku się wszystko zamykało. I nawet pamiętam, że poszłam do szkoły charakteryzacji telewizyjno-teatralnej, że mówię, a jak mi nie pójdzie w tym aktorstwie, to może zostanę charakteryzatorką, bo ja lubię malować, lubię upiększać świat, więc mówię, a to może... I poszłam do zawodowej takiej szkoły, skończyłam z wyróżnieniem szkoły charakteryzacji telewizyjno-teatralnej i już w zasadzie mogłabym rozpocząć pracę, aż tu nagle dostałam casting do serialu Na dobre i na złe.
1: I temat tego serialu za chwilę wróci w naszej rozmowie. Zapraszam na krótką muzyczną przerwę. Olga Bończyk jest dziś moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek.

story. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wasz świat.

dziewczyna i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę z

zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Masz apetyt na sukces? Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projektuj żywność przyszłości. Dbaj o jakość i bezpieczeństwo produktów. Rekrutacja trwa. Wejdź na rekrutacja.up.poznań.pl.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Dzieci pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
10: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
11: Została ostatnia reklama.
12: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mięsy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Wracamy do rozmowy z Olgą Bończyk, która dzisiaj jest gościem Alei Sław. A przypominam, że zaczęłyśmy rozmawiać o tym, w jaki sposób Olga Bończyk znalazła się w obsadzie serialu Na dobre i na złe.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Wygrałam ten casting i praktycznie, tak jak w sobotę były castingi, wygrałam to, od poniedziałku już byłam na planie.
0: To jest wręcz niemożliwe.
2: Tak, tak. Nie będę wchodziła w szczegóły, tam była grubsza sprawa, bo tam chodziło o wymianę aktorki, więc oni bardzo się musieli pospieszyć z tym, dlatego to wszystko potoczyło się bardzo szybko. Ale tak naprawdę stanęłam 2 dni później przed kamerą. No i od tego momentu w zasadzie wszystko, całe moje życie zawodowe się obróciło o 180 stopni, bo z kompletnie nikomu nieznanej osoby, mówię tak medialnie, prawda? Medialnie. Aktorsko. Aktorsko. No w ciągu w zasadzie, bo odcinki ze mną, bo były szybko nagrywane, bo emisja już była bardzo szybko. Właściwie 2 tygodnie później pierwsze nagrane sceny już były na ekranie i praktycznie ta rola napisana przez Ilonę Łebkowską była tak charakterystyczna, tak mocna, tak silna była ta postać, że ja po prostu w ciągu...
0: I trochę niedobra.
2: No bo trochę, to mało powiedziane. To była zołza nad zołzy. I rzeczywiście ta postać sprawiła, że ja tak zapadłam w pamięć publiczności, widzom, że do dnia dzisiejszego ja jestem chyba kojarzona w zasadzie głównie z tą rolą. Ale z całą pewnością Ilona Łebkowska miała tutaj kluczową rolę, bo ona tak naprawdę stworzyła tę postać taką mięsistą, charakterną, taką wyrazistą, co dla aktora jest po prostu, to jest żyć nie umierać. No, grać taką postać każdy marzy o takiej roli, więc rzeczywiście ta postać. I ona w ciągu w ciągu miesiąca zrobiła ze mnie osobę rozpoznawalną i tak jest do dnia dzisiejszego. Więc dzisiaj tak naprawdę, mówiąc wprost, trochę jadę na tej popularności z tamtych lat, a to już 25 lat mija.
0: Ale to jest właśnie bardzo ciekawe, że ta postać musiała być na tyle charakterystyczna, że jakby do dzisiaj nawet przed naszym spotkaniem pomyślałam sobie właśnie o tym, że anestezjolog, dobrze pamiętam.
2: Tak, tak, tak.
0: Pani grała właśnie w Na dobre i na złe.
2: Tak,
0: nie?
2: Edytę Kuszyńską. I to rzeczywiście jest, no, są takie momenty, dlatego cały czas mówię, że nade mną ciągle błyszczy jakaś taka gwiazda, która mnie zawsze gdzieś w takich strategicznych momentach, kiedy ja tak próbuję na przykład, tak wątpię w siebie, albo na przykład coś tak próbuję coś zmienić, to natychmiast dostaję jakieś coś, co mnie, co jakby wpycha mnie z powrotem na tą ścieżkę, żebym przypadkiem nie wymyśliła sobie innego zajęcia, które by mnie odciągnęło od tego, po co ja tutaj przyszłam na ten świat. I ta druga, żeby też nie było, bo tak może to brzmi, że ja taka jestem, że ta moja droga jest usłana samymi różami, czerwonym dywanem. No tak, nie jest. Bo też wybrałam sobie tę drogę i idę nią w zasadzie samodzielnie przez całe życie. Tak jak już wcześniej wspomniałam, nie mam menadżera. Nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że po prostu nie spotkałam na ten moment nikogo, kto by wiedział, jak połączyć te dwa światy, ten aktorski i ten muzyczny, i żeby to naprawdę ze sobą współgrało. Wiem, że to jest bardzo trudne, dlatego też nie cisnę. Oczywiście współpracuję z organizatorami, z ludźmi, którzy gdzieś pomagają mi albo coś zorganizują, więc ja jestem bardzo na to otwarta. Natomiast tak jedna osoba, która miałaby na przykład spinać to wszystko, to się w moim życiu nie pojawiła, więc muszę to spinać sobie sama. Ale wybrałam też tą drogę nie najłatwiejszą, bo i repertuar, który śpiewam, to nie są mainstreamowe piosenki. To nie jest styl, w który dzisiaj jest najmodniejszy. Trochę jest tak, że w moim życiu najważniejsza jest jakość. Nie jakość, żeby było, albo ilość, tylko jakość. I to niestety, mówię niestety, chociaż ja to poczytuję sobie za komplement i rodzaj takiej dumy zawodowej, to sprawia, że nie po drodze jest mi przy wielu różnych projektach, które idą na łatwiznę, które mają uproszczoną formułę artystyczną.
0: Ładnie
2: to
0: powiedziane.
2: Tak, prawda? Jakoś tak przyszło, żeby nikogo nie obrazić. Bo cały czas twierdzę, że pomimo wszystko, niezależnie od stylów muzycznych, które są dzisiaj w przestrzeni, ja się z nimi nie kłócę, ja się z nimi nie ścigam.
0: Mijacie się państwo.
2: Mijamy się, bo dla każdego jest miejsce. Mhm. Daleko mi do wielu stylów muzycznych czy gatunków muzycznych i bardzo dobrze, no bo każdy z nas po prostu, dla każdego z nas jest miejsce. Ja z całą pewnością nie jestem artystką, która będzie śpiewała na stadionach i będzie zbierała publiczność stadionową, ale naprawdę te koncerty, które nam mówię, mnie i moim muzykom udaje się jakoś wygenerować, to są naprawdę piękne koncerty, bo ja swój koncert z tymi piosenkami z lat 50., 60., 70. na przykład gram w filharmoniach z orkiestrami symfonicznymi. No, naprawdę. Daj Boże, żeby każdy muzyk chociaż raz stanął na scenie i mógł zaśpiewać swój koncert, swój repertuar z orkiestrą symfoniczną. Dla mnie, dla muzyka wykształconego, to jest taka pieczęć, która naprawdę poczytuje sobie to za ogromne wyróżnienie i honor stanąć na scenie i w filharmonii i zagrać z orkiestrą, która liczy 45 muzyków z dyrygentem, gdzie to wszystko po prostu brzmi tak, że skrzydła rosną i człowiek unosi się nad ziemią. Dla mnie to jest wartość nadrzędna i to jest wartość, którą ja sobie poczytuję naprawdę za taki dar od losu, że mogę, że dzięki temu, że nie kłaniam się tej łatwiejszej muzyce, może bardziej słuchanej, nie wiem jak to nazwać,
0: bardziej popularniejszej,
2: ale jestem, cieszę się, że nie idę na tą łatwiznę, bo dzięki temu mam możliwość doświadczać tak pięknych chwil na scenie.
0: Nie odchodźcie państwo od radioodbiorników, wracamy z naszą rozmową dosłownie za chwilę.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Co spowodowało jakby w pani to, że wybiera pani te piosenki, które pani wybiera? Co musi mieć piosenka, żeby pani chciała ją śpiewać?
2: Tekst i muzyka. Nic szczególnego, nic odkrywczego. Ale tutaj muszę powiedzieć bardzo ważną rzecz i to jest też taka uwaga do wszystkich artystów, niezależnie od tego, ile mają lat. Mhm. I jak długo uprawiają ten zawód, ale przede wszystkim ile mają lat. Uważam, że piosenki, które mają tekst, a na przykład jeśli dla wokalisty ma to znaczenie, co niesie ze sobą tekst, a dla mnie ma, bo są też wokaliści, dla których nie ma znaczenia tekst i sobie po prostu śpiewają, co tamten ledwo można zrozumieć, co śpiewają, więc to właściwie może ta uwaga, to co chcę teraz powiedzieć, może w tym momencie nie ma żadnego znaczenia, ale dla artystów, dla których tekst jest nośnikiem również jakiejś emocji, to polecam wybierać teksty, które są spójne ze mną, to znaczy z osobą, która ma je wykonywać. I tak jak wybieram na przykład, tak jak sama sobie piszę teksty, to one są oczywiście odpowiedzią najczęściej na to, co ja chcę powiedzieć, więc one są o mnie. Jeśli wybieram teksty obce, to też patrzę, żeby one ze mną w jakiś sposób wibrowały. No nie może być tak, że będę śpiewała o rzeczach, które mnie w ogóle nie dotykają, tak? Był taki czas, na przykład młodość jest, to jest bardzo, bardzo charakterystyczne i to mogę jakby wrzucić w tej chwili na ruszt. Jak człowiek jest młody, ma, nie wiem, 18, 20, 25, 30, 35 lat, najczęściej wtedy te hormony buzują i najczęściej wtedy odbywają się te wszystkie miłości, zniszczone, ten odszedł, ta odeszła, ten wrócił, a ta go nie chce, a ten ją chce, a i się spotykają, a potem się znowu rozstają. I ta szarpanina emocji jest często udziałem tych wszystkich tekstów, które ci młodzi ludzie śpiewają o tych nieszczęśliwych miłościach, o tych rozdarciach, o tych powrotach, o tym wszystkim, co... Ja to też już przerobiłam. Potem przychodzi taki krótki moment, kiedy jest tak beznadziejnie, że to życie, już kawał życia przeszło i takie te wszystkie stracone chwile, że nie wiadomo, co będzie za chwilę, co będzie przed nami, a już tyle za mną. Boże, a co będzie... I potem przychodzi taki moment, jak ja mam w tej chwili, czyli jestem po 50, kiedy tamten etap jest kompletnie za mną, już nic absolutnie mnie nie interesuje to, co... Znaczy, nie ubolewam nad tym, że coś straciłam, że coś się nie wydarzyło, że ktoś nie wrócił, albo ktoś poszedł i go już nie ma. Tamte drzwi są zamknięte. Dzisiaj chcę żyć tylko tym, co jest przede mną, a ponieważ mam takie poczucie, że i chcę, żeby wszystko, co przede mną... To jest taka mała Oleńka znowu wróciła. Taka ta 6-letnia, która naprawdę wierzy w to, że jeśli będę marzyła o fajnych rzeczach, które mnie mogą jeszcze przez te najbliższe 10, 15, 20 lat spotkać, to się wydarzy. I ja nie chcę śpiewać o rozdartych, skończonych miłościach. Ja nie chcę śpiewać o życiu, które... Czasami może mi się jakaś piosenka trafić, ale jako rodzaj takiego wspomnienia. Mhm. Ale generalnie wszystko to, co tworzę, chcę, żeby było optymistyczne, z dobrą energią, z takimi... Albo na przykład z dobrym przesłaniem, z dobrą jakąś taką perspektywą na przyszłość. I to jest to coś, co ja dzisiaj wybieram dla siebie, bo ja chcę taką energią jakby świecić, nie wiem, emanować.
1: Z tego też trochę wynika, co pani mówi, że tak naprawdę artysta nie może śpiewać przez całe życie tego samego.
2: Nie. Oczywiście ja kilkukrotnie zmieniałam swój repertuar, bardzo świadomie, bardzo celowo, bardzo nawet z pewną determinacją, no bo właśnie po 50 uznałam, że te piosenki, które śpiewałam do tej pory, są zbyt bardzo, no, depresyjne, to może za dużo powiedziane, ale łączące ze sobą w ten element piosenek o beznadziei życia. I o tym, jak kobieta ma ciężko, czy w ogóle ludzie mają ciężko, bo ten ją zostawił, a tamten jej nie chciał, a tamten wrócił, to co ona ma teraz zrobić, a że dwóch, a że jeden, a coś tam, a ten, no. to już jest za mną, więc ja dziś mam, mam w sobie potrzebę śpiewania o rzeczach dobrych, pozytywnych, które ładują baterie, które cieszą, po prostu cieszą. I to jest taki dla mnie też fajny, energetyczny zastrzyk na scenie, kiedy widzę, jak ludzie się uśmiechają i albo na przykład po koncertach do mnie podchodzą, bo zdjęcie, bo autograf, ale też takie słowo, które mówi: Pani Olgo, kompletnie przez te półtorej godziny zapomniałem w ogóle, że jest dookoła świat. Pani po prostu wlała we mnie tyle energii, że teraz wracam i po prostu chce mi się żyć. Ja mówię, no to super. Ale z kolei na przykład w moich koncertach jest taka piosenka, której nigdy jej do końca życia nie usunę z mojego koncertu, choćby nawet ileś razy miał się przepoczwarzać. To jest piosenka, którą napisałam 15 lat temu dla moich rodziców. Piosenka nosi tytuł Moja Mama. No i to jest z kolei no taki, ponieważ moi rodzice nie żyją, więc to jest taki ukłon atencji, takiej miłości do moich rodziców, że dzięki nim jestem tym, kim jestem i jestem tu, gdzie jestem. I też po zaśpiewaniu często tej piosenki, właściwie zawsze, ja już pomijam to, że ludzie często po prostu płaczą podczas śpiewania tej piosenki, ale bardzo często przychodzą do mnie ludzie po koncercie i mówią: wie pani co, tak mnie wzruszyła ta piosenka, że zaraz po koncercie dzwonię do mamy, dzwonię do taty i powiem, jak bardzo ich kocham. I to są takie chwile, kiedy sobie myślę, że ta moja praca naprawdę ma sens.
1: Olga Bończyk była moim i Państwa gościem dzisiaj w Alei Sław Radia Pogoda. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Ja również dziękuję.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokości

0: niskiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
3: Gdzie ty mnie prowadzisz?
2: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Masz apetyt na sukces? Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projektuj żywność przyszłości. Dbaj o jakość i bezpieczeństwo produktów. Rekrutacja trwa. Wejdź na rekrutacja.up.poznań.pl.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama.
14: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
15: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym kwadransie poruszymy sporo tematów, między innymi powiemy o pracach na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Biskupińskiej w Poznaniu. Zajrzymy też do Teatru Ósmego Dnia. Co jeszcze w tym kwadransie? Powiem o urządzeniach AED i specjalnym projekcie w Poznaniu. Na początek, zgodnie z zapowiedzią, okolice ulicy Biskupińskiej i ważna informacja dla kierowców i pieszych.
16: Sukcesywnie, nieustannie prowadzimy prace związane z modernizacją kolejowej obwodnicy Poznania. To są roboty związane z peronami, z torami, ale także z remontami przejazdów kolejowo-drogowych. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. I właśnie do 2 października planujemy roboty na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Biskupińskiej. Ze względu na ich zakres, a więc na kompleksową przebudowę nawierzchni, konieczne będą tymczasowe zmiany w ruchu dla kierowców, dla rowerzystów i dla pieszych, przy czym utrzymany zostanie ruch kolejowy po jednym torze w obrębie tego przejazdu kolejowo-drogowego. O zmianach będzie informować czytelne oznakowanie. Prosimy zatem o wyrozumiałość i o bezwzględne stosowanie się do tych tymczasowych zmian. Warto wspomnieć, że prace na przejazdach kolejowo-drogowych realizowane w ramach modernizacji kolejowej obwodnicy Poznania zdecydowanie zwiększą poziom bezpieczeństwa. Dokładamy przy tym starań, aby te wszystkie prace, które są konieczne do wykonania, w jak najmniejszym stopniu wpływały na komunikację. Dlatego prowadzimy je sukcesywnie i nigdy nie modernizujemy dwóch przejazdów, które znajdują się w sąsiedztwie w tym samym czasie.
15: W związku z pracami na przejeździe kolejowym trasa linii autobusowej nr 146 zostanie skrócona do pętli Strzeszyn PKM. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu. Czas na kolejny temat, a teraz będziemy mówić o wyjątkowym projekcie.
17: Marta Szajek z Pomogę, bo mogę.
18: Aneta Olszewska, Drużyna Szpiku.
17: Chciałobyśmy dzisiaj opowiedzieć o świetnym projekcie, który dotyczy szkół, który dotyczy dzieciaków i kadry szkolnej. Nazywa się projekt Szkoła AED. Zależy nam na tym, żeby w każdej szkole, to jest w ogóle projekt ogólnopolski, żeby w każdej szkole znalazło się AED, czyli...
19: AED jest to automatyczny defibrylator zewnętrzny. Jest to urządzenie, które w bezpośredni sposób pomaga ratować życie.
17: Bardzo nam zależy, żeby ten projekt wybrzmiał tutaj w Poznaniu, ponieważ jest to projekt dotyczący szkoły AED, natomiast musimy podkreślić to i powiedzieć, że dlaczego my, drużyna Szpiku, też bierzemy w tym udział, ponieważ 10% z zakupu każdego AED dodatkowo wspiera naszych podopiecznych, czyli chorych onkologicznie.
15: To może przybliżmy słuchaczom, na czym tak dokładniej polega ten projekt.
19: Projekt ten, tak jak wspomniała Aneta, jest projektem ogólnopolskim i polega na tym, że wyposażamy placówki edukacyjne właśnie w AED, czyli w sprzęt, który bezpośrednio może uratować życie, które poprowadzi cię dosłownie za rączkę i pokaże ci po kolei, krok po kroku, co należy zrobić z poszkodowanym, który znalazł się w sytuacji NZK, czyli nagłego zatrzymania krążenia.
17: Ja może o tym, jak zgłosić się do tego projektu. To jest w ogóle bardzo proste dla szkół, bo my większość pracy zrobimy za tą szkołę, wykonamy za tą szkołę. Można wejść na stronę projektu, czyli www.szkoła.aed. I tam po prostu wyrazić chęć udziału w tym projekcie. My jako drużyna Szpiku, fundacja, zakładamy zrzutka.pl dla każdej szkoły. Szkoła dostaje od nas link, wszelkie materiały, którymi mogą się posługiwać, jeśli chodzi o ten projekt, mogą promować ten projekt, mogą wysyłać linki do rodziców dzieci z tej zrzutki i rodzice mogą dowolną kwotą zasilać tą zrzutkę i przyczyniać się do tego, że w tej szkole, gdzie są ich dzieciaki, będzie urządzenie AED.
19: Tak, ale to dodatkowo jeszcze tak uzupełnię. Jest to projekt lokalny dla całej społeczności, czyli jeżeli szkoła zdecyduje się na wyposażenie placówki w AED, ale tak zwane zewnętrzne, czyli montujemy sobie szafkę na zewnątrz budynku, to wówczas to AED jest dostępne nie tylko dla osób, które przebywają w samym budynku w szkole, ale także dla lokalnej społeczności. Także do zbiórki mogą również dołączyć się lokalne firmy, przedsiębiorstwa, co na pewno powoduje, że ta zbiórka jest dużo szybciej i sprawniej zakończona.
15: A kto tego wszystkiego nie zapamiętał i chciałby znaleźć wszelkie szczegóły?
19: Informacje są dostępne na naszej stronie www, czyli szkołaaed.pl. Można się również zgłosić do nas telefonicznie.
17: Bardzo zapraszamy wszystkich do tego projektu. Uważamy, że to jest projekt, który jest fantastyczny i AED powinno się znaleźć w każdej szkole.
15: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiły
19: Marta Szajek, Pomogę, bo mogę.
17: Aneta Olszewska, drużyna Szpiku.
15: Pięknie dziękuję za rozmowę.
17: Również dziękujemy bardzo.
15: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu, a teraz w nim o obowiązkowej deratyzacji w Poznaniu.
13: Od 1 października właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych, a także hoteli, placówek oświaty, schronisk dla zwierząt, lokali gastronomicznych i innych obiektów zobowiązani są wyłożyć trutki na szczury. Radosław Weber, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Poznania. Trutki powinny znaleźć się w specjalnych karnikach deratyzacyjnych, w takich miejscach jak piwnice czy miejsca gromadzenia odpadów. Na przykład na osiedlach będą to zasieki śmietnikowe. Nie zapominajmy również o niezbędnych ostrzeżeniach w miejscach wyłożenia trutek, zarówno tekstowych, jak i w formie piktogramu ostrzegającego o niebezpieczeństwie. 1 października to czas na działanie i wykładanie trutek, czyli tzw. rodentycydów, bo w kolejne dni strażnicy miejscy wyruszą na kontrolę sprawdzać, czy preparaty zostały terminowo wyłożone. Za niewywiązanie się z obowiązków deratyzacji grozi mandat karny do 500 zł lub wniosek o ukaranie do sądu. Straż Miejska nie prowadzi tylko kontroli w miejscach przetwarzania żywności. Tym zajmuje się sanepid. Zużyty preparat należy na bieżąco uzupełniać. I oczywiście dbać o czystość na posesji. Wtedy będą mniejsze szanse, że pojawią się na niej nieproszeni goście.
15: Szczegółowe informacje dotyczące zasad prowadzenia deratyzacji można znaleźć w materiałach Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania oraz na stronie Poznańskiej Straży Miejskiej. Czas na kulturę. Teraz Szymon Bojdo z Teatru Ósmego Dnia i garść zaproszeń.
20: Zaproszenia na październik. Właściwie zaczynamy od pierwszego dnia października i kontynuujemy taki przegląd, o którym już chyba kiedyś Państwu wspominałem. 8 dni teatr. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury właśnie na pokazanie 8 takich najlepszych, najciekawszych spektakli teatru alternatywnego z całej Polski. I dzięki temu możemy zobaczyć różne produkcje, których byśmy normalnie nie zobaczyli pewnie, bo musielibyśmy gdzieś jechać. Już 1 października o godzinie 19 spektakl Antena Macieja Gorczyńskiego, który był wyprodukowany w Teatrze Rozbrak w Bytomiu w ramach programu Przestrzenie Sztuki. Reżyseria Maciej Gorczyński, tytuł Antena na podstawie twórczości Sergeja Żadana, to jest jeden z najwybitniejszych obecnie ukraińskich pisarzy, opowiada także o życiu codziennym w realiach wojny, o miłości, o tym, czego brakuje i czego jest za dużo w czasie wojennym. Bardzo ciekawe były też jego relacje w mediach społecznościowych właśnie z Charkowa, gdzie się urodził i gdzie mieszka, gdzie żyje na co dzień. Także myślę, że będzie to bardzo ciekawe spotkanie z tym teatrem. Dość duży spektakl i bardzo, myślę, ważny, i serdecznie zapraszam też, można przekazać te informacje osobom, które na przykład mówią po ukraińsku, że oprócz polskiego tekstu wymawianego na scenie będą też napisy w języku ukraińskim, więc będzie to też okazja do jakiegoś takiego spotkania i do integracji w teatrze, no i do uczestnictwa właśnie w tym naszym przeglądzie teatralnym. Natomiast 3, więc bardzo szybko, 2 dni później, przyjeżdża do nas bardzo ciekawy teatr, również w ramach przeglądu 8 dni teatr, A3 Teatr, spektakl Plan Lekcji. No i mamy już kolejny miesiąc roku szkolnego, więc myślę, że jak najbardziej pasuje, ale jest to propozycja dla osób starszych, dla osób dorosłych, dlatego że opowiada o tym, że 3 dorosłych mężczyzn wraca właśnie do szkoły, zasiada w szkolnych ławkach i to od razu nam się kojarzy, myślę, jak najbardziej z teatrem Tadeusza Kantora i ze spektaklem Umarła klasa, więc ta szkoła jest wtedy taką metaforą różnych życiowych doświadczeń, takich egzaminów, przed którymi stoimy w życiu, i no, naszego przemijającego dzieciństwa i dojrzewania. Serdecznie zapraszam. 1 października na godzinę 19 spektakl Antena Macieja Gorczyńskiego i 3 października na godzinę 19 A3 Teatr, spektakl Plan Lekcji.
15: Zapraszał Szymon Bojdo z Teatru 8 Dnia w Poznaniu. Teraz zajrzymy nieco dalej od Poznania. Zajrzymy do Rogoźna Wielkopolskiego.
0: Maciej Gracz, zastępca burmistrza Rogoźna. Jesień to jest piękna pora. Jesień to jest pora, w której w gminie Rogoźno, bo nie tylko w samym mieście, bardzo dużo się dzieje. Są to wydarzenia zarówno o takim profilu kulturalnym, jak przede wszystkim rekreacyjno-sportowym. Bardzo chciałbym zachęcić wszystkich słuchaczy do skorzystania z oferty sportowo-rekreacyjnej. Mam tutaj na myśli przede wszystkim 11. rogoziński półmaraton Przemysła II. To jest taki półmaraton w bardzo jesiennej, listopadowej, co prawda już scenerii, ale taki, który no, przyciąga rzesze tych biegaczy, bo biegnie się głównie traktami leśnymi, które w tej jesiennej odsłonie są niezwykle atrakcyjne, jeśli nie ma takiej szarówy, gdzie pada ten deszcz, a ostatnie 2 lata takie były, gdzie sprzyjała nam pogoda. To niezwykłe doznania biegaczy i wysokie oceny organizacji. Wcześniej w październiku organizujemy jesienny marsz Nordic Walking połączony z biegiem na 5 km, również dosyć duża impreza. No i po raz pierwszy w Rogoźnie impreza wioślarska. Mamy nadzieję, że o profilu czy o charakterze mistrzostw Polski długodystansowe regaty wioślarskie na dystansie 7,5 lub 8 km. Prawdopodobnie drugi weekend października.
15: A teraz w naszym magazynie zabiorę Was do Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu, a tam dzieje się.
21: Myślę, że w takich różnych kierunkach się dzieje. Pomocy materialnej, też higienicznej. Siostra Józefa Elżbietanka z Elżbietańskiego Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu.
15: Nie brakuje też pomocy resocjalizacyjnej.
22: Mam na imię Przemek, jestem podopiecznym Domu Nadziei.
21: Przemek trafił do nas rzeczywiście po terapii, szukając wsparcia, schronienia, ale jednak gdy zauważyłyśmy, że ma dużo talentów, szczególnie muzycznych, więc też prowadzi warsztaty w naszej świetlicy. Przygotowuje się też do nagrywania teledysku z osobami w kryzysie bezdomności. Przepięknie śpiewa, sam układa przeróżne teksty. Myślę, że warto posłuchać tego młodego człowieka i też warto pomagać, bo dzięki temu, że trafił do naszego domu, ma szansę stanąć na nogi, ma szansę nie zmarnować życia. W rozmowie wiemy, że to, co jest za nami, to już nie wróci się. I czasami jest tak, że my już nie mamy wpływu, żeby to naprawić, ale mamy szansę, to co jest przed nami, i jeżeli jest ta pomocna ręka, pomocna dłoń i wsparcie, może ta osoba rzeczywiście stanąć na nogi i jeszcze dużo dobrego, pięknego w życiu zrobić.
15: Widzę ten błysk wokół i chęć do działania, tak?
22: Tak, tak, jest chęć do działania. No tak krótko mogę zaapelować też do młodych, że nie warto po prostu się mieszać w używki. Chcę zmiany.
21: Przemek na co dzień tutaj maluje pomieszczenia, pomaga w remoncie dalszym, ale też w międzyczasie rapuje.
15: No i właśnie, to zaprezentujmy słuchaczom.
22: No okej. Ten kawałek napisałem na terapii, będąc na terapii. Znowu muszę się postarać. Wersy pachną nikotyną, stresem i benzyną. Dorastałem tam, gdzie marzenia szybko giną. To było przyczyną, żeby ten talent rozwinąć, zanurzyć się w hip-hopie i po prostu w nim płynąć. Yo.
15: Jak siostra pierwszy raz zareagowała, gdy usłyszała?
21: Bardzo pozytywnie. Wszystko, co piękne, szlachetne, to jestem otwarta i jestem otwarta też do współpracy, żeby też przede wszystkim teraz pomóc Przemkowi stanąć na nogi.
22: Teraz będziemy teledysk nagrywać. Dalsza część kawałków będzie realizowana tutaj w studio u sióstr. No to jest dla mnie coś pięknego tak naprawdę, bo nigdy nie miałem możliwości takiego działania. Od siostry dostałem studio i możliwości, spore możliwości do nagrywania tego wszystkiego, co kocham, nie? Tak naprawdę.
15: To trzymamy kciuki?
21: Tak, trzymamy i pomagajmy.
22: Zrobi mi się fajnie, kiedy ty postawisz na mnie, yo! Yo.
15: Dodam tylko, że codziennie z Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu korzysta kilkaset osób. Kolejny temat w naszym magazynie. Twórcy animacji mogą już zgłaszać swoje filmy i seriale do 4 konkursów 20. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator. Nabór potrwa do 12 stycznia przyszłego roku. Łączna pula nagród przekracza 100 tysięcy złotych, a zdobycie Grand Prix w konkursie filmów krótkometrażowych wiąże się ze skróconą drogą do nominacji do Oscara. Przypomnę, Animator będzie szczególny. Odbędzie się 20. edycja wydarzenia. Festiwal zaplanowano od 3 do 11 lipca przyszłego roku.
14: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
15: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Jak zawsze mam sporo tematów z Poznania i regionu. Pozwolicie, to na początek dłuższa rozmowa. Dziś w moim studio, w studio przy 27 grudnia zagościła
1: Agnieszka Stachowiak, pływaczka zimowa, multimedalistka Mistrzostw Świata w pływaniu zimowym. W tym sezonie wystartowałam w 4 zawodach w pływaniu open water. Open water to jest pływanie na wodach otwartych. Wystartowałam na dystansach 950 metrów i w swojej kategorii wiekowej zajęłam 1. miejsce.
15: Oczywiście gratulujemy. A jakie teraz plany, najbliższe plany?
1: Najbliższe plany to jest rozpoczęcie przygotowań już do sezonu pływania zimowego. I w najbliższym czasie zaczynam już treningi basenowe, przygotowania do najważniejszej imprezy w pływaniu zimowym. To jest bardzo dużo wyrzeczeń. Trzeba bardzo często chodzić nie tylko na basen, trzeba chodzić też pływać w zimnej wodzie. W moim tutaj kalendarzu przygotowań to są 4 wyjścia na basen i 3 wyjścia do pływania w wodzie, w jeziorze.
15: W jakich akwenach między innymi?
1: Moim ulubionym akwenem jest Jezioro Szczeszyńskie. Drugim fajnym obiektem, na którym lubię się pojawiać, to są Glinianki w Mosinie.
15: A co daje takie pływanie w zimnej wodzie? Jakie są korzyści z tego?
1: No, korzyściami pływania w zimnej wodzie przede wszystkim to jest świetne samopoczucie. Jest to taki wysyp adrenaliny, dopaminy, jesteśmy po pływaniu szczęśliwi, zadowoleni. Bardzo dobrze wpływa zimowe pływanie na skórę, na ciało. Przede wszystkim wzmacnia się nasza odporność, jesteśmy po prostu bardziej zadowoleni z siebie i z życia.
15: Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że pływanie w zimnej wodzie to nie jest to samo co morsowanie.
1: Tak, pływanie zimowe polega na tym, że my zanurzamy całe ciało, nie stosujemy żadnych docieplaczy, czyli nie stosujemy butów neoprenowych, nie zakładamy rękawiczek ani czapek, zakładamy tylko czepek i okularki. Pływacy zimowi też nie robią rozgrzewki przed wejściem do zimnej wody, wręcz stoją na plaży w kostiumie kąpielowym i wychładzają jeszcze ciało tym zimnym powietrzem, żeby potem wejść do tej wody, zanurzyć ciało, zanurzyć przede wszystkim głowę i zacząć pływać.
15: A co jeśli słuchają nas poznaniacy, wielkopolanie, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z takim pływaniem w zimnej wodzie, o tak?
1: Teraz jest doskonały czas, żeby nie kończyć pływania tutaj na wodach otwartych, czyli w jeziorach, żeby starać się raz w tygodniu chodzić na to jezioro, oczywiście w zabezpieczeniu, żeby mieć ze sobą bojkę, mieć ze sobą osobę towarzyszącą, pływać blisko brzegu, woda nie musi być głęboka, nie musimy daleko wypływać, możemy mieć wodę do pasa, warto pływać oczywiście przy kąpieliskach, w Szeszynku jest świetne kąpielisko, także warto tam po prostu być, pływać i robić to regularnie, bo najważniejsza w pływaniu zimowym jest ta regularność wchodzenia do zimnej wody.
15: A jeśli ktoś chciałby dołączyć, gdzie może się zgłosić, gdzie może znaleźć wszelkich informacji?
1: Zachęcam do obserwowania mojego konta na Instagramie Agnieszka Stachowiak iSwimmer albo mojego konta na Facebooku. Tam zawsze zapowiadam, kiedy się pojawię na wodach otwartych. Zachęcam wszystkich do śledzenia moich kont na mediach społecznościowych. Tam będą wszystkie informacje, gdzie można się ze mną spotkać i spróbować swojej przygody z pływaniem zimowym.
15: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim w naszym studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówiła
1: Agnieszka Stachowiak.
15: Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
15: W naszym magazynie zupełnie zmieniamy temat. Mówić będziemy o warsztatach antyprzemocowych dla chłopców.
2: Po raz pierwszy mamy okazję mieć taki projekt w Poznaniu. Agnieszka Zawadzka, pełnomocniczka prezydenta miasta Poznania do spraw polityki równościowej. Są to warsztaty antyprzemocowe dla chłopców w wieku między 13 a 18 lat. Jest to projekt polegający na przeprowadzeniu czterech warsztatów w takich niedużych grupach 12-osobowych i do tego zapraszamy poznańskie szkoły, aby zgłaszały się do fundacji, która te warsztaty będzie realizować, a ich celem jest stworzenie przestrzeni, aby młodzi uczestnicy, konkretnie chłopcy, mogli przyjrzeć się wzorcom męskości, przeanalizować też presję, która jest związana ze stereotypami, a także zdobyć narzędzia, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach.
15: Jak długo będą trwać takie zajęcia?
2: Te zajęcia rozpoczynają się w październiku. Teraz jest etap rekrutacji szkół chętnych do udziału w warsztatach i będą trwały do końca grudnia. Jest link, gdzie można zgłaszać swoje uczestnictwo.
15: A dlaczego warto się zgłosić?
2: Dlatego, że analizy wskazują na to, że przemoc rówieśnicza często głównie dotyczy chłopców. Oczywiście nie zawsze, ale to chłopcy nawet sami przyznają w takich badaniach, że są sprawcami zachowań przemocowych, ale także doświadczają pewnej presji emocjonalnej i braku wsparcia w budowaniu bezpiecznych, takich przyjaznych relacji. I to właśnie chłopcy zgłaszają ten brak wsparcia. Często jest to tak stereotypowo rozumiane, że chłopcy poradzą sobie lepiej, że to dziewczynki należy wspierać, ale chcemy podkreślić, że jakby obie płcie wymagają takiego równorzędnego wsparcia. I myślę, że te warsztaty mogą pomóc młodym chłopakom, aby też właśnie rozpoznawać i nazwać swoje emocje, komunikować się w sposób asertywny, ale bez przemocy. Te zajęcia właśnie będą polegały na takiej pracy w małych grupach warsztatowych, na dyskusjach. To nie będą wykłady, tylko to będzie takie doświadczenie, które ma jakby pokazywać szacunek, empatię i współpracę. To ma być jakby celem tychże warsztatów. One mają rozwijać komunikację, mają rozwijać inteligencję emocjonalną, a także umiejętność radzenia sobie z takimi konfliktami codziennymi. Także wzmacniać własne poczucie wartości i przede wszystkim reagowanie na przemoc. Kierując się też tym, co dzieje się w innych miastach, a ta fundacja, która te warsztaty przeprowadza w wielu miastach, już przeprowadzała te warsztaty. A teraz Poznań, tak, teraz Poznań, cieszę się, że dołączyliśmy. Niestety nie jako pierwsi, ale dołączyliśmy. Czekamy, jaki będzie też odzew na te warsztaty, bo w zamiarze jest kontynuowanie tego w przyszłym roku.
15: Przypomnijmy, w jakim wieku tutaj chłopcy i panowie mogą się zgłaszać, młodzi panowie, młodzi mężczyźni.
2: Tak, młodzi mężczyźni w wieku od 13 do 18 lat, czyli szkoły ponadpodstawowe. I to te szkoły mogą się zgłaszać do projektu.
15: To na koniec naszej rozmowy przypomnijmy raz jeszcze, w jaki sposób można się zgłaszać.
2: Wystarczy wejść na stronę miasta Poznania. Tam są wszystkie szczegóły w artykule Warsztaty antyprzemocowe dla chłopców.
15: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
2: Agnieszka Zawadzka, pełnomocniczka prezydenta miasta Poznania do spraw polityki równościowej.
15: Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
15: Przypomnę, zajęcia nie są prowadzone w formie wykładów, lecz ćwiczeń i dyskusji w małych grupach. W naszym programie czas zajrzeć do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, a tam wystawy, spotkania autorskie, ale też spotkania w muzeach literackich. Na tym nie koniec.
3: No i oczywiście jak zawsze będą także spotkania dla dzieci. 26 września będą czytaty i to będą czytaty dla tych, którzy chcieliby się nauczyć patrzeć, dlatego że okazuje się, że nie wszyscy umiemy patrzeć. Będziemy uczyć się tej umiejętności razem z Katarzyną Drozdowską-Sawińską z Poznańskiego Muzeum Narodowego. Ona nam pokaże takie elementy na obrazach, na które na pewno nie zwrócilibyśmy uwagi, a które pozwalają zupełnie inaczej zrozumieć pewne rzeczy. No i w ogóle o samym też wzroku i samej umiejętności patrzenia będziemy rozmawiać. No i naturalnie, jak zwykle u nas, także mnóstwo spotkań w klubach książki, w klubie książki u Sienkiewicza Duma i Uprzedzenie, a w klubie książki u nas w historycznym gmachu Rozmowa w katedrze, więc bardzo duży rozrzut, jeśli chodzi o tematy, ale myślę, że dla wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać o literaturze, znajdzie się miejsce. No i zapraszamy jeszcze na wystawy, które w bibliotece. Nowa wystawa poświęcona Józefowi Maksymilianowi Ossolińskiemu, twórcy Ossolineum. Trochę o jego historii, trochę o tym, jak budował swój księgozbiór. Wystawa, którą przywozi do nas właśnie Zakład Narodowy im. Ossolińskich, więc ci, którzy zajmują się badaniem i propagowaniem spuścizny Ossolińskiego. Natomiast cały czas do końca września w Galerii Atanazego wyjątkowa wystawa Tęsknota za transcendencją, wystawa rzeźb i grafik Romana Kosmali. To jest wystawa, która mam wrażenie, że jest jedną z tych wystaw, w których najlepiej tytuł oddaje co znajdziemy na tej wystawie, dlatego że rzeczywiście, kiedy wejdą Państwo do galerii, to poszukiwanie absolutu, o którym Roman Kosmala wielokrotnie mówił, staje się także doświadczeniem właśnie tych osób oglądających, a szczególnie zapraszamy 24 września o godzinie 17, ponieważ będzie wtedy okazja do wzięcia udziału w oprowadzaniu kuratorskim. Sam Roman Kosmala opowie o swoich pracach, o inspiracjach i myślę, że dzięki temu będziemy bliżej nie tylko tej transcendencji, ale też tej wizji artystycznej.
15: Ja przypomnę, że o tym wszystkim mówi Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Pani Katarzyna, tak przy okazji zapytam o czytanie. Widzieliśmy się przed wakacjami, pytałem o te pozycje książkowe, co warto czytać na wakacje, w podróży. Wakacje za nami, przed nami jesień, ten czas taki, który nadchodzi już wielkimi krokami. To chyba ten taki najlepszy czas dla tych, którzy lubią zaszyć się gdzieś pod kocem.
3: Ja już znalazłam pierwszy kasztan tej jesieni, więc to się niedługo stanie i myślę, że będzie można się rzeczywiście z tym kocem opatulić i wziąć dobrą książkę. I pewnie jak zwykle będą to przeróżne lektury. Zawsze sprawdzają się kryminały, zwłaszcza te tak zwane cozy criminals, czyli te kryminały kocykowe. Zawsze przeróżne książki, które są dla nas ucieczką. Myślę, że tutaj taka literatura azjatycka pozwala właśnie na takie poczucie się dobrze z pewnymi historiami. Ale ja mam nadzieję, że tej jesieni takim wielkim hitem będzie Lalka, bo jednak wchodzi film, wchodzi też serial. I myślę, że dobrze by było, gdybyśmy sobie wszyscy przypomnieli ten pierwowzór, zwłaszcza, że nawet jeżeli ktoś powie, że lalkę czytał w liceum i wystarczy, to gwarantuję, że ta lalka czytana dzisiaj to będzie kompletnie inna lalka. Nie dlatego, że lalka się zmieniła. My się zmieniliśmy i zupełnie inne rzeczy w tej książce dostrzeżemy.
15: Mówiła nam Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Kolejny temat w naszym programie. Stowarzyszenie Zupa na Głównym szuka wolontariuszy. Na co dzień działa na poznańskiej Wildzie.
4: Potrzebujemy wolontariuszy na sobotnie gotowanie. Spotykamy się zawsze o 13:00. Kończymy o 16:00 przygotowanie do tego posiłku. Mamy też magazyn z odzieżą. Tam potrzebujemy wolontariuszy do segregowania, do robienia paczek w niedzielę, bo co dwa tygodnie robimy takie zapisy na dedykowane paczki. Potrzebujemy z całą pewnością wolontariuszy medycznych. To jest też taka bardzo niezaopiekowana działka, jeżeli chodzi o osoby w kryzysie bezdomności. My zawsze w czasie wydawania posiłku mamy tam naszą panią doktor, mamy czasami studentów medycyny. Natomiast jeżeli ktoś by był empatycznym lekarzem i chciałby poświęcić godzinę, czy nawet czy dwie godziny w ciągu miesiąca na to, żeby pomagać osobom, które mają problemy zdrowotne, a nie mają zaopiekowania medycznego, to jak najbardziej zapraszamy. Mogą to być lekarze, mogą być to ratownicy medyczni, mogą być to pielęgniarki, więc to jest taka działka, która tak naprawdę wymaga w tym momencie jak gdyby zaopiekowania się, bo jeżeli chodzi o wolontariuszy takich do gotowania, to jak najbardziej można zgłosić się przez stronę facebookową i mamy taką grupę z panem głównym Najlepsi z Najlepszych. Tam trzeba napisać swojego maila, ja wyślę ankietę i wtedy dołączy człowiek do tej grupy, więc tak naprawdę potrzebujemy rąk do pracy przy przygotowaniu posiłku, przy segregowaniu odzieży i ludzi z wykształceniem medycznym do tego, żeby pomagać jeszcze bardziej.
15: Mówimy o Stowarzyszeniu Zupa na Głównym na poznańskiej Wildzie. A tak a propos gotowania tej zupy, jaka panuje atmosfera podczas gotowania?
4: Gotowanie zupy przebiega w dwóch miejscach, to znaczy tak zwanej naszej kanapkowni, gdzie przygotowuje się wszystkie rzeczy na zupę i na kanapki i w tej głównej kuchni. Oczywiście są rozmowy w zależności od tego, czy to jest wolontariat pracowniczy, czy to są ludzie, którzy są jak gdyby z nami dłużej, krócej. Są rozmowy tak naprawdę o wszystkim, od tego, co się w ogóle dzieje, jak wygląda to nasze pomaganie, to tak naprawdę rozmowy są o wszystkim. Nie jesteśmy ograniczeni w żaden sposób.
15: A kto chciałby pomóc, kto chciałby dorzucić swoją cegiełkę, w jaki sposób może zostać tym wolontariuszem, jak się zgłosić?
4: Znaczy najprościej jest do mnie zadzwonić, jeżeli się wpiszę w przeglądarce Zupa na Głównym, tam jest kontakt.
15: Mówiła Wioletta Bogusz ze Stowarzyszenia Zupa na Głównym w Poznaniu. Nie zapominajmy o potrzebujących, tym bardziej, że przed nimi bardzo trudny czas.
14: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
15: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a w tym wydaniu sporo będziemy mówić o grzybach.
5: Jeśli będą nadal sprzyjać nam opady, to myślę, że to może być jeden z lepszych sezonów grzybowych w przeciągu ostatnich lat. Natomiast nie zapeszajmy. Na razie nie zapeszajmy, zaczęło się wspaniale i miejmy nadzieję, że będzie tak trwało do końca października.
15: Do tego tematu powrócimy za kilka minut, a na początek tego wydania magazynu Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Niebawem do Poznania powrócą studenci i tutaj mamy garść porad dla tych studentów, którzy będą korzystać z komunikacji miejskiej w Poznaniu.
6: Tak, zachęcamy studentów do tego, żeby już się zainteresować ofertą Zarządu Transportu Miejskiego. Mamy specjalnie dla studentów przygotowane bilety semestralne. To jest naprawdę bardzo atrakcyjna oferta. Jeżeli chodzi o kasę, a każdemu studentowi zależy na tym, żeby oszczędzać, żeby jak najwięcej tych pieniędzy zostało. I dlatego zachęcamy do tego, żeby rozważyć możliwość zakupu biletu semestralnego. Jeżeli mamy takie bilety na strefę A, czyli na Poznań, między innymi, bo oczywiście one są też na inne strefy, ale jeżeli ktoś się przemieszcza tylko po Poznaniu, no to tutaj mamy strefę A i możemy skorzystać z takiego biletu na 120 dni. Ten bilet kosztuje 167 zł i wówczas no, przeliczając taki bilet na jeden dzień, no to on taki koszt tych przejazdów jednego dnia, jeżeli taki bilet sobie kupimy, no to jest wydatek rzędu niespełna złoty 40, także to rzeczywiście to są naprawdę bardzo atrakcyjne warunki. Jest też bilet na 150 dni, który kosztuje 202 zł, czyli tak przeliczając to na jeden dzień, no to mamy wydatek około złoty 34 grosze, także naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjna oferta, specjalnie przeznaczona dla studentów i z takich praktycznych informacji, które warto wiedzieć, warto założyć sobie albo aplikację PK, jeżeli chcemy z takiego biletu korzystać, albo wyrobić sobie kartę PK, to są tak naprawdę nośniki tego biletu okresowego, tego biletu semestralnego, ale możemy także naszą elektroniczną legitymację studencką, to oczywiście dotyczy przede wszystkim studentów, którzy będą zaczynać tutaj studia w Poznaniu, czyli studentów pierwszego roku, możemy aktywować tą elektroniczną legitymację studencką i traktować ją tak samo jak kartę PK, także wtedy nie musimy sobie osobno karty PK wyrabiać, ale możemy po prostu zapisywać ten bilet właśnie na swoim ELS-ie. Jak to zrobić? Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie ztm.poznań.pl. Natomiast jeżeli ktoś chce tylko korzystać z biletu okresowego, tego biletu semestralnego, no to tutaj najwygodniej będzie korzystać z aplikacji PK, ponieważ nie musimy mieć żadnej karty plastikowej, wszystko mamy w telefonie. Natomiast karta, czy to ten aktywowany ELS w systemie PK lub odrębna karta PK, jeżeli byśmy chcieli sobie taką kartę wyrobić, ona daje dodatkowo możliwość jeszcze korzystania z tak zwanej portmonetki, czyli takiego biletu przystankowego, czyli jeżeli nie mamy na przykład w danym momencie biletu semestralnego, no to możemy sobie doładować tą portmonetkę określoną kwotą 10, 20, 15, jak nam zależy, jak chcemy złotych i korzystać, wydawać te pieniądze na okazjonalne przejazdy z te portmonetki, czyli na przykład jeżeli chcemy przejechać jeden przystanek, no to płacimy grosze, możemy przejechać 2, 3, 4, płacimy po prostu za liczbę przejechanych przystanków, nie płacimy za czas. Taką możliwość dają właśnie elektroniczne nośniki w postaci kart. Jeżeli chcemy tylko mieć bilet okresowy, tutaj zachęcamy do tego, żeby sobie wyrobić, pobrać aplikację PK.
15: Mówił Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. W naszym programie zupełnie zmieniamy temat. Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią zabierzemy Was teraz do lasu. Będzie o grzybach.
5: Możemy śmiało powiedzieć, że sezon grzybowy jest otwarty. Coraz więcej porad tutaj u nas w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Mariola Mazur-Zielińska, grzyboznawca, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. Coraz więcej grzybiarzy, no i oczywiście coraz większej ilości grzybów. Mieliśmy bardzo dużo porad grzybowych i grzybiarze opowiadają nam, że olbrzymie ilości grzybów pojawiły się w wielkopolskich lasach.
15: Jakie grzyby pojawiają się teraz najczęściej w wielkopolskich lasach?
5: Przede wszystkim mamy borowiki szlachetne, czyli prawdziwki. Dodatkowo też podgrzybki brunatne, koźlarze, babki. No i w tym roku bardzo dużo złotoborowika wysmukłego, zwanego też borowikiem amerykańskim bądź borowikiem wrzosowym. No to jest grzyb, który upodobał sobie Polskę. On został do Polski zawleczony prawdopodobnie z sadzonkami drzew iglastych. Pierwsze pojawił się na terenie krajów nadbałtyckich, później wzdłuż Morza Bałtyckiego przedostał się do Polski. No i oczywiście jego ulubionymi lasami, w których rośnie, są bory sosnowe, a tych borów sosnowych mamy bardzo dużo w Polsce. W związku z tym warunki mu sprzyjają i rozwija się i wędruje sobie od basenu Morza Bałtyckiego przez, w zasadzie już zawędrował do południa naszego kraju. W okolicach nawet Rzeszowa jest notowany.
15: W Wielkopolsce sezon na grzyby rozpoczął się już na całego, że tak się wyrażę.
5: Zdecydowanie możemy to stwierdzić już przejeżdżając wzdłuż lasów, bo bardzo dużej ilości zaparkowanych samochodów, co już świadczy, że grzybiarzy jest w nich bardzo dużo. Zresztą też wyniki grzybobrania, bo tutaj nasi petenci mówią, że znajdują 3, 4, a nawet 5 koszy, więc bardzo duże ilości. Więc jak najbardziej, myślę, Wielkopolska, grzybobranie się zaczęło i zachęcamy, żeby grzyby zbierać w Wielkopolsce. Wielkopolska grzybem stoi we wrześniu. Też były intensywne opady deszczu, więc nadchodzący tydzień na pewno sprawi, że to grzybobranie będzie bardzo owocne. Różne są historie. Niektórzy wybierają się do lasu po raz pierwszy i zbierają praktycznie wszystkie grzyby, które są w lesie i przychodząc na poradę chcą dowiedzieć się, jakie owocniki wylądowały w ich koszu, więc wtedy udzielamy porady, instruujemy, w jaki sposób poszukiwać grzybów i jakie cechy są najważniejsze. Zdarzają się też osoby, które zbierają grzyby, ale określone gatunki i czytając informacje w internecie zaczynają zbierać inne grzyby i chcą potwierdzenia, czy ten gatunek, który zebrali, jest tym właśnie gatunkiem. Zdarzają się też osoby, które idąc do lasu korzystają z atlasów i chcą już po zebraniu tylko zweryfikować z nami swoje zbiory. No ale coraz częściej widzimy też grzybiarzy, którzy korzystają z licznych aplikacji, które pomagają w identyfikacji grzybów. To znaczy, powiem tak, należy ostrożnie podchodzić do tych narzędzi. Na chwilę obecną jeszcze sztuczna inteligencja troszeczkę myli się, jeśli chodzi o identyfikację grzybów. Zaobserwowaliśmy to na poradach, bo tutaj mieliśmy nie tak dawno poradę, gdzie pani nazbierała 3 pełne kosze goryczaków żółciowych, natomiast skorzystała właśnie z aplikacji do identyfikacji grzybów, gdzie ta aplikacja wskazała, że są to koźlarze babki. Więc mamy grzyba goryczaka żółciowego, który jest grzybem niejadalnym, i koźlarza babkę, który jest aromatycznym, bardzo dobrym grzybem, który wspaniale można wykorzystać w gastronomii. No i tak z delikatną ostrożnością, zawsze korzystając z aplikacji, powinniśmy ten wynik, który nam wskazuje aplikacja, zweryfikować z atlasem grzybów. Ewentualnie, no tak jak tutaj w Poznaniu, można upewnić się z grzyboznawcą w wojewódzkiej stacji, czy też z osobami, które po prostu znają się na grzybach, z jakimiś doświadczonymi grzybiarzami. Myślę, że przede wszystkim osoby wykonujące zdjęcia już dopuszczają się na tym etapie pomyłek, bo te zdjęcia mogą być rozmazane w niewłaściwym oświetleniu, więc to przekłamuje. Jakby algorytm na bazie tego, co jest dostępne w internecie, analizuje to podesłane zdjęcie. W związku z tym, jeśli już je na samym wstępie wykonamy niewłaściwie, no to będzie miał trudności z rozpoznaniem i będzie identyfikował niewłaściwie. Jesteśmy w lesie, są czasami opady, jest zacienienie bądź za intensywne światło, więc ten kolor chociażby kapelusza, trzonu może być przekłamany. Dodatkowo, jeśli nie wskażemy algorytmowi konkretnych cech, które są ważne dla gatunku, na przykład, nie wiem, struktury trzonu, zakończenia trzonu, powierzchni hymenoforu, powierzchni kapelusza, nie wykonamy kilku czy kilkunastu tych zdjęć, tylko jednego, jedne zdjęcie jakby ukazujące całość owocnika, to rzeczywiście może mieć problemy nawet sztuczna inteligencja z rozpoznaniem. Tak, no przede wszystkim zbierajmy grzyby te, które znamy. Wtedy nie będziemy mieć żadnych pomyłek, jeśli chodzi o to, czy zebraliśmy grzyba trującego, czy też niejadalnego. Kolejną rzeczą, do lasu przede wszystkim zabieramy ze sobą kieszonkowy atlas grzybów. To jest też istotne. Już na miejscu możemy weryfikować, co też trafia do naszego kosza. No, idealną sytuacją byłoby ze sobą zabrać doświadczonego grzybiarza, który na bieżąco będzie oceniał nasze zbiory. Ewentualnie no, grzyboznawcy, jeśli już mamy takiego, powiedzmy, farta. Dodatkowo no, też do tego lasu musimy się odpowiednio przygotować, bo oprócz tego, że idziemy zbierać grzyby, też musimy się w odpowiedni sposób zabezpieczyć. Czyli właściwy ubiór, stosowny do tego miejsca, żeby zabezpieczyć się chociażby przed kleszczami, czy też innymi insektami. Możemy wykorzystywać do tego strój, długie spodnie, wysokie buty, różne repelenty, które zabezpieczają nas przed ukąszeniami. Ważne też, i myślę, że jedną z ważniejszych informacji jest to, żeby grzyby nie zbierać do torebek foliowych, do reklamówek foliowych, ze względu na to, że jeśli jesteśmy na tym grzybobraniu czasami nawet kilkanaście godzin i jest dość ciepło, to te grzyby cały czas oddychają i niestety grzyby się mogą zaparzyć w takiej reklamówce foliowej, co będzie powodowało, że w grzybach pojawią się substancje, które mogą wpływać na nasz organizm, mianowicie mogą spowodować zatrucia pokarmowe.
15: Mówimy tutaj nawet o grzybach jadalnych?
5: Nawet te grzyby jadalne, dokładnie. Więc najbezpieczniej jest zabierać ze sobą kosz wiklinowy, przewiewne, jakieś bawełniane torby, czy też papierowe, no, które po prostu nie będą generowały takich sytuacji jak zaparzenie grzybów. No i oczywiście warto też mieć ze sobą aplikację, ale aplikację, która będzie nam mówiła, gdzie dokładnie znajdujemy się, żeby po prostu nie zgubić się w lesie. No i z szacunku do mieszkańców lasu też, o czym chyba nie muszę przypominać, ale zachowujmy się cicho, spokojnie, nie niszczmy grzybów napotkanych w lesie, które nie są jadalne albo są trujące. No i też nie straszmy zwierzyny. To chyba jest najważniejsze. Czujmy się wspaniale w lesie, delektujmy się ciszą, spokojem i pięknem, które nas otacza.
15: Można powiedzieć, że szykuje się nam jeden z lepszych sezonów?
5: Jeśli będą nadal sprzyjać nam opady, to myślę, że to może być jeden z lepszych sezonów grzybowych w przeciągu ostatnich lat. Natomiast nie zapeszajmy. Na razie nie zapeszajmy, zaczęło się wspaniale i miejmy nadzieję, że będzie tak trwało do końca października.
15: A ja przypomnę, grzyboznawcy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu pomagają sprawdzić gatunek grzyba, aby uniknąć zatruć pokarmowych. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania, a my pozostajemy w temacie grzybów. Kto jedzie autem do lasu, powinien pamiętać.
7: Przypominamy o tym, by zostawiać auto w miejscach do tego wyznaczonych, parkingach, a nie zostawiać szlabanów, bo często się zostawia te nasze leśne szlabany na dojazdach pożarowych i mieliśmy sytuację, że chociażby karetka pogotowa nie mogła dojechać po grzybiarza, który wezwał pomoc, bo samochody zostawiały ten wjazd do lasu. Trzeba było przy pomocy strażników leśnych przeprowadzić tą karetkę. Strata czasu. Może nam się wydarzyć coś poważnego i po prostu może skończyć się to bardzo poważnie dla nas. Także to też przypominamy, by w miejscach wyznaczonych przez leśników auto zostawiać samochód, a nie parkować i nie zostawiać wjazdów do lasu, szczególnie dróg pożarowych. One mają właśnie względy bezpieczeństwa na celu, żeby dojechała tam karetka, żeby tam dojechała straż pożarna w szybki i bezpieczny sposób.
15: Apelował na naszej antenie Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A tak a propos jeszcze zbierania grzybów. Bezpieczeństwo zawsze powinno być ważniejsze niż koszyk pełen grzybów. Lepiej wrócić z mniejszym zbiorem, ale bezpiecznie do domu, niż narażać siebie i bliskich na niebezpieczeństwo.
14: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
15: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a ten kwadrans zaczynamy od serii włamań w Poznaniu i okolicach, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
8: Od czerwca do sierpnia 2026 roku policjanci z Poznania odnotowali serię włamań na terenie Nowego Miasta, Kobylnicy i Szreniawy. Sprawcy za cel obrali według ustaleń śledczych restauracje, kawiarnie oraz sklepy ogólnospożywcze. Włamali się również do 3 samochodów. Działali przede wszystkim pod osłoną nocy. Do lokali dostawali się sprawcy m.in. poprzez podważanie okien i rolet, wyważanie drzwi czy wybijanie witryn. W przypadku samochodów wybijali szyby w tylnych drzwiach. Z wnętrza lokali zabierali głównie pieniądze, alkohol, papierosy oraz sprzęt elektroniczny. Z pojazdów kradli pozostawione w nich przedmioty. W jednym z przypadków, do którego doszło przy ulicy Żelaznej w Poznaniu, ich łupem padł specjalistyczny sprzęt do badania parametrów wody. Jego wartość wynosiła aż kilkanaście tysięcy złotych. Od początku sprawy policjanci szczegółowo analizowali każde zgłoszenie, zabezpieczali monitoringi, przesłuchiwali świadków i gromadzili informacje, które mogły pomóc w ustaleniu sprawców. Równolegle kryminalni prowadzili intensywne czynności operacyjne. Analiza zgromadzonego materiału pozwoliła im dostrzec pewne podobieństwa w sposobie działania sprawców. Mimo że do przestępstw dochodziło w różnych miejscach Poznania, a także powiatu poznańskiego. Sposób dokonywania włamań, ale także charakter skradzionego mienia wskazywały, że za poszczególnymi zdarzeniami mogą stać te same osoby. Policjanci ustalili ich tożsamość, a następnie miejsca, w których mogli przebywać. Kolejnym etapem była policyjna realizacja. Pod koniec sierpnia kryminalni przeprowadzili akcję, w wyniku której zatrzymali 3 osoby. 29-letnią kobietę oraz 2 mężczyzn w wieku 36 i 41 lat. Podczas przeszukania jednego z wytypowanych adresów policjanci odzyskali skradziony w połowie lipca na terenie Poznania motocykl, a także rower. Na tym jednak nie zakończyły się efekty realizacji. U jednego z zatrzymanych funkcjonariuszy zabezpieczyli mefedron. Podczas przeszukań znaleźli również łomy, kominiarki, ale także inne narzędzia, które mogły być wykorzystywane podczas włamań. Policjanci odzyskali także część przedmiotów pochodzących z przestępstw. Wśród nich znalazły się m.in. akcesoria papierosowe oraz karton z dziecięcymi dresami skradzionymi podczas włamania do jednego ze wspomnianych samochodów. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 41-latkowi 8 zarzutów. Dotyczą one kradzieży z włamaniem do lokali i pojazdu, ale także posiadania narkotyków. 29-letnia kobieta usłyszała 4 zarzuty związane z włamaniami do lokali i samochodów. 36-latek odpowie natomiast za 6 przestępstw, w tym kradzieży z włamaniem oraz kradzież motocykla. Najstarszy z podejrzanych będzie odpowiadał w warunkach multirecydywy. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.
15: Pozostałej dwójce podejrzanych grozi do 10 lat więzienia. W naszym magazynie teraz zajrzymy na poznańską Wildę.
9: Zakończyła się wymiana nawierzchni jezdni i chodników na ulicy Kilińskiego na poznańskiej Wildzie. W ostatnim czasie odbyły się końcowe odbiory robót budowlanych. W ramach metamorfozy ulicy Kilińskiego jesienią zostaną posadzone drzewa, krzewy i byliny. Prace na ulicy Kilińskiego rozpoczęły się od modernizacji sieci gazowej pod koniec ubiegłego roku. Następnie wykonawca rozpoczął wymianę nawierzchni chodników i jezdni. Rozebrano stare, zniszczone chodniki i ułożono nowe z płyt betonowych. Przy kamienicach zostały wykonane pasy kompensacyjne słupanej kostki granitowej, a na zjazdach do posesji ułożono kostkę ciętą. W kolejnym etapie wymieniono nawierzchnię jezdni. W połowie ulicy, gdzie docelowo powstanie enklawa zieleni, ułożono ciętą kostkę rzędową, tak aby wizualnie wyróżnić wjazd w to miejsce. Podobna nawierzchnia znajduje się na obu krańcach ulicy, zarówno od strony ulicy 28 czerwca, jak i od ulicy Prądzińskiego. Kostka rzędowa została również ułożona na miejscach parkingowych. W pozostałej części ulicy nawierzchnia jezdni wykonana została z masy bitumicznej. W miejscu, gdzie już jesienią powstanie zielony zakątek, ustawione zostały ławki oraz zamontowane są stojaki rowerowe. Mieszkańcy mogą tam przysiąść, odpocząć w cieniu rosnących drzew. Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów oraz spójnej stylistyce ulica zyskała uporządkowany charakter, podkreślający jej historyczną tożsamość. Zdecydowanie poprawia się estetyka otoczenia oraz komfort poruszania się pieszych, rowerzystów i kierowców. Lepszą retencję wód opadowych w tym rejonie zapewnią odbrukowane powierzchnie pod nową zieleń. Ponad 300 metrów kwadratowych nowej nawierzchni zyska zieleń. Lepszą retencję wód opadowych zapewnią odbrukowane powierzchnie pod nową zieleń oraz nieutwardzone tereny wokół starych drzew. Jest to ponad 300 metrów kwadratowych. Ostatnim akcentem metamorfozy będą nowe nasadzenia na jesień. We wspomnianych odbrukowanych miejscach posadzimy drzewa. Będzie to 5 platanów oraz 3 wiśnie kanzan. Przybędzie również 570 krzewów róż i bylin oraz 3,5 tysiąca roślin cebulowych. Zróżnicowana i starannie dobrana zieleń nie tylko podniesie walory estetyczne ulicy, ale także korzystnie wpłynie na jej mikroklimat. Wszystkie prace są finansowane z wpływów ze strefy płatnego parkowania.
15: Mówił Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, a koszt wszystkich prac to prawie 2 miliony złotych. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Jak już wiecie, sporo moich rozmów nagrywam w terenie, ale też w studio. I właśnie dzisiaj w moim studio przy 27 grudnia.
10: Ania Rzepka, Stowarzyszenie KRO, Poznańskie Centrum Wolontariatu. Witam.
15: A naszą rozmowę zaczniemy od maratonu.
10: Dokładnie, maratonu, ale nie takiego biegowego, tylko poznańskiego maratonu wolontariatu, który ponownie będzie gościł w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Założeniem tego wydarzenia jest takie hasło, że wystarczy chwila, żeby zostać bohaterem. To znaczy podczas wydarzenia, które jest otwarte, bezpłatne, wstęp wolny, zapraszamy wszystkich. Będzie można włączyć się w pomaganie poznańskim organizacjom pozarządowym tam na miejscu. Można poświęcić na to moment, można poświęcić na to kilka godzin, ponieważ wydarzenie odbywa się w godzinach 10-17. Oczywiście przy każdym stanowisku znajdziemy animatora, znajdziemy osobę prowadzącą, która wspomoże nas w tworzeniu tych przedmiotów, które będą wspierać organizacje pozarządowe. Także jeżeli ktoś na co dzień nie zajmuje się rękodziełem, nie musi się obawiać, że nie podoła, bo na pewno wspólnie damy radę. Tak jak wspominałam, to będzie kolejna edycja maratonu wolontariatu i ponownie w Centrum Kultury Zamek. Tym razem jednak będziemy działać na pierwszym piętrze w przestrzeni atrium. No i oczywiście oprócz stref, które będą dedykowane pomaganiu, znajdziecie też stanowisko Poznańskiego Centrum Wolontariatu, gdzie będziecie mogli porozmawiać z nami o możliwościach zaangażowania się w wolontariat w innej formie, być może systematycznej, być może również w jakieś akcje wolontariackie, także serdecznie zapraszamy. Powtórzę jeszcze raz, że będzie się to działo w środę 7 października w Centrum Kultury Zamek w przestrzeni atrium na pierwszym piętrze w godzinach 10-17.
15: Przypomnijmy, obowiązują jakieś zapisy?
10: Nie obowiązują zapisy. Jest to wydarzenie otwarte, bezpłatne dla osób w każdym wieku, bo też poziom trudności, poziom zaawansowania tego rękodzieła, które będziemy tworzyć, będzie różnorodny, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Natomiast w wydarzeniu mogą wziąć też udział grupy zorganizowane, na przykład szkolne kluby wolontariatu czy kluby seniora. Dlatego jeżeli ktoś chciałby przyjść większą grupą, większą ekipą, to zapraszamy serdecznie do kontaktu, na przykład mailowego na adres kro@centrum.pl. Można też wejść na naszą stronę www.centrum.pl, na stronę wolontariatpoznań.pl i tam znajdziecie dane do kontaktu z nami.
15: A teraz nieco zmienimy temat. Chciałbym zapytać o mini-granty.
10: Tak, coś dla studentów, także jeżeli słuchają nas studenci, to teraz uwaga, ponieważ Poznańskie Centrum Wolontariatu otwarło nabór na mini-granty dla studentów. Wystarczy, że zbierzecie grupę 3 studentów, studentek, osób studiujących na poznańskich uczelniach i napiszecie projekt właśnie na akcję wolontariacką. Jeżeli ktoś tego nigdy nie robił, jeżeli brzmi to może jakoś trudno, to nie martwcie się. Na naszej stronie jest formularz, krótki opis projektu należy przygotować. No i też osoby z naszego zespołu wspierają w przygotowaniu, w realizacji tych inicjatyw. To musi być inicjatywa, która odpowiada na problemy, na potrzeby lokalnej społeczności i aktywizuje właśnie też społeczność studencką. Można zdobyć do 1000 zł na realizację takiej akcji, dlatego jeżeli komuś w głowie kiełkuje jakiś pomysł, chciałby coś zrobić, chciałby coś zrealizować, to jest ten moment, żeby wejść właśnie na naszą stronę wolontariatpoznań.pl i tam w odpowiedniej zakładce znajdziecie szczegóły, znajdziecie kontakt do osób z naszego zespołu, które Was w tym wspomogą. Także zachęcam, to jest ten moment, żeby zacząć działać.
15: Oczywiście zachęcamy wszystkich radiosłuchaczy, a tymczasem w kalendarzu mamy wrzesień, a jak wrzesień, to dzieje się sporo i również u Was, prawda?
10: Zgadza się. Między innymi po przerwie takiej wakacyjnej, urlopowej wróciły do Poznańskiego Centrum Wolontariatu nasze warsztaty. Warsztaty bezpłatne, odpowiadające znów na różne potrzeby wolontariuszy, koordynatorów,

0: same oferty są podzielone na różne kategorie, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. A gdyby pojawiły się jakieś pytania, wątpliwości, to zapraszamy również do kontaktu z nami. Na naszej stronie wolontariatpoznań.pl znajdziecie kontakt do nas, także zapraszamy. Poznaniacy są bardzo pomocni i chętnie angażują się w wolontariat, w akcje społeczne, natomiast jak wiadomo, wolontariuszy nigdy za wielu, dlatego jeżeli ktoś z wolontariatem nie miał długo do czynienia albo nigdy nie miał do czynienia, to wejście na naszą stronę wolontariatpoznań.pl, sprawdzenie ofert wolontariatu jest dobrym pierwszym krokiem, który można wykonać z domu, albo przyjście właśnie na maraton wolontariatu 7 października, gdzie będzie można włączyć się w pomaganie tu i teraz na miejscu, ale też właśnie porozmawiać z naszym zespołem, porozmawiać o możliwościach, rodzajach wolontariatu, zasadach zaangażowania się w niego i dowiedzieć się, jak w naszym mieście można pomagać.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że pięknie o tym wszystkim w naszym studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówiła
0: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Krajopoznańskie Centrum Wolontariatu. Dziękuję.
1: Dziękuję pięknie. Sport. Ćwierć wieku biegania w stolicy Wielkopolski. Trwają zapisy na 25. edycję Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza.
2: Przygotowaliśmy też na tę edycję poznańskiego maratonu zupełnie nową trasę. I to jest trasa, która też będzie, myślę, że wielką atrakcją dla biegaczy, ponieważ powracamy po wielu, wielu latach w miejsca, przez które maraton naprawdę bardzo dawno temu biegł. I dawno nas nie było w okolicach właśnie Cytadeli. My pobiegniemy ulicą Armii Poznań, więc będziemy mieć po lewej stronie Cytadelę. Pobiegniemy przez ścisłe centrum miasta, ponieważ jak maraton znajdzie się na Alei Niepodległości, to będą biegacze skręcać w ulicę Libelta i będzie po drodze i plac Cyryla Ratajskiego, i plac Wolności, i przede wszystkim Stary Rynek, na którym maratonu nie było od 18 lat. Więc takie ważne, historyczne miejsca i punkty Poznania ten nasz maraton odwiedzi. No i bardzo fajnie jest, że i poznaniacy mogą w te ulubione miejsca trafić biegnąc i też pokazujemy w ten sposób, jak piękny jest Poznań tym wszystkim biegaczom, którzy przyjeżdżają na maraton spoza Poznania. Ciekawostka jest taka, że zwykle około 30% startujących to są poznaniacy, a cała reszta, no to są jednak osoby spoza naszego miasta. Dlatego ten maraton ma także walor taki, można powiedzieć, krajoznawczy. Wytyczamy trasę tak, żeby była atrakcyjna dla tych, którzy przyjeżdżają z innych miast do nas. Dwie rzeczy się nie zmieniają. Miejsce startu jest przy Międzynarodowych Targach Poznańskich na ulicy Grunwaldzkiej, a meta jest na placu Marka, czyli jak na ostatniej prostej z ulicy Grunwaldzkiej zawodnicy skręcą na teren targów i zobaczą przed sobą targową iglicę, to znaczy, że zostało im do pokonania no już ostatnie 200 metrów, więc to jest taki widok, na który każdy biegacz przez te 42 kilometry czeka. No i myślę, że po tym takim naszym dywanie, który rozwijamy na terenie targów, poniesie doping kibiców tych zawodników do samej mety. Te punkty kibica będą rozmieszczone w całym mieście podczas tego maratonu 4 października. Jednym z najciekawszych i najchętniej odwiedzanych punktów kibica będzie na pewno Enea Stadion, bo przez Enea Stadion, czyli ten stadion, na którym rozgrywane są mecze Lecha Poznań, będzie przebiegał maraton. No i każdy z tych biegaczy może się poczuć jak mistrz.
1: Na 25. edycję Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza zapraszamy 4 października.
3: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
0: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
0: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
5: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Masz apetyt na sukces? Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projektuj żywność przyszłości. Dbaj o jakość i bezpieczeństwo produktów. Rekrutacja trwa. Wejdź na rekrutacja.up.poznań.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Andrzej wracał z innego, jak sam nazywał, świata. Ze swego własnego świata, którym była dla niego samotność. Od chwili skończenia robót przy budowli błądził sam po polach i olszynach. Obcował tylko z marzeniem swoim i tęsknotą. Po mozolnej pracy pozwalał sobie na takie chwile duchowego święta, lecz odczuwał, że nie są one dla niego bezpieczne. Był w nim zbudzony potężnie głód szczęścia i jednocześnie groźna świadomość, że nie osiągnie go nigdy. Skarb jego uczuć zamknięty był szczelnie w sercu, nie ożywiał duszy najsłabszym promykiem nadziei. Pozostawało marzenie w udręce tęsknoty. Ale nawet marzenie swoje Andrzej zazdrośnie chował dla siebie tylko, by nikt nie odgadł i nikt nie zbrukał tej jego świętości. Andrzej widział niepokój matki, którą kochał głęboką miłością synowską i czcił niezmiernie. Jednakże nie zwierzał nawet jej swojej tajemnicy, lękał się, by nie odgadła, odczuwał, że nie zrozumie, pomimo swej zacnej, prostej natury kobiecej. Więc i teraz, wracając do domu, starał się uspokoić wewnętrznie, by nic nie zdradziło w nim przed matką jego nastroju duszy. Ale gdy wszedł do sieni, zachmurzył się. W otwartych drzwiach od świetlicy ujrzał pannę Anielę. Najmniej usposobiony był dziś do tej wizyty, powtarzającej się zresztą już zbyt często. Panna Aniela pokazywała Dęboszowej jakąś robotę. Gdy kroki Andrzeja rozległy się w sieni, matka wybiegła na spotkanie, młoda nauczycielka podążyła za nią. — Jędrusiu, synku, czekam i czekam, głodnyś pewno, chodź, siadaj, co byś chciał na wieczerze, jest zjadłe mleko, dobre i no co kartofle ostygły, ale zaraz jajecznicy usmażę, to sobie z panną Anielą podjecie, Franka, a chodź ino tu żywo. Dziewczyna wniosła właśnie chładysze mleka i tłuczone kartofle ze słoniną. Jest i kasza gryczana z okrasą, może pan gospodarz będą woleli do mlika, kartofle ano, krzynę przestygły, mówiła Franka przymilnie. Dziękuję, zjem mleko i co tam dacie, nie jestem głodny. Zaraz będzie jajecznica. Jeżeli dla mnie to zbyteczne, mam tylko pragnienie. Pan Andrzej teraz nie je, nie pije, a chodzi i żyje. Uśmiechnęła się wdzięcznie panna Aniela. A najlepiej pan lubi olszyny i borek za rzeką, czy nieprawda? Andrzej podniósł na nią wzrok spokojny. Tak, lubię te miejsca bardzo. Ale tylko do samotnych spacerów, bo jak prosiłyśmy pana z Marynką, żeby z nami poszedł, to się pan wymówił pracą, a potem w domu siedział, widziałam. A mojaż ty, panno Anielo, kochana, czy pani myśli, że jak on w domu, to ręce założy i odpoczywa, gdzież tam? Zawołała Dęboszowa wesoło. Miałem widocznie wtedy jakąś pracę domową, tłumaczył się Andrzej. Ale dla towarzystwa nawet się cygan powiesił, a pan... Andrzej zaśmiał się. Nie, wieszać się nie mam zamiaru. Ani pójść z nami na konwalię tak samo, prawda? Otóż przyszłam dziś specjalnie po to, żeby prosić pana na majówkę w najbliższą niedzielę. Konwalii moc. Będę ja z Marynką, nauczycielstwo z Bąków oboje, jeszcze kilka panien i chłopców z Zagórzan i Brzozowa. Ale na pana liczymy najwięcej. Ja jestem najmniej zabawny. Pan inżynier chce komplementów. Przecie pan chyba wie, że pan tu bryluje nad wszystkim jak meteor, co w Zagórzanach rzadko się pojawia. Oj, już ta panna Anielcia to dowcipna, mówi, że Jędrek chce komplementów, a sama je prawi. Śmiała się Dęboszowa. Proszę może jeszcze mleczka, kiedy pani smakuje? Dziękuję. A pan Andrzej tylko się uśmiecha i nic nie mówi na moje komplementy. Musiałbym albo być dumnym i dziękować, albo się za wolne żarty obrażać. Ani jednego, ani drugiego nie potrafię. Obrażać? Żarty? Ależ ja nie żartuję. Niech mnie Bóg broni. Przecie pan wie, jak bardzo pana cenię i jak mi bardzo na panu zależy. Łzy błysnęły w niebieskich oczach młodej panny. Czy pan się na mnie gniewa, panie Andrzeju? Ja? Cóż znowu? Myślał o czym innym. Żartujemy sobie oboje, a zresztą jestem pani wdzięczny za jej dobroć i uprzejmość. Nie dla wszystkich jestem taka, obruszyła się. Wiecie państwo co, chodźmy na ganek albo do ogrodu. Będziemy słuchali słowików, rechotu żab. Panna Aniela zaczęła deklamować z dużym patosem jakieś wiersze nastrojowe, gdyż lubiła się wierszami popisywać. Ale Dęboszowa, spojrzawszy na syna, zaproponowała: a może lepiej posłuchać radia? Albo Jędrek nam co przeczyta, gazety są nowe, ot leżą tu. Andrzej skwapliwie skorzystał z dobrej sposobności wyzwolenia się, lecz panna Aniela wołała na niego z ganku wychodzącego na sad. Jaka noc! Panie Andrzeju, aż się coś takiego robi, że i wypowiedzieć nie można. Pan to chyba głaz. Dlaczego? No bo taka noc majowa, pełna woni, a pan nic? Cóż ja mam robić? Zachwycam się tak samo jak pani. Pewno, czytając gazetę. No, trudno, nie ma pan w sobie poezji. Nie mam. Nie wierzę, pan tylko udaje takiego srogiego. No, jestem tygrys. Pomimo to ja bym chciała, nie wiem jak to powiedzieć. Niech pani posłucha, to ciekawe. I Andrzej zaczął czytać głośno jakiś artykuł, kontent, że mu się w porę nadarzył. Panna Aniela usiadła obok i przysunęła się do niego zbyt blisko. Czytając, miał wrażenie, że położy mu głowę na ramieniu. Czuł jej wzrok na sobie, który go drażnił. Odsunąć się brutalnie od niej nie wypadało, ale ta jej bliskość męczyła go, gdyż nasuwała mu znowu niepokojące myśli. Ten cichy pokój, oświetlony jasną lampą, te odgłosy i zapachy wiosenne płynące z ogrodu i gorący oddech tej dziewczyny tuż obok, wszystko to drażniło Andrzeja, dając mu zbyt słodkie złudzenie. Był podniecony pomimo pozornego chłodu i walczył z sobą, by tego nie okazać. Słyszy pan, jak słowiki trylują? Cicho szepnęła, wpadając w tok jego czytania. Skinął głową. Matka pańska wyszła, a mnie ta gazeta nic nie obchodzi, lepiej porozmawiajmy. Przysunęła się jeszcze bliżej. Uderzył go silniejszy zapach jakichś perfum różanych, duszących i otrzeźwił od razu. Dreszcz podniety, który go chwilowo zatrzymał przy niej, minął. Poczuł teraz nagłą niechęć do niej i do siebie. Powstał prędko. Cóż to już pan nie czyta? Zapomniałem, że w maju panny nie lubią gazet, wolą słowiki. Pewnie, szczególnie gdy gazety stają się nagle tak interesujące. Andrzej zaśmiał się, ubawiony. O, już pan zębami błyska jak wilk. Z panem strasznie trudno. Albo zaraz wszystko w żart obróci, albo spojrzy tak, że ciarki przejdą człowieka. Nie umie pan z pannami rozmawiać. Oj, to prawda. Jestem widocznie bardzo niezgrabny. No, zaraz to widać, co w trawie piszczy. Wszystkim pannom zawraca pan w głowie. Ani mi się śni. O, jaka szelmowska mina. Dobrze. Cicha woda brzegi rwie. Tak, te przysłowia są pouczające. Bąknął Dębosz, starając się nie okazać zniecierpliwienia. Podszedł do radia, gdy Dęboszowa weszła prędko do świetlicy. Jędrusiu, list do ciebie odnieśli z gminy dopiero teraz. Andrzej chwycił list i nagle zmienił się na twarzy tak wyraźnie, że trudno było tego nie zauważyć. Przepraszam panią, list ważny. Pożegnał już bez ceremonii stropioną nauczycielkę, ucałował rękę matki i poszedł do siebie, pobiegł prawie. Pannie Anieli zadrżały usta. Już chciała mu poddać myśl, aby ją odprowadził, lecz nie miała odwagi. Skąd ten list taki pilny? Spytała bezdźwięcznie Dęboszowej. Alboż on mało listów odbiera? Ojej, od różnych interesantów, panów, a kolegów. No ale ten to już na pewno nie był od interesanta. Chyba pani widziała sama, jak go pan Andrzej chwycił, aż łuna mu na twarz padła. Dęboszowa milczała. Nie wtrącała się nigdy do korespondencji syna, więc uwagi panny Anieli uraziły ją. Zaczęła mówić o czym innym.
0: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Nauczycielka wkrótce odeszła. Będąc już na drodze, patrzyła z daleka w oświetlone okno pokoju Dębosza. Że on ma list od panny, to bym przysięgła, mruknęła z gniewem. Andrzej czytał list od Kasi. Pogrążył się w nim, zapomniał o świecie całym, Kasia pisała. Drogi panie Andrzeju, nie uwierzy pan, jak jestem szczęśliwa i zapewne zdziwi się, że mogę nią być, więc może tylko zadowolona. Oto roboty przygotowawcze do budowy gmachu według mego planu i powierzone memu kierownictwu są w pełni. Zaczynamy budować. Jestem w swoim żywiole. Znalazłam ujście dla mojej energii i z całym zapałem wzięłam się do pracy. Mieszkam teraz we Lwowie. Tylko w sobotę robię wypady na wieś, gdyż nie mogę zaniedbywać Kromiłowa, a tam teraz tak ładnie. Maj ustroił wszystko nową krasą, dając lepsze myśli i każąc zapominać o smutkach. Tomek za mną tęskni i na moje spotkanie wybiega zawsze bardzo daleko. Uczy się dobrze, widzę, że głównie dlatego, aby mnie zrobić przyjemność. Mniejsza o przyczyny, cieszę się faktem. Wujowi Mocheńskiemu oddałam roboty Tomka. Wuj jedzie gdzieś tam na kurację i twierdzi, że zabierze to wszystko, aby przedstawić rzeźbiarzowi znajomemu, który należy jakoby do ludzi bardzo uczciwych i na te pierwociny Tomka wyda wyrok sumienny. Jestem niezmiernie ciekawa tej oceny. Żyję obecnie życiem nerwowym, trochę mnie ono wyczerpuje, ale ta ciągła podnieta i wytężona praca daje mi dużo spokoju, koi duszę, bo czuję, że kimś jestem, coś znaczę i że panu to tylko zwierzam, zyskałam tu uznanie. Mówią mi, że prowadzę roboty wybornie i ze znajomością rzeczy. Jakaż to dla mnie radość, że wyzwoliłam się nareszcie z nieznośnej bierności, w jakiej grzęzłam. Być niczym w społeczeństwie to taka straszna rzecz. Miałeś rację, drogi kolego. Trzeba się urodzić na lalkę, aby nią być i w takiej choćby przypadkowej roli wegetować. Nie czułam do tego nigdy zamiłowania, zaczęłam życie inaczej i tamto raziło mnie, dręczyło, aż musiałam wrócić do mojego powołania. Czuję się lekko jak ptak na swobodzie z rozwiniętymi skrzydłami. Oto moja odpowiedź na wasze pytanie, kolego. Szczerze jestem panu wdzięczna za jego serdeczną troskliwość o mnie. Dodaje mi to otuchy, że jest przecie przyjazna dusza, z którą tak dobrze się rozumiemy, że ktoś silny duchem dba o mnie i że mogę na nim polegać z całym zaufaniem. Ach, nie byłabym kobietą, gdyby mi tego nie brakowało. Każdy list pański to jedna więcej otucha dla mnie, to jeden więcej węzeł zacieśniający przyjaźń naszą. Proszę o takie listy, panie Andrzeju, chociaż to może egoizm, by pan przy swojej mozolnej pracy znajdywał czas na pisanie do mnie. Ale teraz czuję się bardziej godna przyjaźni pana. Praca nas jednoczy. A co do moich rodzinnych spraw, mój Boże, czyż można nazwać je rodzinnymi? Edward nie wraca. Są znowu w Europie. Przenoszą się z miejsca na miejsce, o czym wiem od Kmietowicza, który już likwiduje pochleby. Wszak pan wie, jakie to są czasy niepomiernie ciężkie dla rolnictwa. Dewaluacja, przeciążenie i ogólne wyżyłowanie kraju podatkami, więc pochleby przy takim podatku, jakim jest VAR, muszą ginąć. Co dalej? Nie wiem. Lękam się patrzeć w przyszłość, jakby zamykały mi ją jakieś widma. Nie mówmy o niej. Obecnie nauczyłam się żyć teraźniejszością. Na razie płynę na fali bystrej i dobrze mi, czy może względnie dobrze. A ma i taki w tym roku cudowny. Przy pracy nie mogę się nim dużo cieszyć, ale chwile oderwane na wsi są tym milsze. Jakże ładnie jest zapewne w Zagórzanach. Z tego, co mi pan opowiadał, wnioskuję, że są przemiłe. Muszę zwierzyć się panu z jednego zamiaru, jaki sobie z Tomkiem układamy. Oto wycieczkę do Zagórzan autem. Tyle świąt teraz wypada. Wybierzemy się kiedy koniecznie. Tomek, zakochany w panu, ciągle mnie o tę wycieczkę męczy. Nie uwierzy pan, jak się rozwija umysł tego chłopczyny. Czasem mam wrażenie, że jego mózg to rzeka bujna, pełna dopływów, które wzbierają. Dużo teraz czyta książek według mego wyboru, no i naturalnie ciągle modeluje. Teraz zaczął własne odtwarzać pomysły. Niektóre są naiwne jeszcze, ale kilka zdumiało mnie. Parę z nich oddałam wujowi. Wierzę głęboko, że Tomek to cenny minerał i daj Boże, by wykazał z czasem swoją wartość istotną. Gdyby to się stało w stopniu, o jakim marzę i w jaki przeczuciowo wierzę, uważałabym się urodzoną tylko po to, aby być szczęśliwym kilofem przyszłości Tomka. To już byłoby bardzo wiele, nieprawdaż? Oszlifuje go kto inny, nauka i praca, ale ten pierwszy błysk talentu jego byłby jednak moją zasługą, bo ja go odnalazłam w twardej skale jego bytu. Dlatego samego warto żyć. Gdyby, broń Boże, stało się inaczej, gdyby się spaczył, bo talent ma na pewno, byłby to dla mnie większy cios niż dla niego, oczywiście, gdyż on jeszcze tego nie rozumie i nawet iskry w sobie jeszcze nie odczuwa w pełni. Dębosz po raz drugi dokończył list, schował go do portfela i wyszedł z pokoju. Zamknął cicho drzwi od ganku. Gdy znalazł się na polu, odetchnął. Pragnął samotności w ciszy pól umajonych. Zdawało mu się, że tu wśród natury, jakby w obliczu Boga, swobodniej mógł obcować z Kasią. Wydobywał ją z głębi serca swego, gdzie ukryta była z nim zawsze, ale nie wszędzie odczuwał ją taką bliską, jakby swoją własną. I ona, teraz, gdy jest we Lwowie zajęta samodzielną pracą, stała mu się jeszcze bliższa. Teraz była mu już całym życiem, jego treścią. Andrzej uświadamiał sobie możliwość jej przyjazdu do jego domu z rozkoszą najwyższą, lecz z równie silnym niepokojem. Wiedział, że będzie to dla niego, pomimo szczęścia, ciężka próba do przetrwania. A jednak musiał się przygotować i zwalczyć w sobie niemal samego siebie, by nie ujawnić przed nią ani cienia tego, co w nim było najistotniejsze. Ona okazuje mu tylko przyjaźń. Wszystkie jej listy tchną jedynie przyjaźnią. Więc go nie odczuwa, czy nie chce odczuwać? Dlaczego? Andrzej zadawał sobie to pytanie z goryczą, bo równocześnie słyszał odpowiedź okrutną, a niezmiernie prostą. Jest mężatką. Może nawet kocha tego niegodziwego męża. W każdym razie tamten jest z jej świata, łączy ich jednakowe stanowisko w hierarchii społecznej. Co to jest owa sfera łącząca ludzi na wielkich i małych? Tradycja rodowa. Kasia jest rodową wielką panią i pozostała nią, pomimo swojej pracy i swego wyodrębnienia się ponad złoty czy pozłacany tłum własnej sfery. On pozostał chłopem także, pomimo, że się od swego tłumu nieco oddalił. Jej sfera patrzy na nią ze zdziwieniem, wzruszając ramionami na jej kaprysy. Inni uważają jej postępowanie za wielkopańską fantazję, za dziwactwo lub za zwyrodnienie, objawiające się w ten sposób oryginalny. Ale nikt nie odbierze jej przyrodzonych praw rodowych ani towarzyskich. Może ich razić jej ekscentryczność, lecz będzie zawsze należała do nich. On pozostanie zawsze chłopem. Ani jego ideały, ani praca i choćby najwyższa nauka nawet nie zetrze jego pochodzenia i ono będzie raziło zawsze tamtą sferę. Czy i ją również? Czy i ona tak samo na niego patrzy i tak samo jak on teraz rozważa swoje i jego stanowisko społeczne? Wszak jemu tylko o nią chodzi. I oto doznał przypływu nowej goryczy. Ona uważa go za kolegę i żywi dla niego istotnie głęboką przyjaźń. I to już zapewne wszystko, co on może od niej otrzymać, tym bardziej, jeśli ona kocha męża.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Andrzej wstrząsnął się na takie przypuszczenie. Zatem nic innego ponad koleżeńską przyjaźń. Dalekie są od niej z pewnością jego rozważania. Zapewne nie żywi ona innych uczuć ponad te, jakie mu ofiaruje z całą szczerością swej natury, ale bez cienia podniet i zapałów, które przepełniają jego serce. Gdyby jej wyznał uczucia, jakżeby odpowiedziała na nie? Czy taka świadomość nie ostudziłaby tego serdecznego stosunku, w jakim nie może być ani cienia interesowności z jego strony? Andrzej zadrżał. Niechże się wobec takiej możliwości nie dowiaduje i nawet nie domyśla jego uczuć, całkiem różnych od najgłębszej przyjaźni. Pozostać raczej na całe życie ze swoją złudą, niż osiągnąć straszną pewność, że jego miłość odepchnęła ją i że ona nie byłaby nigdy zdolna do odwzajemnienia mu się tym samym. Po długich rozmyślaniach w samotności i ciszy pól osnutych nocą majową, Dębosz umacniał się w postanowieniu traktowania Kasi jak kobietę, dla której ma się cześć najgłębszą i uczucie wielkiej przyjaźni. Lecz wbrew zakazom woli, tęsknota do niej potężniała tak ogromnie, że Andrzej obawiał się, iż nagłe zjawienie się Kasi w Zagórzanach może wywołać jakiś odruch mimowolny, który odsłoni całą tajemnicę. Aby oddalić możliwość takiego momentu, Andrzej postanowił sam podążyć naprzeciw niebezpieczeństwu, wziąć na próbę swoją moc i wyzwać ją do walki. Powziął zamiar nagły, bez zwłocznego wyjazdu do Lwowa. Postanowienie to wprowadziło go w stan podniecenia, którego już opanować nie umiał i które nie dało mu ani na chwilę spokoju. Cicho tu było i dziwnie uroczyście. Pośród zwartych szeregów krzyży stojących jakby w ordynku Bożym przesuwały się pasma słoneczne, chociaż wiosenne, lecz pełne melancholii. Pachniały kwiaty na tych grobkach skromnych, najeżonych jednakowymi niemal godłami męki pańskiej, które pokryły gęsto bohaterskie szczątki polskich orląt. Na krzyżach widniały czarne metalowe tabliczki z białymi napisami, imię, nazwisko, najczęściej bardzo skromne, dzień i miejsce zgonu i wiek. 16 lat, 17, 18, parę lat wzwyż, czasem jeszcze parę lat mniej. Często pod tabliczką, na brązowym krzyżyku, fotografia orlątka, twarzyczka dziecinna, oczy głębokie, myślące, tęskne spojrzenie lub pogodna, uśmiechnięta puca chłopyszka figlarza, któremu ani się śniły bohaterskie czyny i zgon za rodzinny Lwów. Ale to bohaterstwo pachole nosiło w duszy swojej, może nawet nieświadomie, lecz na pierwszy alarm, gdy serce zagrało pobudkę, pacholęta poszły w bój. Walczyły jak młode lwy niepowstrzymane, zapalne, niesione ideą szlachetnego porywu. Gęstym wiankiem młodych głowinek otoczyły rodzinny gród. Nie dopuściły wroga. I teraz w skromnych, darniowych mogiłkach śpią cicho, z podruzgotanymi skrzydłami. Pod takim kopczykiem ukwieconym spoczywa może niejedna świetna przyszłość tego, który sam ją złamał. Śpią tam może przyszłe głębokie umysły, talenty i skromni pracownicy przyszłych losów Polski. Ale już są oni bez przyszłości. Zamienili ją na świetną, wiekopomną przeszłość. I jak dziś nie ma chyba takiego, który by chodząc wśród tych mogiłek nie poczuł łzy pod powieką i nie schylił głowy ze czcią, taki w przyszłości cmentarzyk poległych orląt na Łyczakowie będzie zawsze wzruszał i pozostanie milczącym, a tak wymownym świadectwem bohaterskiego ducha tych polskich rycerzyków. Pośród krzyżowych alei, wyglądających jak szpalery męczeńskie, chodzili we troje Kasia, Dębosz i Tomek Kostrzewa. Kasia z dużego naręcza róż, konwali i bzów białych, które dźwigali wszyscy troje, rozdzielała kwiaty, zdobiąc nimi mogiłki. Nie mówili do siebie prawie nic. Czasem szeptem przemówiła Kasia lub Tomek przeczytał napis na tabliczce. Chłopak był blady ze wzruszenia. Oczy błękitne, miał szeroko otwarte i za mgłą łez spływających często po dziecinnych policzkach. Znał dokładnie historię obrony Lwowa opowiedzianą mu przez Kasię, więc przejęty był do głębi serca widokiem tych szeregów krzyży i grobów, pod którymi spoczywali jego rówieśnicy i takie same skromne pacholęta. Chodząc podawał Kasi kwiaty, sam je często układał u stóp krzyżów, pytał o różne szczegóły dotyczące poległych i poszczególnych walk. Był pochłonięty, może pierwsze w życiu tak silne przeżywał chwile. Przy grobach bohaterów, bez nazwiska, uczucia jego jakby wzmagały się jeszcze. Toć tego bidaka to i nikt pewno i nie odwiedza, ino obcy ludzie, szeptał z bólem, kiwając żałośnie jasną główką. Gdy zatrzymali się przy płycie na grobie nieznanego bohatera, zabranego do Warszawy, Tomek odczytał napis ze zdumieniem. A po co jego zabrali stąd i wywieźli tyli świat od jego braci? Kasia i Dębosz tłumaczyli mu symbol grobu nieznanego żołnierza i opowiedzieli, kiedy i jak odbył się pogrzeb jego w Warszawie. Tomek zaciekawił się wielce, słuchał głęboko zamyślony. Podniósł oczy na Dębosza i rzekł smutno, a nie lepiej byłoby jemu tu, kiele swoich braci? Oni tu sami ostali, jakby w swojej wsi, na tym tu wzgóreczku, a tamtego wywieźli szmat drogi daleko od swoich, żeb tylko honory odbierał za nich wszystkich. Jego tam pięknie stroją, w kwiaty palą ognie, a tym tu nikt nie składa honorów. Nagle zatoczył duży krąg ramionami, na twarzy wystąpiły mu ogniste rumieńce i zawołał z podnieceniem, łzawym głosem, żeby ja mógł tylko, żeby ja potrafił tak jak chciałby, to wszystkie te grobki ustroiłby w pomniki. W rzeźby piekne i wylepił w nich dużo i dużo rzeczy, co by ino do głowy najlepszego przyszło. A już starałby się, żeby te rzeźby wyszły najpiękniej, żeby i oni mieli takie same groby jak tamten jeden, ale... Umilkł i patrzył dokoła, kiwając głową z powątpiewaniem. Czy ja by to potrafił zrobić? A dużo, dużo by tego trzeba. No i oj, okropna robota. Ino, czy ja by potrafił tak samo zrobić, jakby chciał? Umilkł i patrzył dokoła, kiwając głową z powątpiewaniem. Czy ja by to potrafił zrobić? A dużo, dużo by tego trzeba. Oj, oj, okropna robota. Ino, czy ja by potrafił tak samo zrobić, jakby chciał? Kasia i Dębosz spojrzeli na siebie z uśmiechem. I cóż byś wyobraził na tych rzeźbach? Spytał Andrzej. Czy ja wiem co? Ale tak mnie się widzi, że dużo, dużo. Teraz to nie wiem, jak powiedzieć, ale kiedybym miał pod ręką glinę, to by zaraz wiedział, samo by to pomyślenie przyszło. Ożywił się i z nowym zapałem mówił. Nad jednym z tych najmłodszych to bym ulepił kobietę spłakaną, niby jego matulę. Ona trzymałaby go za rączkę, a druga osoba, wielga, w podartej sukni, ale piękna i ważna jak królowa, miałaby na głowie koronę, a nad koroną płomień takuleńki, jak ten, co ja widział na jednym obrazku. Dopieroż ta ważna osoba, niby Polska, przez wrogów szarpana, ciągnęłaby chłopca do siebie, a on patrzałby na ony płomień nad jej głową, jej urzeczony, i chyliłby się za nią, puszczając rękę własnej matuli. Tomek klasnął w dłonie z ogniem w oczach. Ot, to by było akurat. Tak mnie się widzi, że zrobiłby to może i dobrze. A na drugim dałby skrzydła, moc. Hej, moc skrzydeł, jastrzębi i kruków tłuczących, sokole i orle. Ino, że orle skrzydła byłyby połamane, ale... Aha, już wiem, ale wylatywałyby w górę. Ej, pewno jeszcze nie tak to jakoś... Zmieszał się nagle, spuścił oczy, robiąc niechętny ruch ręką. Głupi jestem, jeszcze ja za głupi na to, tu trzeba wielkiej rzeczy, a ja, co dłubek, bzdura, lepi figura i tylo. Rzetelne zmartwienie odbiło się na jego twarzy. Kasia poruszona ujęła głowę pacholęcia w dłonie i ucałowała jego czoło serdecznie jak matka. Mój ty kochany dłubku, nie doczekaj sobie, bo jak dorośniesz, to dopiero wtedy zobaczymy.
1: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serca.

Sypialem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta wezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż blaga mi wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klam.

Nie wiem jak, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te pratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie.

0: Stella już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: To dla kochanka.

A jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz, a jak się postarasz,

Szanowni Państwo, zachęcam do słuchania Radia Pogoda. W

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara. Ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg,

0: promocję.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesion, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

Tam w cieplutkim dosypia łóżeczku, leżąc wygodnie na wznak. Żona mu szepcze, śpi jeszcze koteczku, kołderkę skopałeś, ładnie to tak. Pieseczek zaraz ci zrobi śniadanko, kawkę z korzuszkiem i keks. Dzisiaj założysz już ciepłe ubranko, popatrz jak ślicznie spadł pierwszy śnieg. A tu rośnie Zenek, śnieg na dworze, mówię wstań, bo będzie gorzej. Zenek, wstań, bo ci przyłożę, wstań, Zenek, wstań. Dzisiaj nad ranem coś żące się stało, jakaś choroba czy co? Wypiła za dużo, czy zjadła za mało? Odeszło żące, wszystko zło. Zenuś mnie rzekła, dziś będą pieszczoty, dziś poznasz co miodu smak. Nie pójdziesz, Zenuś, dziś do roboty. Co? Dobrze mówi? Oj tak, Hela, tak. Pamiętasz, Zenuś, jak było po ślubie? Wtedy to byłeś, och ty. Pamiętasz? Miałeś trochę w czubie i zaparliśmy snopkiem drzwi. Pamiętasz, Zenuś, co potem się działo? Nie wrócą już tamte dni. Wołałeś, Hela, całuj, całuj. Wtedy to byłeś, och ty. Wolne soboty odrobić nawiązką, będziesz pracował co kół. Pakuj się, jedziemy na ziemię śląską i żonka przywiozła mnie tu. I jeszcze mi w uszach żoneczki głos brzmi, to be Zenek or not to be. Zenek, czeka cię o pole, pakuj miotłę, mój sokole. Zenek, zostań się idolem, daj z siebie, daj. Hela, nie wiem czy wydolę. Trzym się, Zenek, spisz się cudnie. W Montrealu będzie trudniej, graj Zenuś, graj. Hela, ja inne mam ciche marzenie, żeby tak kiedyś zebrać na scenie. Na przykład gdzieś w Sobotach Dolnych, cieciów z miotłami, zdrowych, zdolnych. Eliminacje pierw krajowe, przyjadą młode chłopy zdrowe, potem przez pagar z całej Europy. Przyjadą młode, zdrowe chłopy i tam na scenie zamiast śpiewania zrobić festiwal zamiatania. Bo kiedy miotły pójdą w ruch, to zapanuje inny duch. A ja wtedy wsiądę w złocistą kolaskę, pojadę.

0: A potem to autopromocja.
1: Wrocław. Zapraszamy do tańca.
2: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
3: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
1: Już w piątek świętuj z nami inaugurację Wrocławskich Dni Seniora. Przemaszerujemy przez rynek w pięknych kapeluszach. Zaśpiewamy na koncercie Haliny Frąckowiak. A na deser potańczymy do najpiękniejszych melodii. Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Autopromocja.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigr. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije w prawo, a stara sosna szumi radosna.

Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

0: Witam Państwa, nazywam się Halina Kunicka i pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Pogoda.
1: Czy nie zechciałaby Pani do mnie wstąpić? Mam wspaniały zbiór motyli.

0: dam. Ja rozumiem sam, nie mam już szans, madam.
1: Ale między nami mówiąc, pan mi się nawet podoba. Gdyby pan miał poważne zamiary, gdyby chciał się pan ze mną ożenić.

kto się na to nada, kto się na to złapać da. Co innego raz, ale cały czas nie dla mnie to madam. Co innego raz, ale cały czas